rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

SK2 Biała Podlaska.

0: Reklama.
1: Jak niszczy się bohaterów i kreuje elity, dowiedz się już w piątek 2 października o godzinie 19. Zapraszamy na spotkanie autorskie z Leszkiem Żebrowskim i Wojciechem Sumlińskim. Widzimy się w Białej Podlaskiej w sali pod kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy ulicy Długiej 1. Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona. Pamiętaj, 2 października, godzina 19. Do zobaczenia na miejscu.
0: I po reklamie.

0: Zostawaj mnie.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
2: Cześć, kłania się Bartek Ważny. Na bielskich termometrach dzisiaj do 21 kresek, czyli będzie równie ciepło, co i wczoraj. A jeżeli chodzi o obecność słońca na niebie, no to tutaj już będzie w drugiej połowie dnia trochę gorzej, bo jeszcze do godziny 12 sporo słońca nad Białą Podlaską, ale potem już właśnie będzie dosyć pochmurnie. Ale spokojnie, obłoki nie zasłonią nam widoku naszej najbliższej gwiazdy całkowicie. W nocy tylko 6 stopni na termometrach.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
3: Jest 6 News SK2, Anna Łowocka. Prezydent blokuje decyzję premiera w sprawie szefa Służby Ochrony Państwa. Karol Nawrocki wydał negatywną opinię w sprawie powołania pułkownika Tomasza Jackowicza. Skąd taka decyzja, o tym Michał Skolimowski.
4: Rzecznik prezydenta pisze, że ta kandydatura nie została uzgodniona z głową państwa. Karol Nawrocki ma być jednak gotowy na rozmowy w tej sprawie. Pułkownik Tomasz Jackowicz przejął obowiązki od generała Radosława Jaworskiego, wobec którego wszczęto postępowanie dyscyplinarne i którego zawieszono. Sprawa miała być związana z kradzieżą auta należącego do rodziny premiera. Formalnie Jaworski pozostawał jednak szefem formacji. Minister spraw wewnętrznych i administracji dążył do jego odwołania, co początkowo też blokował prezydent. Ostatecznie wyraził na to zgodę.
3: Do sprawy odniósł się szef MSWiA Marcin Kierwiński. Chaos i bałagan to jedyny program, jaki dla Polski i Polaków ma prezydent Nawrocki. SOP, Trybunał Konstytucyjny, prokuratura, ambasadorowie. Damy sobie radę mimo tego sabotażu, napisał w mediach społecznościowych Kierwiński. Nowe informacje w sprawie ataku na szkołę na Słowacji. Policja wszczęła postępowanie przeciw 13-latkowi, który jest podejrzewany o zabójstwo nauczycielki. Nie ujawnia jednak motywów jego działań. Do tragedii doszło wczoraj rano w szkole podstawowej w miejscowości Staszkow na północy kraju. Po ataku ostrym narzędziem ranne zostały też dwie osoby, w tym uczennica, która w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Czekają na adopcję dłużej tylko dlatego, że mają czarną sierść. Gdańskie schronisko Promyk organizuje spotkanie z czarnymi psami czekającymi na nowe domy. Wokół ich umaszczenia wciąż funkcjonują stereotypy, przez które takie psiaki są często pomijane przy adopcjach, mówi Grzegorz Zaleski ze schroniska.
5: Są jednak jakieś tam badania i pokazujące, że ciemne umaszczenie może być jednym z czynników, które sprawiają, że taki pies trochę dłużej czeka na dom. Jest u nas taki w schronisku Bary, który też będzie uczestnikiem tego spaceru i może tym razem uda mu się znaleźć ten dom.
3: W gdańskim schronisku na nowych opiekunów czeka około 80 psiaków.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
0: SK2 Sport.
3: Tytuł turnieju ATP w Chengdu nie dla Huberta Hurkacza. Polski tenisista przegrał finale z Alejandro Dawidowiczem Fokiną 4-6, 6-7. W tiebreaku drugiej partii Polak nie wykorzystał 4 setboli. Jutro Hurkacz w Pekinie rozpocznie grę w kolejnym turnieju, a z Chengdu z tytułem wyjedzie inny Polak, Jan Zieliński, który w parze z Lukiem Johnsonem wygrali finale debla. Kolejna zmiana na ławce trenerskiej w piłkarskiej ekstraklasie. Nowym szkoleniowcem Radomiaka został John Carver. Anglik ma już za sobą pracę w polskiej ekstraklasie, w której prowadził Lechia Gdańsk.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
6: Ale szybciutko to zleciało i pierwsza połówka już za nami. Pierwsza połówka tego tygodnia. Dzisiaj ostatni dzień września przy okazji, no i środa. Czyli drugą połówkę. Czas zacząć z najlepszymi polskimi hitami oczywiście. To taka recepta od doktora Jarząbka na całkiem udany dzień.

0: nie zadawajcie żadnych pytań, po prostu się przytulcie z rana, albo odwróćcie się z boku na bok, tylko nie pupami do siebie i jeszcze 5 minutek się przytulcie tak miło i sympatycznie.
1: Przepraszam bardzo, ale to co, ty uważasz, że pupami to się nie można przytulać?
0: Że się stykasz pośladkami w nocy?
1: Wiesz, że to jest fajne, bo tak, masz więcej przestrzeni na oddech, prawda?
0: No trochę tak, ale przytulonym tak jakby, wiesz, albo na łyżeczkę, że się jedno tylko odwróci pupom, albo najlepiej twarzą w twarz, tak przytulić, pogłaskać je, to tak milej chyba troszeczkę, nie?
1: No milej. Fajnie jak jest ta druga połówka, prawda? Jeszcze z samego rana, więc cieszcie się tym, bo moja żona na przykład z samego rana drugiej połówki nie ma, bo druga połówka siedzi tutaj, prawda?
0: A, i mówi do was. Tak, no, widzicie właśnie, jak nasze żony cierpią, żebyście wy mieli dobrze.
1: Tak. I teraz
0: my się poświęcamy.
1: Bo my jesteśmy chłopaki, wiecie, chłopaki na schwał. My jesteśmy takie chłopaki, że takich dwóch to nie ma ani jednego. W ogóle patrzę sobie na dzisiaj ten dzień chłopaka.
0: Czyli wszystkiego dobrego, Jarząbku.
1: Dziękuję, tobie również, chociaż
0: dziękuję.
1: No, bardziej czuję się mężczyzną niż chłopakiem, ale
0: kiedyś byłeś chłopakiem.
1: Kiedyś byłem, tak.
0: I przypomnijmy sobie, jak byliśmy chłopakami. I co żeśmy robili.
1: Tak, bo wiecie co, jest taki stereotyp męskich zachowań.
0: Chłopięcych
1: zachowań, który każdy, drodzy panowie, ma w sobie, prawda? Ja na przykład bardzo lubię grać na konsoli.
0: A, czyli nie wyrosłeś z bycia chłopcem?
1: Jeszcze nie.
0: Dobra. Czyli...
1: Kiedyś to był Pegasus, dzisiaj coś innego, prawda? Syn dostał na komunię, więc tatuś korzysta.
0: Dobra, czyli zróbmy takie mistrzostwa świata typowo chłopięco-męskich zachowań.
1: No. Jak się chłopaki zachowują?
0: Kogo zgłaszacie do mistrzostw chłopięcych zachowań i jak on się zachowuje?
1: Tak, co zrobił, prawda?
0: No. Nominujmy kogoś. Tak, można nominować siebie. Ty już siebie nominowałeś.
1: Tak, ja myślę, że będę bezkonkurencyjny w tym momencie.
0: Czyli Jarząbek przychodzi do domu i nieważny obiad, ważne, będę grał w grę.
1: Będę grał w grę, tak jest. No. Jaką Tomb Raider. 726-826-826 albo Messenger, zapraszamy. No, to co? Robimy mistrzostwa. Ciekawe, kto będzie na pierwszym miejscu.
0: Mistrzostwa typowo chłopięcych zachowań. Zapraszamy. SK.

0: cieszy nas, że z niektórymi już się bardzo dobrze znamy. I wiemy, że jak zadzwoni, to to jest ta osoba. Tę Bożenę po śmiechu poznacie. Dzień dobry, Bożeno, uwielbiamy twój śmiech.
1: Dzień dobry.
0: Od razu na początek powiemy, że zawsze jak zadzwonisz, to czekamy, aż się pięknie do nas zaśmiejesz, bo twój śmiech jest rozbrajający po prostu.
2: Jest, Bożenko, dobrze, ale dzisiaj o tobie już było, to teraz o chłopakach pogadajmy. Dzień chłopaka dzisiaj i o tych męskich takich przypadłościach naszych, które cię urzekły, rozmawiamy. Co też twój chłopak robi? Chłopak, mąż, mężczyzna.
1: No mój mąż niestety z lat dzieciństwa został mu rzucanie ubrań byle gdzie i niestety syn poszedł w jego ślady, to samo robi, więc genów się nie oszuka.
0: No. To z tego się po prostu nie wyrasta. No są takie pewne rzeczy. Ale czekaj, a bardzo często gubią skarpetki? W sensie jedną rzucają gdzie indziej, drugą gdzie indziej?
1: No najgorszy jak czarną do białego. Białą do czarnego.
0: Tak,
1: to, a najlepiej to po prostu kradną pralka i suszarka te skarpetki, zawsze są nie do pary.
0: Czyli to nie wina chłopaka wtedy. Nie wina chłopaka, to pralka ukradła.
2: Bożena, a mąż albo syn robią tak zwane gniazdo orła? Czyli wiesz, ściągają majtki i spodnie w jednym miejscu
1: i zostawiają.
2: Zdarza się.
0: Ale to jest fajne, bo to jest jednocześnie zrzucasz wszystko i cię nie interesuje.
2: Tak, idziesz spać, wstajesz rano
0: i tego nie ma.
2: Ale jak jest, to możesz od razu założyć.
0: Jak jest, to zakładasz.
2: No po co pojedynczo,
0: ale u mnie się zdarzało tak, że magicznym ruchem ręcy, nie wiem której, wstaje rano, tego nie ma.
2: Tak, właśnie, bo my wierzymy w krasnale.
1: No, tak. Te wróżki czarodziejki kradną.
2: Tak, mówią, że wróżek nie ma, a my żyjemy w bajce rzeczywiście. Ja też jak rzucę skarpetkę gdzieś, to następnego dnia już jej tam nie ma.
0: A pod poduszką dychę znajduje, nie? Dziwnym zbiegiem okoliczności.
2: A później ta skarpetka dziwnym zbiegiem okoliczności znajduje się w szufladzie na skarpetki. I ładnie
0: czysta,
2: pachnie.
0: Wyprana.
2: Tak.
0: Nie, też nie
2: dziwne
0: wiem.
2: Dziwne rzeczy się dzieją.
0: W ogóle to jest jakiś kraina czarów, ten nasz świat.
2: Szok.
0: Pięknie, Bożenko, mamy to pierwszy głos za nami. Typowo chłopięce zajęcie w naszych mistrzostwach świata. Chłopięcych mistrzostwach świata. Dziękujemy, Bożenko, wysyłamy garść prezentów.
2: Nie będziemy ci życzyli więcej uśmiechu, bo już i tak dużo go masz. 726-826-826. Pod tym numerem czekamy na kolejne takie typowo chłopieńce zachowania w naszych mistrzostwach chłopieńcych zachowań. SK2. I głosóweczki można na Messengerze nagrywać,
0: tak,
2: na przykład,
0: tak,
2: nie?
0: Bo coś. Śmiało.
2: Grupa Messengerowa ostatnio się leniuchuje.
0: Tak, tak. I chyba nikt nie przegląda Face'a o tej
2: totalnie
0: porze. Ale wiem, że można mieć samego Messengera bez Face'a. Ja znam takich, więc wystarczy znaleźć nas. SK2 i nagrać głosóweczkę.
2: Co by robić na toalecie, jak nie ma nie Facebooka.

0: No, taki pubowy utwór, bardzo dziękujemy. Grupa Tilaf, czyli męski skład, też najlepszego dla nich. Dzień chłopaka, 30 września, proszę bardzo. Jak coś, to Mistrzostwa Świata Chłopięcych Zachowań trwają. Zapraszamy cały czas, żeby wysłać głosóweczki. Jeszcze wrócimy do tego tematu. 25 minut po 6, tymczasem prasa. Zawsze z rano rzucamy okiem na prasę, na te krzyżówki. Jarząbek, lubisz, nie?
1: To jest jeszcze nierozwiązane, właśnie.
0: No, ten horoskop jest, baran, waga i tak dalej. Co tu jeszcze jest? O, czuję rękę Boga.
1: Kto?
0: Joanna Jędrzejczyk, ona...
1: ją znam, ona walczyła w MMA.
0: Tak, a teraz tańczy, z gwiazdami tańczy, znaczy ona jest gwiazdą.
1: I z nią tańczą.
0: I z nią tańczą, w tańcu z gwiazdami. Czuję rękę Boga. No, zobacz, ona występuje w duecie z tym...
1: Ale zobacz, kto ją...
0: Kamilem Kuroczko.
1: No i Kamil Kuroczko ją tutaj zobacz, jak ją dotyka.
2: No popatrz na niego!
1: No, jaki Baski!
2: No czuję rękę!
1: No czuję rękę!
2: No, Baska!
3: SK2! SK2!

0: Reklama. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
1: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
0: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także polskie jabłka Red Prince 40% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
3: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
4: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Myślisz, że żeby zobaczyć zebrę, wielbłąda czy kapibarę, trzeba wyjechać daleko? Nie, takie miejsce jest w Siedlcach. Czeka tu aż 26 gatunków zwierząt. Zobacz z bliska kapibarę, lemury i małpkę, a zebrę czy wielbłąda możesz nawet pogłaskać i nakarmić. Kolorowo, bajkowo i rodzinnie. Mini Zoo Siedlce. Ulica Dzieci Zamojszczyzny 45. Przyjdź i poznaj nas.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
10: Przed nami kolejny bardzo słoneczny dzień w Białej Podlaskiej, chociaż dzisiaj już trochę więcej chmur niż jeszcze w porównaniu do wczorajszego dnia w Białej Podlaskiej, na termometrach do 21 stopni. Temperatura odczuwalna powinna być wyższa jeszcze o tych kilka stopni, bo dzisiaj znowu bez silniejszego wiatru. No i nadal bez oznak deszczu w prognozach pogody. W tym tygodniu temperatura jeszcze trochę spadnie, jutro do 20 stopni, w piątek do 19, ale w weekend już 21 znowu.
9: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
11: 6.30, News SK2, Anna Łobocka. Niespokojny poranek na wschodzie Polski. Poderwane zostały myśliwce, a mieszkańcy Lubelszczyzny dostali alert RCB. To w związku z kolejnym rosyjskim zmasowanym atakiem powietrznym na Ukrainę. Jest wyrok w sprawie tragicznego wypadku na Mazowszu w lutym 2024 roku. 5 lat więzienia dla kierowcy, który w Woli Soleckiej wjechał samochodem w rodzinę idącą poboczem. W wyniku wypadku zmarł ojciec i jego 15-letnia córka. Matka trafiła do szpitala. Zdaniem prokuratury 26-latek nie zachował szczególnej ostrożności. Kalifornijski park rozrywki Six Flags zamknął jeden z najsłynniejszych ekstremalnych roller coasterów na świecie. Decyzja zapadła miesiąc po śledztwie CNN. Ujawniło ono wieloletnią historię poważnych obrażeń i zgonów związanych z tą atrakcją. Podczas około dwuminutowej jazdy kolejka pędziła z prędkością prawie 130 km na godzinę.

0: Od razu sygnał, od razu jest dobrze, od razu wiemy, o czym będziemy mówić.
1: No, zwracamy do tego, co stare, nieświeże i śmierdzące. Znaczy, my to odświeżamy, w ten sposób.
0: Odświeżamy.
1: Jesteśmy ekipą odświeżającą, kącik odkurzający w Radiu SK2. Czas zacząć na 37 po 6. A pisano wtedy tak. Grupy pseudokibiców Świtu Nowy Dwór Mazowiecki i RKS Radomsko planowały ustawkę przed meczem obu drużyn w Radomsku. Kiedy chuligani zorientowali się, że są śledzeni przez policję, najpierw ukryli się w zaroślach, a następnie zaczęli uciekać autami. Ostatecznie zostali zatrzymani. Tłumaczyli policji, że zabłądzili. Podał portal WP 30 września 2019 roku.
0: No, w dzień chłopaka takie rzeczy. Ale kiedyś to rzeczywiście były ustawki chłopięce. Teraz to są co najwyżej szlachetne pojedynki w duchu sportowej męskiej rywalizacji.

0: Mesajach. Każdego dnia jesteśmy z wami, my też, na antenie Radia SK2 o samym poranku.
1: I każdego dnia pytamy się o coś zupełnie innego. Dzisiaj w Dzień Chłopaka.
0: Wypadło na chłopaka.
1: Wypadło na chłopaka, tak jest. Jakie są wasze, robimy takie mistrzostwa chłopięcych zachowań.
0: Tak.
1: Bo my mężczyźni i chłopcy mamy takie zachowania, które są stereotypowe.
0: Tak.
1: Moje ulubione słowo, stereotypowe. No.
0: Nietypowy telefon. Bardzo nietypowy telefon.
1: No, proszę.
0: Słuchamy.
2: Dzień dobry. Dzień, cześć. Chcę się napisać. Lubię ten zawód.
0: Do zachowań chłopięcych, słuchamy.
2: Lubię składać jakieś rzeczy takie.
1: Takie modele, takie klocki jakieś, tak?
2: No. Tak, Lego.
0: Ale, proszę bardzo. No. Jak każdy chłopiec, później każdy facet.
1: Tak. Lubisz bawić się klockami, jesteś bardzo poukładanym człowiekiem. SK2.
0: Najpierw w pokoju, później w toalecie. Dobra, nieważne. 11 minut do 7.
1: I Artur Gadowski, o tym porozmawiajmy teraz. O, Artur, jakie to jest piękne imię, prawda?
0: Tak. Porządny człowiek.
1: Tak.
0: Na porządnym stanowisku.
1: Równie piękne imię to Dawid.
0: Podsiadło na przykład.
1: Na przykład, dlaczego by nie? Gramy.

0: i będziesz mnie.
1: Biła się z tą nowością Roxy Węgiel. Nówka sztuka świeżynka nieśmigana, co czy już kilka razy śmigana, ale im bardziej się ośmiga, tym będziemy lepiej znać ten utwór na pamięć. Nowy Roxy. 4 minuty, co ja mówię, do 7.
2: Ale daje po oczach, ale daje po oczach już to słońce, które jest gdzieś tam na horyzoncie. Trzeba trochę ściemnić.
1: Będziemy ściemniać po 7. Przecież też stówka do wygrania w naszej nowej zabawie. Można od teraz się zgłaszać albo SMS-owo na 726-826-826 albo poprzez Messengera, jak zawsze do tego zachęcamy. Na Messengerze zostawcie nam swój numer telefonu.
2: To jest najprostszy sposób, żeby stówkę zdobyć. Wystarczy tylko stwierdzić, kto ściemnia. Albo ja, albo kolega Dawid, prawda? Jeżeli zgadzicie, kto ściemnia, może ściemniamy obydwaj.
1: Też tak może być.
2: Stówka jest wasza, no.
1: No, więc kto dobry w ściemy, ściemom też się zgłasza. Więc dajcie nam jakiś kit, wciśnijcie nam SMS-em albo Messengerem i to będzie zgłoszenie. SK2.

0: emocjach.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
11: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na ciebie.
14: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
13: Spotkajmy się w Biedrze. I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
16: Nowe utrudnienia w Białej Podlaskiej, tym razem na ulicy Długiej w południowej części miasta. Zaczęły się tam prace przy budowie kanalizacji deszczowej. Drogowców spotykacie na fragmencie od Podleśnej do Żwirki i Wigury. Na miejscu zwracajcie uwagę na tymczasowe oznakowanie. Okresami odcinki ulicy Długiej mogą być całkowicie zamykane. Tymczasem w prognozach pogody dzisiaj znowu do 21 stopni na bielskich termometrach, chociaż w porównaniu do wczorajszego dnia dzisiaj już nieco więcej chmur, ale nie deszczowych.
15: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
17: Jest 7, News SK2, Anna Łobocka. Kluczowe decyzje w sprawie finansów publicznych i portfeli Polaków. Rząd przyjął ostateczną wersję budżetu państwa na przyszły rok, w tym projekty ustaw dotyczące podatków. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
18: Według rządowych wyliczeń przyszłoroczne dochody państwa mają wynieść ponad 696 miliardów złotych, wydatki ponad 977, a deficyt około 281. Blisko połowa wydanych pieniędzy pójdzie na ochronę zdrowia i obronność. Do tego przyjęto też szereg zmian podatkowych.
19: Między innymi podwyższamy pierwszy próg do 130 tysięcy złotych, wprowadzamy stawkę pośrednią 24% do kwoty 150 tysięcy złotych.
18: Mówił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Na tych zmianach zyskać ma około 3,5 miliona Polaków.
17: Najbliższy czas spędzi w ośrodku wychowawczym. Taka jest decyzja sądu rodzinnego w sprawie 13-latka z Wąbrzeźna, który planował atak w szkole. Policjanci w jego plecaku przygotowanym do szkoły znaleźli bagnet. Cała społeczność szkolna została objęta opieką, mówi Ewa Podgórska z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
20: Na szczęście do niczego nie doszło, ale na pewno część uczniów i ich rodziców nieco się tym faktem przeraziła. W związku z tym dyrekcja oczywiście powołała zespół, który działa ze specjalistami pedagogiem specjalnym.
17: 13-latek był już wcześniej objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Miał trudności w nawiązywaniu relacji, ale nie wykazywał agresji. Kolejne odsłony śledztwa dotyczącego Kolegium Humanum i handlu dyplomami. Funkcjonariusze CBA i Straży Granicznej zatrzymali 11 osób. O szczegółach Mateusz Chłystun.
5: 6 osób ujęli funkcjonariusze CBA, a 5 Straży Granicznej w Wielkopolsce i na Mazowszu. Wszyscy trafią do Katowic na przesłuchanie w tamtejszej prokuraturze, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Według prokuratury przestępczy proceder w Kolegium Humanum miał obejmować nie tylko wystawianie fałszywych dyplomów, ale też przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za dokumenty. Jak poinformował dziś rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, śledczy badają także działalność 26 innych polskich uczelni. Dotychczas w całym postępowaniu przedstawiono 475 zarzutów 83 podejrzanym.
15: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
4: SK2 Sport.
17: Pewne wygrane Hiszpanii i Anglii w Lidze Narodów. Hiszpanie wysoko, 4-1 wygrali z Chorwacją, a Anglicy 2-0 pokonali reprezentację Czech. Dla Hiszpanii był to pierwszy mecz od zdobycia w lipcu Mistrzostwa Świata i 40. zwycięstwo z rzędu bez porażki. Piłkarska Premier League poinformowała, że Manchester City jest winny wszystkich zarzucanych naruszeń zasad finansowych. Chodzi o lata 2009-18 i m.in. o ukrywanie źródeł przychodów, prawdziwych zarobków zawodników i trenerów. Kwestia kary zostanie rozpatrzona oddzielnie przez niezależną komisję.
15: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
21: Zobacz, jaki zbieg okoliczności, albo przypadek nie sądzę, jak to się tak potocznie mówi, bo w Dzień Chłopaka na 30 września przypada też Międzynarodowy Dzień Tłumacza.
22: Chłopakom nie trzeba nic tłumaczyć, my wszystko wiemy tak naprawdę.
21: Tak, że o to chodzi?
22: No, przynajmniej tak mi żona mówi, powinieneś wiedzieć.
21: I nie musisz się nic tłumaczyć, żonie? Naprawdę?
22: Tak, ale w Dzień Tłumacza pamiętajcie o najlepszym tłumaczu na świecie, czyli o Google'u.
4: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
21: A Google to też chłopak.
22: Google, tak, Google też
21: Google chłopak.
22: Google tłumacz, oczywiście, jak nie wiecie, co mu kupić, to możecie sobie, nie wiem, wygooglować, nie?

0: No ale w domu dzieci? Nie, nie ma, bo do szkoły idą przecież.
1: No to jak nie ma dzieci, to kto ci nachucha, żeby było cieplej?
0: No, jak już jesień jest, to zostaje kocyk, ciepła herbata.
1: Tylko.
0: Ewentualnie kaloryfer, ale nie wszędzie.
1: U sąsiada.
0: I właśnie, i za takich się wezmą. Tak przynajmniej w Olsztynie tak piszą.
1: Duda się za nich weźmie.
0: Olsztyńskie media wypuściły taki artykuł o zasadach rozliczania kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych. Jest napisane tak. Koniec z zakręcaniem grzejników na zimę. Koniec z zakręcaniem grzejników na zimę.
1: Są takie mieszkania, które są jak kanapka. Na górze sąsiad, na dole sąsiad.
0: Z prawej,
1: prawda?
0: Sąsiad, z lewej sąsiad, a w środku nie grzeją nic.
1: Tak, bo sąsiedzi z góry, z dołu, z prawej i lewej sobie grzeją, więc ja już u siebie grzać nie muszę. No
0: i teraz jest taka nowelizacja, która nakłada na zarządców obowiązek udostępnienia przejrzystych regulaminów rozliczeń, co pozwoli mieszkańcom na weryfikację sposobu naliczania opłat za ciepło. Czyli innymi słowy, jak ktoś zakręca kaloryfery, bo sobie myśli, przyoszczędzę, nie będę musiał grzać, nie zapłacę, to nie, jakieś dodatkowe opłaty na pewno się pojawią.
1: Tak, tylko teraz pojawia się problem z drugiej strony, prawda? Bo jeżeli ktoś na przykład lubi, jak jest chłodno.
0: Ja lubię, jak jest chłodno.
1: Tak, a jest dogrzewany przez sąsiadów,
0: to
1: którzy
0: oni,
1: grzeją do
0: oni
1: oporu.
0: Oni szkodzą mnie.
1: Tak. I teraz trzeba włączyć klimatyzację. To kto ci zwróci za prąd w
0: i
1: tym momencie?
0: I z tym tokiem rozumowania pozostali sąsiedzi powinni zapłacić za moją
1: Oczywiście,
0: klimę.
1: Oczywiście, że tak. No. SK2

Dział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył chod?

0: No.
1: No to idealnie. To jest ten czas, 7:17 i pora o tej porze na co?
2: Ściemnia się w Radiu SK2.
3: Na to, żeby dać komuś stówkę ewentualnie, prawda?
1: Ewentualnie, ale to trzeba wiedzieć, kto ściemnia. Mhm. Teresa ma chyba patent na tę stówkę zgarnąć. Zobaczymy. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
1: Trzeba po prostu jakby znać się na szeroko pojętej wiedzy ze świata i jakby słuchać uważnie, no i wiedzieć, kto ściemnia, no a kto nie ściemnia. Ściemniać może Jarząbek, ściemniać może Wajda, czyli ja. A ściemniać możemy oboje, zarówno Wajda, jak i Jarząbek może puścić ściemę.
3: Tak, trzeba wyczuć. Zawsze jest jakaś ściema.
1: Tak, trzeba wyczuć, gdzie ta ściema jest, czy po jednej, czy po drugiej, czy po obydwu stronach.
3: Na pewno prawdy nie mówimy o obydwu.
1: Nie, zawsze ktoś ściemę walnie, że tak potocznie powiem. Jak zgadniesz, gdzie ta ściema jest, po której stronie, czy może po obydwu stronach, no to stówka jest twoja. Jak nie odgadniesz, no to nagrody pocieszenia. Wszystko jasne chyba, nie?
4: Oczywiście.
3: No i masz na to 3 sekundy, pamiętaj. Dobrze, no to lecimy. Aha. Gotowaś?
4: Gotowaś.
3: No to lecimy w takim razie. Uwaga, ja mówię tak, Jarząbek mówi tak. Sposób poruszania się za pomocą zwisania, chwytania i kołysania to brachiacja.
1: Wajda mówi tak. Stolicą Australii jest Sydney.
3: Kto ściemnia?
4: Pierwszy ściemnia,
1: czyli Jarząbek. Że brachiacja według ciebie to nie sposób poruszania się za pomocą zwisania, chwytania i kołysania. No to...
3: Dziewczyno, brachiacja to jest sposób poruszania się za pomocą zwisania, chwytania i kołysania.
1: A stolicą Australii, Sydney?
3: Nie.
1: Stolicą Australii jest...
3: Canberra, moja droga.
1: Albo nawet Canberra.
3: Canberra.
1: Przez dwa R chyba jest.
4: No niestety, ale to nie ryzykuje ten...
1: Nie pije nagród pocieszenia.
4: Nie
1: pije nagród
4: pocieszenia.
3: Tak jest. Będą nagrody pocieszenia. Oczywiście coś fajną paczuszkę ci zapakujemy, a ściemniamy jutro po... której? Po 7:00.

0: Polska 2, 100% polskiej muzyki na Stadionie Narodowym, 100% polskich obiadów.
1: Tak, ale to ten jeden najbardziej polski obiad się tam pojawi na Stadionie Narodowym i wy też się pojawicie, jeśli jakby będziecie chcieli, bo zaprosimy was do loży VIP na Stadion Narodowy, jeśli po pierwsze zagłosujecie w plebiscycie na najbardziej polski obiad, po drugie może jakąś propozycję swoją dacie, no i po trzecie los się do was uśmiechnie i traficie na antenę.
0: Tak jest, a i dzisiaj po godzinie 8:30 kolejna osoba dostanie od nas bilet na Narodowy, nocleg w Warszawie, 500 kieszonkowego i imprezę w doborowym towarzystwie ludzi z Radia SK2 i Darii Ładochy.
1: Zakładka wygraj na naszej stronie sk2.pl, jak coś.
2: SK2.

0: Reklama.
1: Jak niszczy się bohaterów i kreuje elity, dowiedz się już w piątek 2 października o godzinie 19. Zapraszamy na spotkanie autorskie z Leszkiem Żebrowskim i Wojciechem Sumlińskim. Widzimy się w Białej Podlaskiej w sali pod kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy ulicy Długiej 1. Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona. Pamiętaj, 2 października, godzina 19. Do zobaczenia na miejscu.
2: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinnam?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
12: Uwaga, kierowcy z południowej części Białej Podlaskiej, są tam nowe utrudnienia na ulicy Długiej konkretnie. Zaczęła się tam budowa kanalizacji deszczowej. Chodzi o fragment między ulicami Żwirki i Wigury, a Podleśną. W międzyczasie mogą być tam zamykane odcinki tej ulicy. A tymczasem w prognozach pogody dzisiaj znowu bardzo dużo słońca, a na termometrach bialskich do 21 stopni. Bez wiatru i bez większych szans na opady deszczu.
11: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
13: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Wojsko Polskie poderwało myśliwce w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny wysłano alert RCB. Dwa lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo wstrzymały działalność. Trwa badanie możliwości stałego stacjonowania sił USA w Polsce, oświadczył Pentagon. Jednocześnie potwierdził, że liczba brygad wojsk amerykańskich w Europie spadła z 5 do 3, a do tematu wrócimy w newsach o 8. Włoski sąd stanął po stronie pracownika zwolnionego za to, że boi się latać samolotem na służbowe wyjazdy. Teraz pracodawca musi mu wypłacić zaległą pensję i odprawę. Już w 2011 roku, gdy miał lecieć do USA, przedstawił zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że boi się latać.

0: Myślę, że możemy mieć jakąś przewagę. Wiesz, że możemy mieć jakąś przewagę?
1: A ja, no, jaką?
0: Co? No taką, że my boimy się wcześniej wstawać.

0: rzucił blask.
1: Blask, blask nadajemy, jeśli przeglądamy newsy, które wydarzyły się tego dnia, ale nie tego roku. Nowy, świeży blask nadajemy tym newsom. Jak coś się pojawiło w ubiegłym wieku, jak to brzmi? Nie w XXI wieku się
2: przecież
1: pojawiła ta informacja.
2: Ten wiek ubiegł, jakby było wczoraj.
1: W XX wieku teraz informacja z 30 września.
3: Fabryka samochodów osobowych, czyli FSO, rozpoczęła produkcję, a dokładniej montaż modelu DU Lanos, podała Polska Agencja Prasowa 30 września 1997 roku.
1: Ale to było. Samochód legenda.
3: Marzenie każdego sąsiada.
1: Policja nimi jeździła.
3: Tak jest. I ten dreszczyk emocji, pamiętacie? Gdy przyspieszał z 70 do 73 km na godzinę. Szybka korbka, lans na szosie, byłeś królem w swym lanosie.
1: Wlałeś gazu mu po korek, lanos ruszał jak potworek.
3: Rura, wyjer za go bierze, lecz ty ufasz jemu szczerze.
1: Felga błyszczy, silnik mruczy, aż się parking cały wzruszył.
3: Tania jazda, serce tuczy, żaden diesel cię nie skusi.
1: Bo w lanosie każdy wie, najważniejsze LPG.

0: ale co sobie wziął, to jego. Taki ten przyjaciel, tego no. przyjaciela tamtego.
1: A później do Lombardu i proszę bardzo, i starczy na tego, na butelkę albo i dwie soku malinowego.
0: Albo i gdzie indziej z tą żoną, którą wziął sobie sam. 11 minut zostało nam do godziny 8. Dzisiaj Dzień Chłopaka, w Dzień Chłopaka także przeglądamy, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, bo się okazuje, że są tacy, którzy nigdy z niczego nie wyrastają.
1: Posłuchajcie, no w Stanach Zjednoczonych pojawił się taki trend, że bezdzietni dorośli kupują sobie więcej zabawek niż rodziny z dziećmi. Wyobrażacie sobie? Dorośli kupują dla siebie więcej zabawek niż jakaś rodzina, która ma dziecko.
0: Słuchajcie, Pokemony, Marvele, Gwiezdne Wojny, Hot Wheelsy, Lego, to jest najpopularniejsze wśród najpopularniejsze zabawki wśród zakupów dorosłych bezdzietnych.
1: A, i teraz tak, zastanawiam się, dlaczego tak się dzieje i wyszło nam tylko jedno, bo teraz tak, jak rodzic płacze, gdy, jak dziecko płacze, gdy rodzic mu powie, że czegoś mu nie kupi, to wygląda to jakoś tak normalnie. Tak. Ile razy byłeś w sklepie na przykład i dzieciak ci płakał, bo chciał coś, a ty mówiłeś, że nie. No to jest normalne, dziecko płacze, prawda?
0: No.
1: A teraz wyobraź sobie...
0: Dorosłego,
1: który idzie przez sklep i płacze, bo sam sobie zabronił coś kupić. No głupie to jest, no.
2: SK2.
1: To sobie kupują.

0: Niecałe 7 minut dzieli nas od 8. Dzisiaj moc atrakcji w Radiu SK 2 o poranku. Dużo rzeczy do wygrania, już konkurs ściemnia się za nami. Była stówka do zgarnięcia, dzisiaj się nie udało. Może jutro się uda. Przed nami jeszcze tak, Państwa Miasta to po 8 i będzie jeszcze możliwość zgarnięcia zaproszenia na Stadion Narodowy z okazji najbardziej polskiego obiadu plebiscytu, który trwa na naszej stronie internetowej.
1: O czym powiemy troszkę więcej później. Na razie koncentrujemy się na tym, co bliższe ciału.
0: Czyli Państwa Miasta.
1: Państwa Miasta. Tak,
0: no
1: jest.
0: To zgłoszenia przyjmujemy od teraz. 726-826-826 to SMS-owo lub na Messengerze zostawcie nam swój numer telefonu.
1: A dzisiaj zgłaszamy się na przykład czymś czerwonym na literę K.
0: Dobrze.
1: Ojej.
0: Czerwone na K.
1: Wiesz, co mi przyszło do głowy?
0: Nie chcę wiedzieć. Nie.
1: Narysuję ci na kartce.
0: Chciałbym już skończyć wejście antenowe, bo czuję, że będę kichał.
2: SK2.

0: Na wszystko przyjdzie czas.
1: Reklama. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinnam?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
11: Jeżeli zastanawiacie się, jaka pogoda nas dzisiaj czeka w Białej Podlaskiej, to już spieszę z informacjami. Mamy na szczęście nadal polską, złotą jesień. Do 21 stopni na termometrach, całkiem sporo promieni słonecznych przez całą środę w Białej Podlaskiej. No tylko w nocy oczywiście temperatura spadnie już do 6 kreski. W tym tygodniu nadal będzie bardzo słonecznie. Do soboty włącznie, w niedzielę trochę więcej chmur. No i na termometrach cały czas wokół 20.
10: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
12: Jest 8 News SK2, Anna Łowocka. Alert odwołany. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski, informuje RCB. To m.in. w związku z rosyjskimi atakami na obwód wołyński. Tymczasem ważny głos płynie zza oceanu. Wiceszef Pentagonu potwierdził, że Amerykanie badają możliwość umiejscowienia stałej bazy wojsk USA w Polsce. Waszyngton zamierza też zredukować liczbę brygad swoich żołnierzy w Europie z 5 do 3. Jedna z tych jednostek stacjonuje obecnie w Polsce. O szczegółach Mateusz Chłystun.
13: Z oświadczenia Elbridge'a Kolbiego wynika, że decyzja o budowie i ewentualnej lokalizacji bazy wciąż nie zapadła. Mają dopiero o tym zdecydować trwające konsultacje z Kongresem, NATO i z sojusznikami. Wcześniej o wielkich postępach w sprawie stałej bazy wojsk USA w Polsce mówił prezydent Donald Trump, co mogło wydawać się potwierdzeniem, że decyzja już zapadła. W części swojego oświadczenia poświęconej Europie wiceszef Pentagonu przyznał, że Waszyngton skupia się na przesunięciu ciężaru odpowiedzialności za obronę starego kontynentu na sojuszników i stara się pokazywać, jak sprostać temu zadaniu. Jednym z elementów tej strategii jest też redukcja liczby brygadowych zespołów bojowych w Europie o 2. Chodzi o brygady stacjonujące rotacyjnie w Polsce i w Rumunii.
12: Na ławie oskarżonych wychowawca drużynowy i ratownik WOPR-u. Przed sądem w Olsztynie ruszył proces w sprawie utonięcia nastoletniego harcerza w jeziorze Ośno. Do tragedii doszło rok temu podczas wakacyjnego obozu, a więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
14: Oskarżeni odpowiadają m.in. za nieumyślne doprowadzenie do śmierci chłopca poprzez utonięcie. Grozi im do 5 lat więzienia. Zdaniem śledczych 21-letni wychowawca drużynowy i 19-letni ratownik WOPR-u nie zapewnili harcerzowi odpowiedniej asekuracji. Nastolatek w nocy podejmował próbę, ta polegała na przepłynięciu wpław jeziora w pełnym umundurowaniu oraz obuwiu na odcinku 500 metrów. W pewnym momencie chłopak zniknął pod wodą, nad ranem wyłowiono jego ciało.
12: Polska jednym z najtrzeźwiejszych narodów Unii Europejskiej. Najnowsze dane Eurostatu pokazują, że pod względem abstynencji jesteśmy w ścisłej unijnej czołówce. Pijemy coraz rzadziej, a największe spadki spożycia alkoholu widać wśród młodych.
10: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
15: SK2 Sport.
12: Piłkarska reprezentacja Polski wróciła do kraju po wyjazdowym meczu ze Szwecją. Kadra zaczyna teraz treningi przed piątkowym meczem z Rumunią. Tym razem nietypowo stacjonuje nie w Warszawie, a w Sochocinie koło Pońska na Mazowszu. Spora sensacja w wykonaniu polskiego klubu w Lidze Europejskiej Piłkarzy Ręcznych. Wybrzeże Gdańsk pokonało 38-34 występujące w Bundeslidze VfL Gummersbach. Wybrzeże wróciło do europejskich rozgrywek po 25 latach przerwy.
10: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
11: Coraz więcej absolwentów, coraz więcej abstynentów w Polsce.
0: Myślałem, że się przejęzyczyłeś.
11: Nie.
0: Nie, rzeczywiście, coraz rzadziej sięgamy po alkohol, jak słyszeliśmy w newsach. I tu pojawia się pewien problem, bo więcej abstynentów to mniej wpływów do podatku akcyzowego.
11: Tak. Czyli widzicie, za dużo procentów źle, za mało procentów jeszcze gorzej. No.
2: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
11: Całe szczęście w Radiu SK2 jest 100% polskiej muzyki.
0: Tak, to jest jedyny procent, słuszny procent.
11: Tak jest.
0: Cała prawda, całą dobę, tylko u nas. Dzień dobry.
11: Cześć.

0: 9:08.
1: Jak dno widać, to jest koniec, panie Oskar. Cyms, 9:08, to powiedziałeś już?
2: Tak, powiedziałem, ale dno, jakby my Polacy słyszeliśmy, że nie widzimy, bo coraz więcej abstynentów.
1: No właśnie chodzi, a na Wyspach Brytyjskich idziemy w drugą stronę.
2: Premier chce, żeby znieść zakaz alkoholu na stadionach Wielkiej Brytanii, który jakby obowiązuje od 1985 roku. Nie można spożywać i sprzedawać alkoholu na stadionach.
1: Nawet kawki piwa takiego nie, tego nie wypijecie.
2: A teraz premier sobie mówi tak, a może by tak znieść ten zakaz i może by tak zacząć sprzedawać, a ja myślę, że nie potrzeba.
1: Dlaczegoż?
2: Nie potrzeba. Premier źle myśli, bo na przykład ten alkohol i tak się na stadionach Wielkiej Brytanii pojawia.
1: No jak się pojawia, jak jest zakaz od 85?
2: No to słuchaj, jak lepsi grają z gorszymi, to co to jest dla nich?
1: No to jest małe piwo.
2: Tak. Jak ktoś wystawi zły skład, to co sobie zrobił?
1: No, naważył sobie piwa.
2: I
1: no
2: to tak. Sam. Jak się piłkarze kiwają, to co robią?
1: No robią piwot, no.
2: Tak. No i wszyscy w co kopią?
1: W piłę.
2: Tak. No i nie licząc tego, że zawsze są dwie połówki, a później co jeszcze?
1: No karniaki. Eskal.

0: Lubię, jak tu basik tak pulsuje. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam.
1: Jaki basik?
0: Basik.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Dzisiaj żadnej basi w naszej zabawie nie ma, ale jest Dominika i Marta. Dzień dobry.
5: Cześć.
0: Cześć, cześć, witamy, przypominamy zasady. Z koła losujemy wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, a po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
5: Tak, jasne.
0: Dominika zaczyna.
1: Pani Dominiko, w prawo czy w lewo?
5: W prawo.
1: W prawo, dziękuję bardzo. W prawo, bo mam bliżej.
0: No tak. Tak sobie wymawiaj. Ostatnia zdradliwa, dawno nie było. Ostatnia zdradliwa litera alfabetu, czyli litera Z. 20 sekund, uwaga.
1: Państwo.
5: Zanzibar.
1: Miasto.
5: Znałość.
1: Znana postać.
5: Zorro.
1: Roślina.
5: Zawilec.
1: Kolor.
5: Zielony.
1: Zawód.
5: Złotnik.
1: Samochód.
5: Zefira.
1: Dobra,
0: zaliczymy ci nawet Zefira dzisiaj. Zaliczymy ci. Zaliczymy,
5: państwo,
0: słuchaj,
5: państwo.
0: Zaliczymy ci jeszcze imię, które nie padło. Moglibyśmy o tym powiedzieć jeszcze rzeka, część ciała.
1: Zwierzę, tak.
0: Zwierzę. Moglibyśmy ci dużo tam po kolei zaliczać.
1: Dominika, co ty zrobiłaś?
0: Ale że punktu...
5: Ja już wiem. Ale
0: Dominika, że punktujemy do pierwszego błędu, no to Zanzibar nie jest państwem. No niestety. Zanzibar to część Tanzanii. Ale ze stresu tak jest, nie, że ten Zanzibar do głowy przychodzi.
5: No, tak.
0: Coś tym jest. Ale dobra, poczekajcie, jeszcze nic straconego. Zobaczymy. Może jeszcze będzie dogrywka.
1: Może
0: chociaż
1: będzie
0: i tak
1: remis.
0: Trzymamy kciuki za Martę. Marta, w prawo, w lewo?
5: W lewo.
0: W lewo, proszę bardzo, już od razu zakręcamy. Z już nie może być, więc innej zdradliwej litery nie ma, no chyba że Y. Litera T jak tata. T jak tata, Marto. 20 sekund, uwaga, państwo.
5: Turcja.
0: Miasto.
5: Toruń.
0: Tytuł filmu.
5: Titanic.
0: Imię.
5: Teresa.
0: Roślina.
5: Turek.
0: Potrawa.
1: Tuńczyk.
0: No. Tatar. Tatar. No tatar. Dużo.
5: Nie
0: dużo,
5: lubię.
0: Dużo tego. A nie lubię, już od razu nie lubię. No dobra, ale i tak na luzaku odpowiadałaś pewnie, bo jak już tylko wypowiedziałaś państwo.
1: A Turcja.
0: Ja tak z ciekawości tylko roślina jaka padła, bo ja tak nie dosłyszałem.
1: Turek. Turek?
5: Mhm.
1: Turek. Państwo Turcja, roślina Turek.
0: A jest taka roślina Turek?
1: A zaraz
0: ale
1: zobaczę.
0: Tak z ciekawości tylko, żeby wiedzieć, czy jest 4-0 czy 5-0.
1: Roślina Turek to popularna nazwa zwyczajna, bla.
0: Jest.
1: Ta jest.
0: No, to Turek, Tatar, później...
1: Nie wygląda jak Turek, powiem ci szczerze.
0: No, dobrze, 5 w takim razie. Marta, masz 5 punktów, a Dominika ma 0. No, ale za okrągłe 0, okrągłe nagrody pocieszenia. Marta, prezent marzeń. Dominika, nagrody pocieszenia. Dziękujemy ślicznie za udział. Pamiętajcie o tym Zanzibarze.
1: Ja już myślałem, że się nikt na to nie nabierze, ale jednak. Ale
3: państwa
1: jednak.
3: Miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: A swoją drogą Marta miała literę T. Zanzibar to część Tanzanii. Powinna państwo paść Tanzania.
1: To byłby taki, wiesz, trolling?
0: Trochę tak, trochę tak. 20 po 8.

0: jesienią też się przyda to błękitne niebo czasami. 24 minuty po 8 Golden Life za nami, a my znowu chwila nieuwagi i kolejny sukces.
1: No właśnie pytanie, czy to sukces, czy nie sukces?
0: Nie no, pniemy się w górę. Słuchajcie, jest taki ranking najpopularniejszych zamków Europy i to nawet tegoroczny ranking, tak aktualizowany co chwila. I Zamek Królewski na Wawelu, ten z Krakowa, zajął 5 miejsce w rankingu 30 najpopularniejszych zamków.
1: Ten w Malborku jest na 19 pozycji, chciałem tylko powiedzieć.
0: Obydwa nasze zamki pną się w górę.
1: Tak. I teraz pytanie, co zrobić, żeby być jednak na pierwszym miejscu, na przykład w przyszłym roku.
0: Wiesz?
1: Mam taką propozycję, musimy wybudować jakiś taki, wiesz, nie wiem, szybki zamek, nie?
0: A, taki błyskawiczny.
1: Tak, zamek błyskawiczny, tak.
2: SK2. SK2. SK2.

0: Korki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie.
0: Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
13: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
2: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
18: Z prognoz pogody dla Białej Podlaskiej wynika, że dzisiaj znowu bardzo dużo słońca, ale już nieco więcej chmur niż wczoraj, a co najważniejsze, będzie 21 stopni w najcieplejszym momencie dnia i to w cieniu, zaznaczę, na termometrach, bo temperatura odczuwalna powinna być jeszcze wyższa o tych kilka kresek, głównie dlatego, że dzisiaj i dużo promień słonecznych i w ogóle wiatru dzisiaj nie powinniśmy wyczuwać. Najbliższej nocy temperatura w Białej i w okolicach spadnie do 6.
17: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
19: 8.30, News SK2, Anna Łobocka. Złodzieje bydła w rękach policji. Funkcjonariusze CBŚP z Wrocławia zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy ukradli z Niemiec kilkaset krów mięsnych. Wartość skradzionych zwierząt, które przemycono do Polski, oszacowano na około 300 tysięcy euro. Od października Brytyjczycy zaczną masowo wypuszczać z więzień tysiące skazanych, w tym Polaków. Nasz rząd nie wie, którzy przestępcy wrócą do kraju, pisze o tym Rzeczpospolita. Chodzi m.in. o osoby skazane za kradzieże, włamanie, handel narkotykami, rozboje, pobicia i oszustwa. I jeszcze Hiszpania, gdzie rośnie liczba protestujących w centrum Madrytu. Tysiące młodych osób na placu Puerta del Sol domagają się dostępu do tanich mieszkań. Związek Lokatorów zapowiedział na najbliższy weekend demonstracje i zgromadzenia w całej Hiszpanii.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Pan Rychu, Ryśki to fajne chłopaki, wszystkie. I to doskonale o tym, ja wiem na przykład. Nazwałem tak syna nawet, Rycha.
1: Na cześć Ryszarda Rynkowskiego?
0: Na cześć wielu Ryszardów wspaniałych. Dobrze, teraz będzie coś pysznego na naszej antenie.
2: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.
1: Bo wybieramy taki oczywiście.
0: Trwa plebiscyt na naszej stronie sk2.pl. Tam oddajecie głosy na pierwsze danie, na drugie danie.
1: Tak, czyli zupka i coś do tej zupki, prawda? I macie do wyboru mnóstwo takich
0: Daria
1: rzeczy.
0: Daria Ładocha zaproponowała 10 typów, żeby można było na nie głosować. Na pierwsze danie, na drugie danie. No i wy wybieracie. No a
1: możecie też dorzucić coś od siebie, bo jeżeli
0: oczywiście
1: uważacie, że coś innego zasługuje na prawdziwy polski obiad, no to zapraszamy. Wasze propozycje też są święte.
0: Jedną z głosujących jest Judyta. Dzień dobry, Judyto.
3: Dzień dobry.
0: Tutaj mamy do czynienia z osobą, która powie tylko jedno. W sensie must have. Tu zupę pominimy.
3: Devolej.
0: To jest twoje ulubione danie?
3: Ulubione.
0: Ty jesz w każdej postaci tego devoleja, w każdym możliwym miejscu, zawsze zamawiasz go?
3: Jakkolwiek jestem, to tak.
1: Okay. Ale posłuchajcie, bo tak, Judyta jak się zgłosiła, to napisała tak, że głosuje na devoleja z ziemniakami i surówką, ale uwaga, wrzuciła też swoją propozycję, wariację devoleja.
0: Wariacja devoleja, jaka? Pamiętasz?
3: Mizerią.
1: Devolej z ziemniakami, mizerią.
0: My po prostu zaproponowaliśmy z surówką, ale tutaj Judyta twardo nie, musi być mizeria. Ale ty lubisz, jak się to masło ze śmietaną z mizerii zmiesza?
3: Nie, po prostu lubię tak obok. Lubię mizerię z cukrem, bo w wielu miejscach jest bez.
1: No. Judyta zdradziła nam też, że jest tą tiktokerką devolejową i że jej filmik z devolejem bije rekordy popularności na TikToku.
0: Pochwal się, ile ma twój filmik na TikToku z devolejem, jak kroisz i jak masełko wystrzela.
1: 1 600 000
0: ma twój TikTok z devolejem?
3: Tak.
1: Gdybym ja miał tyle pieniędzy...
3: Bo to jest duma narodowa.
0: Proszę bardzo, ile na devoleju można wyświetleń zarobić?
1: No szkoda, że tylko wyświetleń. Ale dobra, posłuchajcie.
3: Ale ja dostaję filmów od znajomych, jak gdzieś jedzą.
1: Ale ja oglądam teraz te filmy, po raz szósty mi się zapętliło, jak ty kroisz tego devoleja. Powiem ci szczerze, że no... Dziewczyno!
0: Dobra, umówmy się tak, Judyta, że spotkamy się 7 listopada na Narodowym i będziemy pokazywać sobie devoleje. Co ty na to?
3: Świetnie, mogę się doczekać.
0: Zapraszamy ciebie!
1: Judytko!
0: Jedzonko.
3: Super.
1: Dostajesz od nas tak. Nocleg w hotelu dla dwóch osób, więc jedziesz z kimś. Zastanów się doskonale dobrze, z kim jedziesz, prawda? Zapraszamy do Warszawy. Nocleg dla dwóch osób, kieszonkowe 500, żebyś mogła się jeszcze tam na mieście zabawić. Jedzenia nie musisz kupować, bo jedzenia będzie w opór.
3: Będzie pod dostatkiem.
1: No
3: super.
1: Tak, bo się spotykamy wszyscy w
3: lokalu. A gwarantujecie tego devoleja?
0: Zobaczymy, co wygra w plebiscycie. Twój głos też jest ważny. Kliknęłaś na devoleja, to jest duża szansa.
1: Jedno,
0: tak?
1: Co gwarantujemy, to super obiad w wypasionej loży VIP na Stadionie Narodowym, tak więc
3: to
1: zapraszamy.
0: No, dziękuję. Okay. Dziękujemy.
3: Dziękuję.
0: Widzimy się 7 listopada i zachęcamy też innych, bo być może z wami też się zobaczymy. SK2.pl, zakładka wygraj. Plebiscyt na najlepszy polski obiad trwa.
1: Kolejna osoba jedzie z nami już w piątek.
2: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.

0: takie mamy czasy, że jak gdzieś widzimy na chodnikach, na ścieżkach rowerowych, czy okazuje się na drogach szybkiego ruchu nawet. Już opanowały praktycznie cały kraj.
1: Chodzi oczywiście o elektryczne hulajnogi. Ostatnio policja zajęła się sprawą pewnej osoby, bo nie wiadomo dokładnie, kim jest ten człowiek. Wiadomo tylko, że jechał po Alei Prymasa Tysiąclecia w Warszawie i rozwinął na niej prędkość, uwaga, ile?
0: Ponad 100 km
1: na godzinę elektrycznej.
0: W Warszawie na Alei Prymasa Tysiąclecia. Można 20 km na godzinę taką elektryczną hulajnogą i to przekroczyło ponad 80 km na godzinę prędkość. Nagrali go, jak wyprzedzał samochody, zgłosili na policję, teraz go poszukują.
1: To już bardziej hulaj albo hultaj, a nie noga.

0: Hultaj noga. I do tego elektryczna, jak wyprzedzała samochody na drodze szybkiego ruchu, to ciekawe.
1: Ile by jechała pod prąd? SK2.

0: Czyli wsteczny się wrzuca, w sensie jak ktoś gdzieś już parkuje na przykład pod pracą, bo ma na 9, to na cała wstecz. Tylko uważajcie, jak nie macie czujników parkowania, to
1: może się źle skończyć.
0: Dokładnie.
1: Dobrze, no i drodzy, dzisiaj obchodzimy ten Dzień Chłopaka tak zwany. Nie wiem, kto to obchodzi w ogóle, nie wiem, kto to w ogóle wymyślił.
0: Chłopacy dla chłopaków. No. Tak, to my dużo rzeczy dla siebie wymyślamy, ale my dzisiaj jakby robiliśmy mistrzostwa w chłopięcych zachowaniach.
1: No i trochę tych chłopięcych zachowań nie wyszło. W zasadzie jedno zachowanie się pojawiało po kilka razy, czyli rozrzucanie ubrań, gdzie popadnie.
0: Tak, dużo też było poza anteną, a propos tego, co teraz jedno się pojawi na antenie. Słuchajcie.
2: Chłopaki nie płaczą, nie?
1: No.
2: Chyba, że nikt nie widzi.
0: No właśnie, zawsze tak jest, że robimy coś dobrego tylko wtedy, jak nikt nie patrzy.
1: To teraz Antonina zostanie z wami, a my idziemy do szafy się schować. Będziemy.
3: SK2.

Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

0: Promocja na łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
2: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
7: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jak niszczy się bohaterów i kreuje elity, dowiedz się już w piątek 2 października o godzinie 19. Zapraszamy na spotkanie autorskie z Leszkiem Żebrowskim i Wojciechem Sumlińskim. Widzimy się w Białej Podlaskiej w sali pod kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy ulicy Długiej 1. Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona. Pamiętaj, 2 października, godzina 19. Do zobaczenia na miejscu.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
12: Dużo słońca czeka nas dzisiaj przez większość dnia w Białej Podlaskiej. Trochę chmur też się pojawi, ale na szczęście nie z rodzaju tych deszczowych. Na termometrach do 21 stopni i to w cieniu zaznaczę, bo poza nim, tam gdzie będzie raźnie świeciło słońce, temperatura odczuwalna na naszej skórze będzie jeszcze wyższa o tych kilka kresek niż 21 na termometrach. Do tego dzisiaj bez wiatru, a w nocy temperatura spadnie już do 6 stopni.
11: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
13: Minęła 9, News SK2, Anna Łowocka. Nawet kilkanaście miliardów do budżetu w zamian za odblokowanie nominacji do zarządu NBP. Taka sensacyjna propozycja według ustaleń naszych reporterów miała paść w negocjacjach między resortem finansów a bankiem centralnym. Dotarliśmy do zakulisowych szczegółów tych rozmów, o czym Mateusz Chłyston.
14: Ta propozycja to według naszych ustaleń nic innego jak sondowanie przez ministra finansów możliwości porozumienia z bankiem centralnym. Taki gigantyczny przelew miałby zasilić budżet w zamian za zgodę rządu na kandydatury proponowane przez obecnego szefa NBP. Sprawa nabiera pilności, bo już na początku listopada kończy się kadencja jednego z wiceprezesów banku. Zarząd trzeba więc uzupełnić, bo w przeciwnym razie to gremium znajdzie się poniżej ustawowego minimum. A to z kolei rodzi ryzyko sporów o słuszność podejmowanych decyzji. W grę wchodzą nazwiska, które już wcześniej pojawiały się w planach obsady zarządu, ale premier Tusk miał nie zgodzić się na te konkretne kandydatury. Według naszych nieoficjalnych ustaleń, kancelaria prezydenta ma zastrzeżenia co do takiego sposobu załatwienia sprawy, a akceptacja głowy państwa jest konieczna w sprawie zarządu NBP. Pałac nie odrzuca jednak możliwości rozmów w tej sprawie.
13: A więcej o tym piszemy na se.pl. Są zarzuty po śmierci pięciolatki z Lipna w Kujawsko-Pomorskim. Ojciec dziewczynki odpowie za nieumyślne spowodowanie śmierci córki. Dziewczynka została przygnieciona betonowym ogrodzeniem. 44-latek w tym czasie miał ponad 3 promile alkoholu. Usłyszał zarzut
15: polegający na tym, że będąc w stanie nietrzeźwości, sprawując opiekę nad córką, wszedł na metalowo-betonową konstrukcję
10: konstrukcję ogrodzenia posesji i wskutek niedochowania ostrożności doszło do przewrócenia się elementu ogrodzenia na małoletnią.
13: Mówiła Małgorzata Kręcicka z prokuratury we Włocławku. Przemysław P. przyznał się do zarzutów, ale odmówił składania wyjaśnień. Rekordowe zadłużenie młodych Polaków w ciągu ostatnich 3 lat, dług osób w wieku 18-26 lat zwiększył się z 278 milionów do prawie miliarda złotych.
15: Trochę boimy się, że młodzi ludzie robią sobie sami krzywdę, bo oni wchodzą w dorosłe życie z coraz większymi długami, a konsekwencje tego będą się za nimi ciągnęły jeszcze przez lata.
13: Mówił Andrzej Kulik z Krajowego Rejestru Długów.
2: SK2 News, Biała Podlaska.
12: I Bartek Ważny, na bielskich ulicach można już zobaczyć nową zamiatarkę. Zastąpiła wysłużony pojazd. Maszyna została zakupiona na potrzeby spółki Zieleń Miejska. Czy wśród naszych przodków byli przestępcy? Można będzie dowiedzieć się tego podczas najbliższego spotkania genealogicznego w Bialskiej Bibliotece. Organizatorzy przekonują, że genealogia to nie tylko daty, nazwiska i kolejne pokolenia. Czasami w rodzinnych historiach pojawiają się również trudne, przemilczane lub zaskakujące wątki. Spotkanie 8 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Białej Podlaskiej.
16: Chwilka po 9:00, ostatni dzień września i mamy dzisiaj wyjątkowe święto. Święto wszystkich chłopaków, no i panów. Dzień chłopaka, więc drogie chłopaki, składam wam najlepsze życzenia i moc buziaku. I będę wam tutaj jak najlepiej grała. Antonina Wandesel, dzisiaj troszkę nietypowo, bo od 9:00. No i co? Dzień dobry, SK2, najlepsze polskie hity. Środa, jedziemy.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

elektryczne gitary. Jestem z miasta. Wielu Polaków we wrześniu i w październiku wybiera się jeszcze na krótkie urlopy, więc no, przeczytałam sobie troszkę o wakacjach i co ludzie przywożą z wakacji. No i wiadomo, no standardowo, magnesy, pocztówki, jakieś lokalne przysmaki, ale okazuje się, że kreatywność turystów nie zna granic. Jedni wracają ze śmiesznymi kapciami, inni z kapeluszem, który potem, no, 3 lata stoi gdzieś w domu i przypomina, że kiedyś był Wietnam. No ale znalazł się też pan, który powiedział, że z wakacji przywiózł żonę. No i powiem wam, że to jest dopiero pamiątka. Bez magnesu, bez kurzu na półce, no i do tego najwyraźniej z opcją, no, na całe życie, jak dobrze pójdzie. I tak pomyślałam sobie, że ja chyba jednak zostanę przy magnesach, mniej zobowiązań, przy odkurzaniu. SK2. Już teraz Dawid Kwiatkowski muzycznie z Kają. Proszę tańcz piękny duet.

0: Wehikuł czasu.
1: Nasz radiowy wehikuł czasu rusza teraz w dalszą podróż i dzisiaj cofamy się do 1986 roku i to właśnie wtedy zespół 2 plus 1 wydał swój wielki przebój Iść w stronę słońca. I to jest taka piosenka, która do dzisiaj brzmi jak gotowy przepis na dobry humor, no bo mamy tam trochę słońca, trochę wakacji, no i mega dużo pozytywnej energii. I ciekawostka, ten numer stał się jednym z największych hitów zespołu i do dzisiaj jest jednym z tych kawałków, no które potrafią porwać do śpiewania już po pierwszych dźwiękach. W tym czasie też na świecie w kinach pojawił się kultowy Top Gun z przystojniakiem Tomem Cruise'em. No a w Polsce królowały polskie gwiazdy, kasety magnetofonowe, które wtedy były prawdziwym skarbem. Ci, co wtedy żyli, to pamiętają. No i to był czas wielkich fryzur, kolorowych ubrań i muzyki, która do dzisiaj wraca z ogromnym sentymentem. No a my wracamy w tym momencie do 1986. 2 plus 1, iść w stronę słońca. Już teraz w wehikule czasu Radia SK2.

0: To taki numer trochę tajemniczy, przyznacie. Liwka, poza tobą nic. Fajny na środowy poranek, dobrze wchodzi. No a teraz będzie o top model, no bo Dawid Woliński zdradza, że w modelingu nie chodzi już tylko o wygląd. On sam w uczestnikach szuka no czegoś więcej, takiej głębi. No to pięknie, no bo wiecie, jest nadzieja. W takim razie przede mną, ja tego nie wiedziałam, kariera modelki, no bo skoro wygląd nie jest najważniejszy, no to może jeszcze mam jakieś szanse, więc panie Dawidzie, niech pan uważa.
1: SK2. Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
3: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.

0: Na dosłownie kilka chwil przed godziną 10 w Radiu SK2 Lizar ciągle pada. I muzyczna przepowiednia na szczęście to nie jest, bo na razie nie pada i ma nie padać i tego się trzymamy. Zatem po godzinie 10 w SC2 hity pełne słońce. Kombi, Maryla Rodowicz, Wiktor Dyduła z Kasią Sienkiewicz to tylko na początek, a później będzie tego jeszcze więcej. No i na pewno w 100% po polsku. Więc koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za chwileczkę.
1: Reklama.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: I po reklamie.
7: Teraz sprawdzamy, czy dzisiejsza aura pozwoli nam trochę odetchnąć od jesiennego chłodu. W Białej Podlaskiej przed nami spokojne i przede wszystkim bezdeszczowe godziny. W mieście panuje przepiękna, bezchmurna i słoneczna pogoda. Temperatura będzie stopniowo rosła i osiągnie u progu swojego szczytu dziś nawet 21 stopni. Więc przed wyjściem z domu najlepiej postawić na lekką kurtkę albo bluzę. Parasola na razie nie trzeba będzie brać pod pachę, bądź pakować go do plecaka.
8: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Są wyroki w sprawie utonięcia harcerza w jeziorze Ośno. Sąd w Wolsztynie skazał 21-letniego drużynowego Marka G na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Z kolei 19-letni ratownik Igor K usłyszał wyrok 10 miesięcy więzienia, również w zawieszeniu na 3 lata. Przypomnę, do tragedii doszło w lipcu ubiegłego roku. 15-letni harcerz Dominik w nocy podjął próbę przepłynięcia wpław jeziora w butach i pełnym umundurowaniu. W pewnym momencie zniknął pod wodą. Oskarżeni odpowiadali m.in. za nieumyślne doprowadzenie do śmierci nastolatka. Wielomiliardowy przelew do budżetu państwa to w zamian za zgodę na uzupełnienie zarządu NBP. Taka sensacyjna propozycja miała paść w negocjacjach między Bankiem Centralnym a resortem finansów. Do tych zakulisowych szczegółów dotarli nasi dziennikarze. Z nami Mateusz Chłystun. Mateuszu, skąd taka propozycja i dlaczego obu stronom zależy na czasie?
9: Sprawa jest o tyle pilna, że jeśli na początku listopada nie zostanie powołany nowy wiceprezes, zarząd może znaleźć się poniżej ustawowego minimum. Taki okrojony skład mógłby rodzić wątpliwości dotyczące ważności uchwał i utrudniać podejmowanie niektórych decyzji. Żeby móc powołać nowych członków zarządu, potrzebna jest zgoda premiera. Donald Tusk wcześniej jednak nie zgodził się na kandydatury, które teraz pojawiają się na tapecie. W grę wchodzi kilka nazwisk, które wcześniej proponował obecny prezes Centralnego Banku. Według naszych ustaleń jedną z propozycji, która miałaby przeciąć ten spór, jest przelanie kilkunastu miliardów w zamian za odblokowanie kandydatur, co zaproponował szef resortu finansów. Do zakończenia całej sprawy potrzebna jest jeszcze zgoda głowy państwa, a prezydent, jak wynika z naszych informacji, sceptycznie podchodzi do takiego sposobu rozwiązania sprawy.
8: A więcej o tej sprawie piszemy na se.pl. Uwaga, kierowcy, spore utrudnienia na Krajowej Siódemce w Warmińsko-Mazurskiem. W rejonie MOP Grabin ruszają właśnie ćwiczenia służb na wypadek sytuacji kryzysowej, mówi Łukasz Wróblewski ze Straży Pożarnej.
10: Strażacy przećwiczą działania związane z całkowitym zablokowaniem drogi i powstaniem zatoru. Sprawdzimy współpracę z policją i GDKiA, łączność oraz organizacji działań mających na celu udrożnienie ruchu i zapewnienie bezpieczeństwa kierowcom.
8: Jezdnia w kierunku Warszawy jest całkowicie zamknięta. Utrudnienia potrwają do 15.
6: SK2 News, Biała Podlaska.
7: I Michał Parzanowski. W Małaszewiczach przeprowadzono symulację wypadku na przejeździe kolejowym. Samochód został kontrolowanie potrącony przez lokomotywę, a strażacy pokazali akcję ratunkową i udzielanie pierwszej pomocy. W ćwiczeniach uczestniczyli także policjanci z Terespola i uczniowie. Raz w miesiącu w piwnicy Urzędu Miasta spotykają się członkowie muzycznego klubu seniora Telstar. Słuchają muzyki z dawnych lat, rozmawiają przy kawie i ciastkach. Spotkania są otwarte dla każdego.
11: Jest to reaktywacja klubu.
7: Mówił Mirosław Radecki, jeden z założycieli klubu.
0: Czy ty, Aniu, cieszysz się? Nie tak szybko, moja droga. Czy ty się cieszysz, że mamy jesień i że jutro październik?
8: Cieszę się z jesieni, bo lubię takie dni, kiedy nie ma już takiego wielkiego upału. Tak, także cieszę się,
1: no
8: że
1: no dobrze, czyli Anna Łobocka, jesieniara. Mamy kolejną jesieniarę do naszego teamu. Bardzo fajnie, będziemy sobie robić zimowe herbatki. Jesienno-zimowe herbatki.
8: Pod kocykiem.
1: Bardzo mnie to cieszy. Antonina Van Dessel, witam w kolejnej godzinie naszego spotkania. Dzień dobry.

łzy, oczy szeroko zamknięte. No i dzisiaj ostatni dzień września, ale przy okazji bardzo ważne święto, czyli Dzień Chłopaka. Więc drodzy panowie, teraz coś dla was. Dzisiaj macie swoje 5 minut. Mam dla was radiowy kubeczek, z którego taka herbatka zimowa, jesienno-zimowa i kawka smakuje 3 razy lepiej. No ale żeby go zgarnąć, trzeba się troszeczkę wysilić. Zapraszam was na radiowego messengera, nagrywajcie się i piszcie. No i dokończcie zdanie. Prawdziwy facet zaczyna dzień od... Jestem mega ciekawa waszych odpowiedzi. Najciekawsze odpowiedzi zgarną właśnie taki kubeczek piękny, czerwony od Radia SK2. Więc no co, panowie, pokażcie, co tam macie. SK2. A muzycznie teraz Gosia Ostrowska i Meluzyna.

0: Lady Punk, tańcz głupia, a wy, drodzy panowie, piszecie i nagrywacie się na radiowego Messengera. No co, od czego zaczyna dzień prawdziwy facet? No bo w końcu dzisiaj dzień chłopaka. No i słuchajcie, panowie, ja nie spodziewałam się, że tutaj jest tylu romantyków. Adam na przykład pisze, że prawdziwy mężczyzna swój dzień zaczyna buziakiem dla żony. No proszę pana, bardzo, bardzo ładnie. A Tomek przysłał zdjęcie siebie z pieskiem, małym, słodkim pieseczkiem. O, piesek, przepraszam Tomek, ale piesek tutaj skradł całe show. I napisał, że dzień rozpoczyna się od spaceru z psem. No i też bardzo dobrze. Słuchajcie, Tomek, Adam, do was lecą kubeczki Radia SK2 piękne i czerwone, oby kawka i herbatka dobrze z nich smakowały. No i co, wszystkiego dobrego z okazji waszego święta. A ja czekam dalej, jeszcze wam daję szansę, jeszcze możecie pisać, bo tutaj tych buziaków dla żon było bardzo, bardzo dużo i dla ukochanych. A ja jestem ciekawa, jak jeszcze, w jaki inny sposób facet zaczyna swój dzień. A muzycznie już teraz Sylwia Grzeszczak i jej Latawce. Jeszcze tak letnio i przyjemnie. SK2.
1: Reklama. Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
4: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jak niszczy się bohaterów i kreuje elity, dowiedz się już w piątek 2 października o godzinie 19. Zapraszamy na spotkanie autorskie z Leszkiem Żebrowskim i Wojciechem Sumlińskim. Widzimy się w Białej Podlaskiej w sali pod kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy ulicy Długiej 1. Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona. Pamiętaj, 2 października, godzina 19. Do zobaczenia na miejscu.
8: Po reklamie.

0: Na zegarach dosłownie za chwilę, godzina 11, to było Zakopower i Boso. I Boso to dzisiaj można pospacerować, dlatego że ostatni dzień września, jesień. Piękna, złota polska jesień, słońce za oknem, więc nawet można zaszaleć i Boso po trawie pospacerować. Bardzo to jest przyjemne, polecam z własnego doświadczenia. Po godzinie 11 w Radiu SK2 bardzo dużo dobrych polskich hitów. Krzysztof Zalewski, Sarsa, Ich Troje. Więc jak sami widzicie, i nowości, i klasyki, więc warto być z SK2. W środę, cały czas.
1: Reklama. Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
2: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
3: Sprawdź streaming od Canal Plus.
4: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: I po reklamie.
9: Jeśli zastanawiacie się, czy dzisiaj pogoda pozwoli na trochę dłużej pobyć na świeżym powietrzu, to mamy całkiem dobrą wiadomość. W największym mieście w północnej części Lubelszczyzny aura powinna pozostać sucha i dość spokojna. Z każdą godziną będzie robiło się przyjemniej, choć słońce będzie przeplatać się z chmurami. Wiatr mocniej dało sobie znać, dlatego cienka kurtka nadal może się przydać. Z parasolem możecie się dzisiaj raczej rozstać.
10: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Ta historia wstrząsnęła Polską. Rok więzienia w zawieszeniu dla drużynowego i 10 miesięcy w zawieszeniu dla ratownika WOPR-u. Na taką karę sąd w wielkopolskim Wolsztynie skazał dwóch członków kadry obozu harcerskiego nad jeziorem Ośno. Chodzi o śmierć harcerza, który nocą na polecenie opiekunów miał przepłynąć akwen, podejmując próbę zdobycia kolejnej sprawności. 15-latek utonął. O szczegółach Mateusz Chłystun.
11: Oprócz kary więzienia w zawieszeniu obaj oskarżeni otrzymali również 5-letni zakaz zajmowania się edukacją, opieką i wychowaniem małoletnich. Sąd uznał, że osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo nie zapewniły nastolatkowi skutecznej asekuracji. Drużynowy w trakcie tego procesu przyznał się do zaniedbań. Obaj oskarżeni wyrazili też skruchę i przeprosili rodziców chłopca, którzy im wybaczyli. Proces odbył się przy wyłączonej jawności ze względu na dobro rodziny ofiary.
10: Inflacja w górę. We wrześniu ceny wzrosły o 4% w porównaniu do września zeszłego roku. W skali miesiąca to 0,7%. A inflację windują ceny paliw. Te wciąż mocno w górę. Rząd naciska na prezydenta w sprawie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Miałby on sfinansować kolejne obniżki na stacjach. Więcej o tym Michał Skolimowski.
12: Premier Donald Tusk mówi wprost. Upór ze strony Pałacu Prezydenckiego oznacza kolejne tygodnie wysokich cen na stacjach paliw.
13: I bardzo bym chciał, żeby decyzje prezydenta jednak służyły ludziom, nie muszą służyć rządowi.
12: Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański dodaje, opór prezydenta wobec rządowej ustawy jest absolutnie niezrozumiały.
14: Trudno to zrozumieć.
12: Prezydent już raz taką samą ustawę odesłał do Trybunału Konstytucyjnego. Zwracał m.in. uwagę na to, że prawo nie działa wstecz, a przepisy zakładały opodatkowanie koncernów od marca tego roku. Rząd szuka pieniędzy na nowy pakiet CPN, czyli ceny paliwa niżej, a prezydent proponuje PKN. Paliwo kosztuje normalnie. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie limitów na marże rafineryjne, hurtowe i importowe, co zdaniem rządzących mogłoby doprowadzić do braku paliwa na stacjach.
10: Topr wydał alert lawinowy. W wyższych partiach Tatr zalega śnieg, ostrzega ratownik Adrian Koźbeł.
8: Temperatura w nocy spada poniżej zera. Głównie wystawy północne są często oblodzone, zaśnieżone i głównie tam trzeba uważać. Oczywiście w wyższych partiach ten śnieg zalega na większości wystaw, więc to są główne zagrożenia.
10: Wybierając się w wyższe partie, konieczny jest już zimowy sprzęt, raki i czekan.
15: SK2 News, Biała Podlaska.
16: I Michał Parzanowski. Dzisiaj oficjalne otwarcie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej po generalnym remoncie.
17: Nasze budynki zostały zarówno docieplone, jak i została wymieniona cała stolarka okienna.
16: Mówi Wojciech Babicz, dyrektor ośrodka. Remont trwał 4 miesiące, a jego łączny koszt to ponad 1 200 000 zł i sfinansowano go ze środków własnych ośrodka. Dziś finały Dni Patrona Miasta w Białej Podlaskiej. Właśnie zaczęła się msza w parafii świętego Michała Archanioła, a o 13 w ratuszu zaplanowano uroczystą sesję Rady Miasta.
18: Wiemy, że jesteś jesieniarą, to bardzo tak. Dobrze, więc pewnie lubisz zbierać grzyby, co?
10: Uwielbiam.
18: I to w takim razie grzybowy alert, bo podobno to już, te jesienne grzyby się zaczęły, podgrzybki, więc zapraszam wszystkich do lasu i ciebie, Ania,
10: ja
18: też.
10: Ja również, tak, chętnie się wybiorę.
18: Także, drodzy państwo, jesień grzybowa, tutaj dla grzybiarzy informacja. Antonina Wandesel, witam was w kolejnej godzinie spotkania. Oprócz grzybów dużo muzyki, oczywiście.
19: Bez reklam. Jeden po drugim.
15: Teraz gramy 10 polskich hitów.
18: I na początek nie o grzybach, ale bardzo dobry numer. Krzysiek Zalewski, jego Kurier.

Emigranci na falochronie, a za oknem no jesień powoli się rozkręca, więc my też powolutku zaczynamy zaglądać do spiżarni, do naszych przetworowych zapasów. No i często wtedy pojawia się odwieczny problem. Słoik jest pełny pyszności, no ale pokrywka no najwyraźniej postanowiła bronić dostępu do środka. No więc tutaj kilka patentów, jak można łatwo otworzyć słoik. Pierwszy, no to wiadomo, można postukać puk, puk, puk w denko z jednej, z drugiej strony i wtedy trochę łatwiej to się otwiera. Po drugie, są specjalne otwieracze. No, po trzecie, mój niezastąpiony sposób, tylko później nakrętka już jest nieszczelna, że podważam sobie lekko nożem i robi takie cyk i można otworzyć. Ciekawa jestem, czy wy macie jakieś inne sprawdzone sposoby. No ale w każdym razie można jakoś się dostać do środka, więc spokojnie, no tej jesieni żaden ogórek kiszony nie powinien być przed nami bezpieczny. SK2. O, a teraz mega dobry duet PZ i Auer, Dom nad wodą.

0: Wehikuł czasu.
1: Są takie piosenki, które no chyba znają wszyscy i Autobiografia Perfektu myślę, że zdecydowanie jest na tej liście. Rok 1982, wielkie okulary, wielkie fryzury, no i oczywiście jeszcze większe marzenia w ludzkich głowach. I najlepsze jest to, że chociaż tytuł sugeruje historię jednego człowieka, to tak naprawdę ta piosenka opowiada o całym pokoleniu. I jeszcze jedna ciekawostka. Pomysł na tekst miał się pojawić przy pisaniu życiorysu, czyli takie zwykłe CV, a skończyło się jednym z największych polskich hitów. No to nie będę przedłużać. Już teraz wracamy do 1982 roku. Perfekt i Autobiografia w wehikule czasu Radia SK2.

0: Cichosza od Sanach to jest nowość i taka nowość już trochę inna Sanach, ale jednak nadal taka sanachowa. Oj, ten numer wchodzi jak złoto, naprawdę mega. U mnie cały czas w zapętleniu ta nowość, nie wiem jak u was, ale ja nie o tym, no bo dzisiaj dzień chłopaka i panowie na radiowym Messengerze, no widzę, że walczą o te kubeczki, walczą. I Michał, no odpowiedział nam na pytanie, co, od czego zaczyna dzień prawdziwy facet, więc posłuchajmy, może dowiemy się czegoś nowego.
1: Prawdziwy facet zaczyna dzień od kawy,
0: oho,
1: dobrego planu i przekonania, że dziś to właśnie jest jego dzień. Pozdrawiam serdecznie dla Radia SK2. Pozdrowienia.
0: My też pozdrawiamy ciebie, Michał. No i drodzy panowie, przekonanie, że dzisiaj jest wasz dzień, no to zdecydowanie bardzo dobre przekonanie, no bo jest wasz dzień i dzisiaj wszystko, co sobie zaplanujecie, może się spełnić i wasze marzenia też, i tego się trzymamy. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, Michał. Oczywiście do ciebie leci czerwony i piękny kubeczek Radia SK2, a muzycznie za chwilę dla wszystkich panów, ale i dla pani oczywiście, poparzeni kawą 3, byłaś dla mnie wszystkim.
2: SK2. Autopromocja.
3: Na grzyby!
2: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
4: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
4: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: Klubie mamy akcje na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
4: I po reklamie.

0: Na zegarach już za chwilę południe, w ostatnią środę września. To byli chłopcy z Placu Broni. Kocham wolność. Po 12 dla tych, którzy kochają wolność, ale i nie tylko. Na start Wilki, Manam, Doda. Dobrze, dobrze, dobrze, jak słyszycie, bardzo dobrze, jak zawsze po polsku. Bądźcie koniecznie z nami, słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Jesienne voucherobranie w Biedronce. We wtorek 29 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w czwartek 1 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jak niszczy się bohaterów i kreuje elity, dowiedz się już w piątek, 2 października o godzinie 19. Zapraszamy na spotkanie autorskie z Leszkiem Żebrowskim i Wojciechem Sumińskim. Widzimy się w Białej Podlaskiej w sali pod kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy ulicy Długiej 1. Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona. Pamiętaj, 2 października, godzina 19. Do zobaczenia na miejscu.
9: I po reklamie.
10: Pogodowy środek dnia zapowiada się całkiem łaskawie, bez wielkich niespodzianek i bez konieczności walki z parasolem. W Białej Podlaski temperatura będzie zmierzać w kierunku 17-18 stopni, zachmurzenie pozostanie umiarkowane, ale między chmurami powinno zaglądać więcej światła. Na spacer czy załatwienie spraw na mieście wystarczy lżejsze okrycie, choć wiatr może być chwilami odczuwalny. Oczywiście nie chcąc tak szybko żegnać się z tym popołudniem, przypomnę, że w nocy temperatura może spaść się w okolice 7 stopni.
11: Jest 12. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Jeden z pilotów miał próbować rozbić samolot. Tak według niepotwierdzonych doniesień wyglądał incydent na pokładzie maszyny linii Fly Dubai. Samolot leciał z Dubaju do Tel Awiwu, gdy nagle zaczął tracić wysokość i nadał sygnały alarmowe. Na pokładzie było około 180 osób. Izraelskie władze badają, czy jeden z pilotów próbował przejąć kontrolę nad maszyną. Wszyscy krzyczeli, nie wiedzieli, co się dzieje. Dwaj inni piloci przejęli kontrolę nad samolotem. Wszędzie było mnóstwo krwi. To był kompletny chaos. Kiedy samolot zaczął gwałtownie tracić wysokość, wszyscy myśleli, że zaraz się rozbiją. Relacjonowała matka jednej z pasażerek samolotu. W trakcie incydentu izraelskie myśliwce zostały poderwane, by przechwycić samolot. Maszyna wylądowała w Arabii Saudyjskiej. Bosy ośmiolatek w piżamie stał na śniegu. Nagranie z przypadkowego przechodnia ujawniło dramat dzieci z rodziny zastępczej w Zgierzu. Prokuratura oskarżyła w tej sprawie 3 osoby. Dwoje rodziców zastępczych oraz 39-latka, który również przebywał w domu. Okazało się, że ofiarą przemocy domowej był chłopiec i jego siostra. 39-latka odpowie za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, a całej trójce grozi do 10 lat więzienia. Słynny piłkarz jednak odpowie za łamanie przepisów. Policja zapewnia, że wystąpi o ukaranie Arkadiusza Milika. Były reprezentant Polski został złapany, jak przekraczał autem podwójną ciągłą i wyprzedzał na przejściu dla pieszych. Policjanci zatrzymali auto Milika i puścili wolno.
12: Komendant rejonowy Policji Warszawa 1 po przeanalizowaniu całości dokumentacji podjął decyzję o prowadzeniu dalszych czynności w sprawie.
11: Tłumaczy Jakub Pacyniak ze Miejskiej Policji i dodaje, że prawdopodobnie piłkarz chwilę potem popełnił kolejne wykroczenie drogowe.
9: SK2 News Biała Podlaska.
10: i Michał Parzanowski. Uwaga, bialscy kierowcy, jutro nie będzie działała sygnalizacja na skrzyżowaniu ulic Artyleryjskiej i Zamkowej. Wyłączenie potrwa od 10 do 13 i jest związane z pracami konserwacyjnymi. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. W Białej Podlaskiej trwają obchody Dni Patrona, świętego Michała Archanioła. Podczas uroczystej sesji Rady Miasta tytuł zasłużony dla miasta Biała Podlaska otrzymał Kazimierz Michalik, wieloletni prezes ROD pod lasem.
0: Chcę ci złożyć najlepsze życzenia w Dniu Chłopaka, oficjalnie na antenie przed wszystkimi.
2: Ojejku, dziękuję bardzo.
0: Wiedziałeś, że dzisiaj wasze święto?
2: Coś słyszałem. Się owiło. Mamusia do mnie napisała też z życzeniami z samego rana, także też bardzo
0: to
2: dziękuję.
0: To dla ciebie, wszystko. Kuba, i dla wszystkich panów raz jeszcze najlepsze życzenia. Mua, mua, mua, moc buziaków, świętujcie i dzisiaj jest wasz dzień. Możecie wszystko. Antonina van Dessel, witam po godzinie 12 w Radiu SK2.
9: No to gramy.
13: 10 hitów.
9: Najlepszych polskich hitów.
0: SK2. Jak gramy? Jakiego fajnego chłopaka? Wilki i Urkę. Ajajaj.

0: To był Mrozu, miliony monet, a zaraz u nas miliony wkręt Kamila Nosela. Zobaczmy, jaką wkrętę przygotował Nosel na dzisiaj.
1: Chwila, zanim ściągniesz to, świecisz jak miliony monet.
2: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
3: Halo?
4: Ja do pani Aleksandry się dotelefonowałem, weź tu, w tę niedzielę.
3: Tak.
4: Diecezja kurialna po tej stronie, coś się was zadać, proszę pani. Ja telefonuję, bo tutaj nie mam jeszcze informacji odnośnie chrzestnego oraz wydanych zaświadczeń. Pani mi powie, co tam się dzieje.
3: W sensie, ja mu, wczoraj do mnie z kościoła dzwonili, ja miałam podejść i tak, akt urodzenia dostarczyć i danych chrzestnych, z tego co ja wiem.
4: No tak, ale ze strony chrzestnego ja nic nie mam.
3: Wie pan co, bo kancelaria u niego jest w takich godzinach, że on pracuje i teraz jeszcze u niego się jedna osoba.
4: Dobra. Proszę pani, to może inaczej zróbmy. Ja bym dał pani listę osób, które jeszcze mogą się kwalifikować do chrztu, czyli do bycia chrzestnym. Pani by sobie ewentualnie wybrała i wtedy byśmy to ominęli tego, proszę pani, pana, chyba to jest pan Michał, tak?
3: Tak. Jak to byśmy ominęli?
4: No bo chrzest jest za chwilę. Ja nie zdążę wydruku, proszę pani, zrobić zaświadczenia dla pana chrzestnego.
3: Czyli pan Michał nie może być chrzestnym?
4: No już teraz, jak nie ma zaświadczenia, no to nie.
3: Tylko ja bym nie chciała kogoś obcego na chrzestnego, proszę
4: ale
3: prowadzi, pana.
4: No to dlatego wcześniej dam pani listę, żeby pani mogła zobaczyć te osoby, ewentualnie wydzwonić te osoby i zapytać się cokolwiek o to.
3: No tak, ale co to za osoby? Przecież ja ich nie znam.
4: No ja też ich nie znam, proszę pani. Ale mam listę, które mają kwalifikacje do zaświadczenia do bycia chrzestnym.
3: Nie wiem, no nie mam pojęcia w tej sytuacji.
4: A to dawać pani listę tych potencjalnych chrzestnych, czy nie?
3: No a jeżeli nie, to co?
4: Bez chrzestnego, proszę pani, ksiądz nie da chrztu.
3: No to poproszę listę.
4: Dobra.
3: To pan mi wyśle to, czy...
4: Tak, ja pani wyślę, tylko podaj mi pani adres mailowy, ja to mailem wyślę, a i gdyby pani mogła dołączyć...
3: Wysłać to panu mailem, czy...
4: SMS-em, jakby tam pani.
3: SMS-em.
4: Tylko jeszcze jedna rzecz. Gdyby pani mogła mi jeszcze ze swojej strony zaświadczenie RODO dać, to ja już będę miał komplet.
3: A to co to jest, zaświadczenie RODO?
4: RODO, że pani zna przepisy danych osobowych.
3: Nie, dobra, mogę do pana zadzwonić niedługo?
4: Ale w czym problem, bo chyba już sprawę załatwiliśmy.
3: No właśnie nie do końca, bo ja nie wyobrażam sobie, że był ktoś obcy chrzestny mojego dziecka, proszę pana.
4: Proszę pani, to zapytamy Krzysztofa, co on na to?
5: Wujek Krzysztof z tej strony, w Radiu SK jesteś wkręcona.
2: Nosel wkręca.

0: elektryczne gitary i killer, a ja nie o killerze, ale o jedzeniu. Słuchajcie, na naszej stronie trwa bitwa na najbardziej polski obiad. Do wyboru są zupy, dania główne. No i wy tam wchodzicie w zakładkę wygraj na sk2.pl, głosujecie, co waszym zdaniem, które dania są najbardziej polskie. No i dodatkowo piszecie, dlaczego to właśnie wy zasługujecie na miejsce przy eskowym stole. I słuchajcie, 7 listopada spotykamy się na wielkiej wyżerce na Stadionie Narodowym i oprócz tego, co możecie zgarnąć? Nocleg w hotelu w Warszawie, 500 zł kieszonkowego, no i udział w tej wyżerce przepysznej polskich dań. Także no to co? No to my czekamy na was i z nami będzie jeszcze Daria Ładocha, także no impreza i pyszne polskie jedzenie czekają. A za moment muzycznie Sylwia Grzeszczak, bęk, bęk.
1: SK2. Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
2: To będzie ostatnia reklama.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą 2. edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: I po reklamie.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę

0: Za moment 13 to był super duet Sobel i Sanach, a tutaj w studiu też super duet, bo jestem ja, no i jest Kamil Kowalski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zrobię, zanim powiem dzień dobry, zrobię to, co ty zrobiłaś przed włączeniem mikrofonów.
0: Tak skropiłam?
1: Tak.
0: No dobra, no bo chciałem powiedzieć, że moje sekrety.
1: Ty dzisiaj wszystkim składasz życzenia, bo ja słyszałem tutaj na antenie.
0: Składam, no bo dzisiaj jest wasze święto.
1: Dlatego... Ja jeszcze ich nie słyszałam.
0: Ale wiesz, że trochę ja też dzisiaj... Ja ci właśnie składam, ale też jest trochę moje święto.
1: A, bo dostałaś nowe słuchawki.
0: Dokładnie tak, więc też trochę jestem chłopakiem. Więc wszystkiego dobrego dla nas. Zostawiam was z Kamilem, Antonina van Dessel. Pa!
2: Autopromocja.
3: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
3: Chabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
3: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
3: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym. Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
4: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: I po reklamie.
15: Jeśli ktoś odkładał dziś spacer na później, właśnie teraz pogoda zaczyna grać do jednej bramki. W Grodzie nad Krzną będzie coraz cieplej, a termometry zbliżą się w okolice 20 stopni. Chmurnie zabraknie, ale też według prognoz nie powinien dziś komplikować planów. Wiatr pozostanie umiarkowany, lekka kurtka, bluza i można ruszać w miasto bez większych pogodowych obaw, a w nocy temperatura osiągnie około 7 stopni.
1: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Mogła to być próba zamachu terrorystycznego. Nie wykluczają tego izraelskie służby, które badają wydarzenia na pokładzie samolotu Fly Dubai. Drugi pilot miał zaatakować kapitana nożem, a pasażer pomógł obezwładnić napastnika. Przez kilka minut samolot był całkowicie poza kontrolą. Mieliśmy wrażenie, że zaraz się rozbijemy. Ostatecznie to znajdujący się na pokładzie Izraelczycy opanowali sytuację i obezwładnili terrorystę. Na miejscu byli również pielęgniarka i lekarz, którzy udzielili pilotowi pierwszej pomocy. Relacjonuje jedna z pasażerek. Wcześniej pojawiły się także informacje o tym, że jeden z pilotów chciał rozbić maszynę. Samolot Fly Dubai leciał z Dubaju do Tel Awiwu, gdy nagle zaczął gwałtownie tracić wysokość. Nadał też sygnały alarmowe. Na pokładzie było około 180 osób. Wszyscy są już bezpieczni. Służby w Białymstoku postawione na nogi. W pociągu towarowym znaleziono niezidentyfikowany ładunek. Na miejscu pracują policjanci i Służba Ochrony Kolei, relacjonuje Malwina Olszewska z podlaskiej policji.
13: Funkcjonariusze SOK na jednej z cystern przewożących olej napędowy znaleźli pakunek foliowy. Miejsce zabezpieczają policjanci.
1: Po odholowaniu cystern z paliwem policyjni pirotechnicy sprawdzą pakunek. Pracownicy pobliskiej stacji paliw są ewakuowani. Niektóre pociągi ze stacji Białystok odjeżdżają z opóźnieniem. Wilki buszują pod Piotrkowem Trybunalskim. Jedna z gmin wydała ostrzeżenie dla mieszkańców.
16: Jedynie co możemy robić, to informować i edukować mieszkańców. Tak naprawdę nie wiemy, czy one tutaj mieszkają, czy to tylko jest jakiś okres przejściowy, gdzie tak naprawdę wilki przemieszczały się z jednego terytorium na drugie.
1: Mówi Mariusz Kozub, wójt gminy Czarnocin. Leśnicy uspokajają, że nie ma powodów do obaw. Na widok wilka lepiej nie reagować. Ten sam odejdzie. Przypomnę, w Polsce wilk jest objęty ścisłą ochroną.
3: SK2 News, Biała Podlaska.
17: I Michał Parzanowski. Gmina Biała Podlaska pozyskała ponad 275 tysięcy złotych na naukę angielskiego. Z projektu skorzysta 213 uczniów z 9 szkół. Zaplanowano dodatkowe lekcje i przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty, mówi Konrad Gąsiorowski, wójt tej gminy.
18: Projekt jest możliwy do realizacji.
17: Wkład gminy to 27 tysięcy złotych. W Małaszewiczach przeprowadzono symulację wypadku na przejeździe kolejowym. Samochód został kontrolowanie potrącony przez lokomotywę. Strażacy przećwiczyli akcję ratunkową i udzielanie pierwszej pomocy.
19: Idąc do radia, widziałem i mijałem obok grupę przedszkolaków. Cały czas równo w tym swoim dziecięcym, fajnym stylu te dzieciaki powtarzały tak. Pani papajo, pani papajo. Pani papajo. I tak im się to gdzieś w główce uwiło. Myślę, pewnie ich wychowawczyni to pani papaja, czyli żona tego słynnego, wiesz, marynarza, no.
1: Papaj marynarz.
3: 10 najlepszych polskich hitów.
2: Jeden po drugim.
19: No dobra, każdy chłopak jak przecież jak był młody, to marzył o tym, żeby być marynarzem, nie?
1: No i się jadło szpinak, no oczywiście.
19: Tak, i nawet latarnikiem o tym kiedyś myślałem, żeby zostać. A z takim może góralskim temperamentem, co wy na to na dzień dobry, Golec, orkiestra BDO z Gromi...

Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: miał być bal, ale akcja się sypnęła i balu nie ma. Czytam tutaj, że zatrzymano Polaków, narobili wielotysięcznych strat. Ukradli setki krów z niemieckich pastwisk.
1: Jak to było zorganizowane? Autobusy jakieś popodstawiali, czy co?
0: Nie mam pojęcia, ale nigdy bym nie wpadł na taki pomysł wydojenia sąsiadów.
2: Eska.

0: SK2. Wehikuł czasu.
1: Nie martwcie się, w wehikule czasu w SK2 jest miejsce dla każdego i również na bardzo fajne hity. I myślę, że tak, mamy ostatni dzień września, który nie chce wypuścić nam lata z rąk. Czasami nawet i wiosnę przypomina, a już za 3 miesiące, kto by pomyślał, że zima na całego nam się zrobi. Dlatego, a co? Wyjąłem z półki 9. album Marka Grechuty, którego tytuł to jest taka podróż przez każdą porę roku, a w jednej z piosenek Grechuta zrobił z pór roku bohaterki takiej naturalnej historii.
0: SK2. Wehikuł czasu.
1: Chyba dlatego ten hit po prawie 40 latach nadal się nie starzeje. Pory roku się zmieniają, lata lecą, a Grechuta cały czas jedzie swoim galopującym tempem. Trzymajcie się siodła. Wiosna, ach to ty w SC2.
2: Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, jakże ty, lato, lato, lato.

promieni, zapłonęły liście drzew, od zieleni do czerwieni krąży lata senny lew. Mała chmurka nad jej czołem, mała łezka, słony smak, pociemniało, poszarzało, jesień, jak to tak.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

0: Dziewczyna potrafi po prostu poruszyć serducho. Marisa i będzie pięknie w Radiu SK2. A będzie, bo szukamy najlepszego polskiego obiadu. W każdą sobotę Daria Ładocha przygotowuje go tutaj z wami, a w najbliższą sobotę w studiu będzie pachniało grzybkami, ale uwaga, ten zapach może dojść aż na Stadion Narodowy, bo SK2 robi tam kulinarną imprezę i to razem z wami. Załoga się nam powolutku składa, Norbert i Judyta. Z osobami towarzyszącymi już są na naszej liście, a jak się tam dostali? Zagłosowali na sk2.pl w plebiscycie na najlepszy polski obiad. Wybrali tam schabowego, dewolaja i napisali, dlaczego to właśnie oni powinni usiąść przy stole. Ty też to zrób, bo może w tym tygodniu, pojutrze, to właśnie do ciebie zadzwonimy rano i powiemy, mamy dla ciebie miejsce przy stole i to na Stadionie Narodowym w loży VIP. Do tego jeszcze 500 kieszonkowego i hotel, a wiadomo, dobra impreza zaczyna się przy stole, a kończy, no cóż, od tego jest hotel.
1: SK2.
0: Tutaj polski smak ma swój własny adres. Mysłowic, mieć czy być już za chwilę.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: Okienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
2: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
3: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
4: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
3: I w ekstra cenie, to rozumiem.
4: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
5: Regulamin na circlek.pl.
6: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
8: Dobra, zdradź sekret.
7: Jaki sekret?
8: No, ten twój patent na zakupy.
7: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
8: Tylko w Modivo?
7: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
8: I co z tym cashbackiem?
7: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
8: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
12: To będzie ostatnia reklama.

0: to na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: I po reklamie.

0: Gdyby było obowiązków mniej niż zero, to by było bardzo fajnie. Ale tutaj praca, szkoła, zakupy, korki, dom, zadyszki aż można dostać. A już za chwilę o godzinie 14 w newsach Eski 2 sprawdzimy kondycję naszych płuc.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie.
4: Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy

0: taką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
10: Hot doga poproszę.
9: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
15: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: I jeszcze rzut oka na pogodę przed popołudniowym szczytem. Tutaj jesień pokazuje dziś całkiem łagodną twarz. W mieście na pograniczu Podlasia i Polesia temperatura będzie w okolicach 20-21 stopni, a aura pozostanie raczej sucha. Niebo nadal będzie mieszać chmury z przejaśnieniami. Gruba kurtka zdecydowanie nie będzie potrzebna, ale lekkie okrycie warto mieć pod ręką, szczególnie, że momentami mocniej powieje. W nocy natomiast możemy spodziewać się 7 stopni.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. W akcji wszystkie białostockie służby. Pirotechnicy czekają na zielone światło, aby zbadać pakunek. Znaleziono go na jednej z cystern przewożących olej napędowy. Na miejscu jest nasz reporter Paweł Jakubowski.
17: Teren wokół torów przy ulicy Kopernika jest obstawiony przez policję. Funkcjonariusze przy pomocy drona próbują ocenić, czym dokładnie jest znalezisko. Nadal trwa odholowywanie pozostałych cystern z olejem napędowym. A to może trochę potrwać. Dopiero wtedy do akcji wkroczą policyjni pirotechnicy. Wokół miejsca, gdzie znaleziono ładunek, jest spory paraliż. Ulica Kopernika jest zamknięta, ruchem kieruje policja, a na sąsiednich drogach są duże utrudnienia. Zamknięto też pobliską stację paliw.
10: A do tematu będziemy wracać w kolejnych newsach. To będzie zmiana z obecności rotacyjnej na stałą. Tak szef MON-u komentuje plany Pentagonu w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce. USA oficjalnie potwierdziły, że badają możliwość stałego stacjonowania armii w naszym kraju. Jednocześnie chcą, aby liczba brygad w Europie spadła z 5 do 3.
20: Ta decyzja została ogłoszona już kilka miesięcy temu o strategicznym zmianie obecności w Polsce z rotacyjnej na stałą.
10: Tłumaczy minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodaje, resort obrony pracuje już nad specustawą, która ma umożliwić szybką budowę amerykańskiej bazy. W 10 miastach można dziś bezpłatnie sprawdzić kondycję płuc. To z okazji Polskiego Dnia Spirometrii.
21: Zapraszam pierwszego pacjenta.
22: Wiele lat palenia, więc trzeba się kontrolować. Czasami coś rzęzi. Trzeba sprawdzić, co się dzieje.
23: Chrypka?
22: No właśnie, chrypka, jakieś takie rzeczy.
21: To badanie pozwala nam wykryć zaburzenia wentylacji płuc, rozpoznać na przykład astmę.
10: Z pacjentami i pielęgniarką Anitą Balcer, która wykonuje dziś badanie w Bydgoszczy, rozmawiał Dawid Olszewski. Takie badanie można dziś wykonać też w siedzibie NFZ-u, między innymi w Warszawie, Krakowie i we Wrocławiu.
24: SK2 News Biała Podlaska.
25: I Michał Parzanowski. Koniec remontu wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego w Białej Podlaskiej. Od dziś do głównego budynku wracają egzaminy teoretyczne na prawo jazdy oraz biuro obsługi klienta. Ponownie działa też poczekalnia. Osoby korzystające z usług WORD-u powinny kierować się już do głównego budynku. Ponad 2000 znalezisk odkryli archeolodzy w Parku Radziwiłłowskim w Białej Podlaskiej. To m.in. zdobione kafle, fragmenty naczyń i elementy dekoracyjne. Odkrycia wskazują, że znajdowały się tu dawne miejskie łazienki, miejsce spotkań i rozrywki. Wykopaliska prowadzono przy budynku biblioteki.
26: Ktoś właśnie teraz wbija paragon na kasę. Ktoś wbija gwóźdź na budowie, ale też ktoś dane do Excela. Albo wzrok w zegarek i sobie myśli, nie no, już 3 godziny po godzinie 14, ja nie będę dłużej siedział w pracy. Jak najbardziej, masz człowieku rację.
27: No to gramy.
28: 10 hitów.
27: Najlepszych polskich hitów.
26: Cały czas 2-4 na H dla Was gramy tylko takie hiciory i mamy wspólny cel, wspólny projekt, żeby dowieść te środy do końca, kochani, bo jeszcze kilka godzin i kto by pomyślał, że kolejny miesiąc będziemy mogli już sobie odhaczyć. Kowalski, witajcie w SC2.

0: Beata Kozidrak z Bajmem. Myśli i słowa w SC2. Jak przeczytałem te słowa, to miałem dziwne myśli. Tańczące goryle w Pakistanie. Hitem na imprezach są tańczące, gigantyczne goryle. W sieci robią furorę nagrania nawet z takimi imprezowymi gośćmi. Kliknąłem i...
1: SK2.
0: Okazało się, że ludziska poprzebierali się za goryle. Ale fajne te stroje, naprawdę, jak żywe. Ale przynajmniej na imprezie jest bezpiecznie. Szczególnie na bramkach.
2: W tych butach nie wejdziesz.
0: Wchodzą za to polskie hity. Michał Szczygieł i Adrenalina za chwilę. To już perfekcyjnie w koło jest wesoło w SC2.

0: SK2.
1: SK2 gramy tylko polskie hity. Roxy Węgiel wróciła już ze Stanów Zjednoczonych. Pochwaliła się jesiennymi zdjęciami, grzybobranie, kadry z mężem i biała suknia z tego teledysku. Jesień trwa w SK2.

0: cookies i piersi. Całuśniki jedne w aucie za lufelgami wiozą torby z dolarami w ST2, a 2 miliony dolarów, czytam. Wygrała kobieta z Virginii. Najlepsze jest to, że los kupiła podczas lunchu w pracy. Zgłodniała, kupiła losik, jak zobaczyła, że wygrała dwie bańki, miliony dolarów, wróciła do pracy, jakby nigdy nic. Ja też bym wrócił. Po kurtkę.
1: Reklama.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
11: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
12: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jak niszczy się bohaterów i kreuje elity, dowiedz się już w piątek, 2 października o godzinie 19. Zapraszamy na spotkanie autorskie z Leszkiem Żebrowskim i Wojciechem Sumińskim. Widzimy się w Białej Podlaskiej w sali pod kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy ulicy Długiej 1. Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona. Pamiętaj, 2 października, godzina 19. Do zobaczenia na miejscu.
16: I po reklamie.

0: Wczoraj był dzień kawy, a dzisiaj Dawid Kwiatkowski nam ją stawia. I bardzo dobrze, za darmo najlepiej smakuje. A tylko takie dla was gramy. Darmowe najlepsze polskie hiciory, które stawiają na nogi. Tak jak pierwsza kawka, a druga, że zaczyna się ich używać. I zaczniemy używać polskich hitów po 15. Wesce 2, o której najważniejsze newsy.
1: Autopromocja.
2: Na grzyby.
3: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
4: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie mrożone owoce i warzywa Mroźna Kraina. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Do tego wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie
4: niskie ceny. Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
5: Dobra, zdradź sekret.
4: Jaki sekret?
5: No, ten twój patent na zakupy.
4: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
5: Tylko w Modivo?
4: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
5: I co z tym cashbackiem?
4: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
5: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Od wczoraj występują nowe utrudnienia dla kierowców, które pojawiły się na ulicy Długiej. W popołudniowej części miasta rozpoczęła się budowa kanalizacji deszczowej. Roboty obejmują odcinek od ulicy Podleśnej do Żwirki Wigury. Kierowcy powinni zachować ostrożność i stosować się do tymczasowej organizacji ruchu. Trzeba też liczyć się z okresowym zamykaniem fragmentów ulicy. A za oknem czy szybami? Ciepłe, spokojne popołudnie będziemy mieli. Nawet około 21 stopni, sporo chmur, ale bez większego deszczu.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Jest 15. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Jest list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Taką decyzję wydał warszawski sąd okręgowy. Jeśli polityk zdecyduje się wrócić do kraju, w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości będzie mógł odpowiadać z wolnej stopy. Przypomnijmy, pismo, które trafiło do sądu, zostało nadesłane z Tyraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. To nieoczekiwany zwrot w tej sprawie.
14: Tak, bo wcześniej sąd wydawał za politykiem list gończy europejski nakaz aresztowania. Negatywnie wniosek o list żelazny zaopiniowała też prokuratura, która może jeszcze na tę najnowszą decyzję złożyć zażalenie. Po zmianie władzy na Węgrzech ślad po Marcinie Romanowskim zaginął. Wniosek o list żelazny nadano z Naddniestrza. Premier, powołując się na ustalenia służb państw z regionu, informował, że na 99% polityk przebywa właśnie tam. Śledczy nie mieli jednak pewności. Teraz, jeśli Romanowski zdecyduje się wrócić do kraju, to nie zostanie aresztowany. Będzie mógł odpowiadać w procesie z wolnej stopy.
13: Uwaga kierowcy, dwa poważne wypadki na Śląsku i spore utrudnienia. W Żywcu na przejściu dla pieszych potrącone zostały dwie osoby. Trwa akcja służb. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR.
15: W Żywcu na ulicy Piłsudskiego doszło do zdarzenia drogowego, w którym kierujący pojazdem osobowym najechał na dwie osoby znajdujące się na przejściu dla pieszych, a następnie uderzył w poprzedzający pojazd. Na tą chwilę co najmniej dwie osoby zostały ranne.
13: Relacjonuje Arkadiusz Chudy z katowickiej drogówki. Utrudnienia też na S1 w Sosnowcu. Po tym jak ciężarówka zderzyła się z osobówką, zablokowana jest trasa w kierunku Częstochowy. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych w tym wypadku. Lalka wychodzi ze szkolnej ławki do kina. Ministerstwo Edukacji zachęca szkoły do pójścia na ekranizację powieści Bolesława Prusa.
16: Jestem szczęśliwy. Wydaje się, że wreszcie mówimy o czymś, co jest ważne, i to mówimy publicznie, i to mówimy wszyscy.
13: Podkreślał Andrzej Seweryn, odtwórca roli Tomasza Łęckiego. Na film w reżyserii Macieja Kawalskiego od dziś można oglądać w kinach.
1: Podlaska 2 News, Biała Podlaska.
12: I Michał Parzanowski. Ponad 275 tysięcy złotych na naukę angielskiego w gminie Biała Podlaska. Z projektu skorzysta 213 uczniów z 9 szkół. Zaplanowano dodatkowe lekcje, przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty i nowe pomoce dydaktyczne, mówi Konrad Gąsiorowski, wójt tej gminy.
2: Inwestujemy w naszą młodzież.
12: Gmina dołoży 27 tysięcy złotych. Uwaga kierowcy w Białej Podlaskiej. Jutro nie zadziała sygnalizacja na skrzyżowaniu Artyleryjskiej i Zamkowej. Przerwa potrwa od 10 do 13 i wynika ona z prac konserwacyjnych. Zachowajcie ostrożność.
10: W tej godzinie tak się poukładały tytuły piosenek, że idealnie sprawdzą się w drodze do domu, ale również i w czterech kątach. Mrozu, nie ma miejsca jak dom. A w domu łzy, bo Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka, ale za to jest na chacie Daria Zawiałow, no i Sylwia Grzeszczak, która zostawiła mango w kuchni.

Warius Manx, bardzo delikatny numer, taki z serduchem w ST2. Dzisiaj wieczorem niebo też ma swój plan na romantyczny wieczór. Od 19.30 czytam, warto spojrzeć w górę, bo księżyc spotka się z plejadami, czyli pojawi się tuż obok gromady gwiazd. I to jest świetna okazja, aby, kochani, wejść na dach i nie trzeba czekać do północy. Tak brzmi pod gwiazdami Sound and Grace w ST2.

0: panowie, tak, dzisiaj Dzień Chłopaka, dlatego chcę wam powiedzieć... T-Love.
1: SK2.
0: Teraz nasz chłopak od najważniejszych newsów w SK2, Jakub Konieczkowicz, 15:30.
2: Awaryjne lądowanie w Arabii Saudyjskiej samolotu linii Fly Dubai, który leciał do Tel Awiwu, było skutkiem działań terrorysty, oświadczył minister bezpieczeństwa narodowego Izraela. Terrorysta próbował rozbić samolot, żeby zamordować 180 Izraelczyków, którzy znajdowali się na pokładzie, przekazał Itamar Ben-Gwir. Nietypowa kolizja pod Kielcami. W Bilczy 58-latka wjechała Volkswagenem prosto w pobliski sklep. Jak przekazała Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji, zamiast jechać do przodu, kobieta wrzuciła wsteczne.
3: Na parkingu w podkieleckiej Bilczy 58-latka na skutek omyłkowego wrzucenia biegu wstecznego wjechała w witrynę sklepową.
2: Na szczęście nikomu nic się nie stało, kierująca była trzeźwa. Turyści zostawili w Trójmieście fortunę. Ponad 6 milionów złotych wpłynęło tego lata do kas Gdańska, Sopotu i Gdyni z samych opłat miejscowych i uzdrowiskowych. To w związku z rosnącą liczbą gości, a w samym Gdańsku to 20% więcej wpływów względem ubiegłego roku.
0: Proszę, morze pieniędzy.

0: Kasia Kowalska, która śpiewa, że nie ma nic. Jak to? No Westy 2 przecież mamy. Najlepsze polskie hity. A propos rzeczy. I no to teraz historia z brytyjskiego second handu. W jednym z takich właśnie widzę miejscóweczek, ciucholandków, pojawiła się kobieta, która znalazła suknię ślubną za 5 funtów i wzięła w tej sukni ślub, kochani. Na jeden z najważniejszych dni w swoim życiu, jak nie najważniejszy, kupiła suknię za 5 funtów.
1: SK2.
0: Złota kobieta.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na 2 kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
5: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
7: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
1: I po reklamie.

0: Niektóre chłopaki są tak szybkie jak ten numer Cykady na Cykladach w Radiu SK2. A dzisiaj Dzień Chłopaka, no i teraz można pójść w pytanie. Kiedy facet przestaje być chłopakiem? Po trzydziestce, po ślubie, czy dopiero kiedy sam kupuje płyn do płukania? Jakiego byście sobie życzyły chłopaka? A za chwilę bardzo fajny chłopak, Kuba i najważniejsze newsy o 16 w SK2.
1: Reklama.
2: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jak niszczy się bohaterów i kreuje elity? Dowiedz się już w piątek, 2 października o godzinie 19. Zapraszamy na spotkanie autorskie z Leszkiem Żebrowskim i Wojciechem Sumińskim. Widzimy się w Białej Podlaskiej w sali pod kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy ulicy Długiej 1. Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona. Pamiętaj, 2 października, godzina 19. Do zobaczenia na miejscu.
1: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Popołudniowa podróż, czy też może powrót do domu jeszcze przed wami? Sprawdźmy, co dzieje się na bialskich ulicach i co przyszykowała dla nas pogoda. Na Janowskiej nadal trzeba trzymać się objazdu. Wjazd Wiana III Sobieskiego pozostaje zamknięty. Na Długiej pracuje ciężki sprzęt, więc przejazd może być okresowo utrudniony. A jeśli jedziecie aleją Jana Pawła II, pamiętajcie o zwężeniu na odcinku między Janowską i Terebelską. Natomiast pogodowo nadal całkiem przyjemnie. Temperatura w okolicach 19-20 stopni.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Jest 16. Newsy SK2. Jakub Konieczkowicz. Awaryjne lądowanie samolotu lecącego do Tel Awiwu było skutkiem działań terrorysty, przekazał minister bezpieczeństwa narodowego Izraela po incydencie z maszyną linii Fly Dubai. Wcześniej media informowały o tym, że jeden z pilotów próbował rozbić samolot. Przez to musiał on wylądować w Arabii Saudyjskiej. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co jeszcze ustalono w tej sprawie?
10: Trwają przesłuchania. Media donoszą, że coraz więcej wskazuje na to, że drugi pilot, obywatel Manu, miał zaatakować kapitana i próbować przejąć sterowanie nad samolotem po to, żeby rozbić maszynę. W powstrzymaniu go pomogli m.in. pasażerowie. Przez kilka minut samolot był całkowicie poza kontrolą. Mieliśmy wrażenie, że zaraz się rozbijemy. Relacjonowała jedna z pasażerek. Samolot leciał z Dubaju do Tel Awiwu. Nagle zaczął gwałtownie tracić wysokość. Nadał też sygnały alarmowe. Ostatecznie zmienił kurs i bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej. Na pokładzie było około 180 osób. Wszyscy, jak poinformowano, są bezpieczni.
0: Kompletnie pijany prokurator złapany w nocy na A4. Henryk W. miał niemal 3 promile, gdy został zatrzymany na podkarpackim odcinku autostrady. A to ważny śledczy z Opola, zastępca tamtejszego prokuratora okręgowego. Został już zawieszony w pełnieniu obowiązków.
11: Ponadto prokurator okręgowy w Opolu skierował drogą służbową wniosek o odwołanie spełnionej funkcji, a także o obniżenie wynagrodzenia do 50%.
0: Mówi nam rzecznik opolskiej prokuratury Stanisław Bar. Sprawą ma się zająć Biuro Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej w Warszawie. W kalendarzu Dzień Chłopaka zapytaliśmy białostoczanki, jakie cechy powinien mieć ich wymarzony partner.
12: Powinien być zabawny bardzo i lojalny.
13: Szczery, taki troskliwy i kochany.
14: Trudno być dobrym chłopakiem w dzisiejszych czasach?
15: Łatwizna. Wystarczy być dobrą osobą i nie myśleć tylko o sobie.
0: A usłyszała to nasza reporterka Agata Kropniewicka.
1: SK2 News, Biała Podlaska.
16: I Bartek Ważny, Bielski Word oficjalnie otwarty po remoncie. Co oznacza to dla kursantów?
17: Lepsze warunki oczekiwania na egzamin, ale także zdawanie egzaminu teoretycznego na nowym sprzęcie, wiadomo, jest to o wiele przyjemniejsze niż na sprzęcie, który już się wysuszył.
16: Mówił dyrektor ośrodka Wojciech Babicz. Remont trwał 4 miesiące, a jego koszt wyniósł ponad 1 200 000 zł. Spotkania, warsztaty, pokazy, występy i potańcówka. To wszystko w ten weekend w Białej w ramach wydarzenia Seniorów Blaski. Szczegóły w mediach społecznościowych miasta Biała Podlaska.
18: Ten sam obrzęd każdego dnia. Cyk, cyk, cyk, schody w dół, kluczyki potem w dłoń, drzwi od auta, pyk, otwieramy, bo jest 16, już 2-3 minuty po. Taka godzina biurowa. Człowiek odchodzi od biurka i zaczyna w końcu odzyskiwać życie.
1: 100% polskich hitów.
18: Daję wam znać, że tylko takie gramy. Prima Ballerina, Oskar Cyms czy Jarząbek nawet ze swoją prawdą jeszcze tutaj do nas wskoczy. On to lubi długo siedzieć przy biurku, a teraz ewakuacja. Ewa Farna-Kowalski, witajcie.

0: nas jak wcześniej.
1: Artur Jarząbek pamiętał, żeby przyjść do studia i dzisiaj ma dla was swoją prawdę z lufą w roli głównej. Arturo, prosimy.
2: Jarząbek, prawdę ci powie.
3: Wyobraźcie sobie, jedziecie spokojnie przez Polskę, nagle przy drodze widzicie żółty znak z czołgiem. Pierwsza myśl, czy ja właśnie wjechałem na poligon? A tak naprawdę te żółte znaki z czołgami nie powinny nas jakoś bardzo niepokoić. Na polskich drogach, czy to przy okazji ćwiczeń, czy przegrupowań, pojawia się coraz więcej konwoi, stąd takie oznaczenia. Te tajemnicze żółte tablice są w kodeksie drogowym od dawna, ale na kursie na prawo jazdy nikt się nad nimi nie rozwodzi, bo są przeznaczone tylko dla kierowców wojskowych maszyn. Najczęściej stoją przed mostami czy wiaduktami i pokazują, jakie obciążenie wytrzyma dany obiekt. Tyle, że dla czołgów albo wozów opancerzonych. Co to dla nas, zwykłych kierowców, oznacza? No tylko tyle, że możemy tutaj spotkać na drodze długi wojskowy konwój. A wtedy pamiętajmy, nie wciskamy się między pojazdy, bo wyprzedzać wolno tylko całość i absolutnie nie róbmy zdjęć konwojom, o to prosi wojsko. A już na pewno nie wrzucajcie takich zdjęć i informacji do sieci, bo po co pomagać wrogowi, prawda?
2: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.

0: Quebona Fidesz, i Faust. Nie uciekniemy od tego, że czas pędzi. 16.30. Najważniejszy skrót newsów, Jakub Konieczkowicz. Kto jedzie pociągiem, niech da głośniej.
1: Groźny wypadek na dworcu kolejowym w Tarnowie. Około 40-letnia kobieta wpadła pod pociąg relacji Poznań-Przemyśl. Z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala. Pociąg zatrzymano na czas działań służb. Policjanci teraz prowadzą oględziny i ustalają okoliczności wypadku. To tylko ćwiczenia, ale zakończone sukcesem. Na warmińsko-mazurskim odcinku S7 służby sprawdzały, jak radzą sobie w sytuacji kryzysowej i długotrwałej blokady trasy. Całkowicie wstrzymano ruch w kierunku Warszawy. Według scenariusza powstał tam 2,5-kilometrowy korek.
2: Scenariusz zakładał, że takie utrudnienia w najgorszej sytuacji mogą sięgnąć nawet 5 godzin. My ruch udrożniliśmy po niecałych 2.
1: Mówi Tomasz Szomarkowski z warmińsko-mazurskiej policji. W akcji wzięły udział policja, straż pożarna oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Tysiące zawodników z 60 krajów świata i dziesiątki kilometrów przez ulicami aglomeracji śląskiej. Od piątku do niedzieli potrwa Silesia Maraton. Będzie to już 18. odsłona wydarzenia, a na starcie pojawi się ponad 17 tysięcy zawodników.

0: Bez jedzenia to będzie ciężko. Szczęśliwego Nowego Jorku i Artur Gadowski. W Nowym Jorku popularne są hot dogi, a u nas w Polsce schabowy, dywolaj, grochówa, grzybowa, kapuśniaczek, pyzy. Wymieniam to, co tutaj widzę na sk2.pl, bo teraz pomyśl, że te dania, które ja wymieniłem, i nie tylko te, przygotują dla ciebie szefowie kuchni z mistrzynią, Darią Ładochą na czele. W SC2 tworzymy właśnie aktualnie biesiadną drużynę, bo chcemy się razem z wami zabawić i w skład tej drużyny możesz wejść ty. Bawić się z nami na Stadionie Narodowym. Już mamy zarezerwowaną miejscówkę w loży VIP na początku listopada. Norbert i Judyta z osobami towarzyszącymi mają już swoje krzesła, a ty możesz jeszcze z kimś wskoczyć do tego towarzystwa. Wystarczy, że zagłosujesz na sk2.pl w plebiscycie na najlepszy polski obiad. Wybierz tutaj swój smaczek. Dopisujesz, dlaczego to właśnie ty powinieneś usiąść z nami przy tym stole, a potem może się okazać, że telefon rano zadzwoni twój i usłyszysz: dzień dobry, mamy dla ciebie wiadomość. SK2 chce, żebyś się upakował, bo jesteś na liście gości, która... no właśnie, która z najbardziej polskim radiem będzie bawić się przy najlepszej polskiej kuchni i hitach na Stadionie Narodowym. I do tego jeszcze 500 dorzucamy kieszonkowego na wasze własne wydatki. I macie też załatwiony nocleg w wypasionym hotelu. No i jeden stół, tysiące smaków i wy najlepsi, głodni wrażeń słuchacze SK2. SK2.pl, tutaj wskakujcie do zabawy.
1: SK2.
0: Szykuje się impreza taka, że gary będą grały. Och jach, Sylwia Grzeszczak za chwilę.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99. A pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
13: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
14: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach dwie za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.

0: trzy razy bardziej w Radiu SK2 od Hanki Kuzimowicz i trzy razy bardziej będzie fajniej po godzinie 17. Mm. Łukasz Zduńczyk przejmie stery i dla was będzie grał, ale nie sam.
1: Potwierdzam, będzie fajnie, bo do naszego studia z nowym numerem wpadnie on, Jeremi Sikorski, i będzie poradnik dla tych, którzy jeszcze nie są zakochani, ale chcą być.
0: W Dzień Chłopaka.
1: Dokładnie tak, żeby już w następny Dzień Chłopaka mieć z kim świętować.
0: To będzie idealny singiel, żeby za rok właśnie złapać kogoś za rączkę.
1: Także zostańcie z nami, bo będzie poradnik właśnie, jak kogoś złapać.
0: I niech rączka was teraz w ogóle gdzieś tam nie korci, żeby zmieniać stację. Kowalski, bawcie się dobrze ze SK2.
2: Reklama.
3: Orły oszczędzania mają więcej, za mniej.
2: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinno?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź

0: sprawdź, jak zacząć.
1: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
1: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Jeśli kończycie lub skończyliście już dziś pracę, to mam dobrą wiadomość dla tych, którzy planują jeszcze trochę czasu spędzić na świeżym powietrzu. W Białej Podlaskiej po południu nadal spokojnie i bez deszczu. Termometry pokażą jeszcze około 17-18 stopni, a niebo będzie częściowo zachmurzone, choć przejaśnienia też powinny się pojawiać. Wiatr wyraźnie odpuści, będzie słaby, więc temperatura powinna być całkiem przyjemna. Na wieczór warto jednak dorzucić coś cieplejszego, bo po zachodzie słońca zrobi się zdecydowanie chłodniej. Czwartkowy poranek przywita nas temperaturą 7 stopni.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Jest 17. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Jeśli decyzja się uprawomocni, po powrocie do kraju uniknie zatrzymania i aresztu. Marcin Romanowski otrzymał list żelazny, wydał go Warszawski Sąd Okręgowy. Polityk PiSu ukrywa się za granicą, jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Sąd uznał, że dotychczasowe środki w tej sprawie były nieskuteczne, mówi sędzia Anna Ptaszek.
14: Lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego i umożliwienie wyjaśnienia tej sprawy, niż opieranie się na dotychczas nieskutecznych metodach.
13: A jeśli decyzja sądu się uprawomocni, Marcin Romanowski wróci do Polski, deklaruje jego obrońca. Z kolei prokurator Piotr Woźniak zapowiada zażalenie.
15: Ja niestety nie ufam podejrzanemu i nie wierzę w jego deklarację, dlatego też nie podzielam argumentacji sądu.
13: Przypomnijmy, pismo w sprawie listu żelaznego, które trafiło do sądu, zostało nadesłane z Tyraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza. Śledczy nie przesądzają, że tam przebywa Marcin Romanowski. Chciał się zemścić na byłym szefie. Zatrzymano 46-latka podejrzewanego o umieszczenie dwóch pojemników z łatwopalną cieczą przy przyłączu gazowym budynku jednej z firm w Elblągu.
16: To były pracownik firmy. Wstępnie przyznał się do umieszczenia pojemników oraz tego, że to jego działanie miało być wymierzone po prostu w byłego pracodawcę.
13: Relacjonuje Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Mężczyzna odpowie za narażenie wielu osób na utratę zdrowia lub życia. Grozi mu nawet 10 lat więzienia. Wprowadzenie systemu kaucyjnego miało sens. Tak minister klimatu i środowiska podsumowała rok działania tego rozwiązania. Paulina Henning-Kloska podkreślała, że za systemem stoją przede wszystkim liczby. Przez pierwszy rok udało się odzyskać 5 miliardów opakowań.
17: Po pierwsze, system kaucyjny działa. Po drugie, jego wprowadzenie do naszego życia miało sens.
13: A jak dodaje, resort klimatu pracuje teraz nad rozszerzeniem systemu.
5: SK2 News Biała Podlaska.
0: I Bartek Ważny, 213 uczniów ze szkół na terenie gminy Biała Podlaska skorzysta z projektu nauki języka angielskiego, mówi wójt Konrad Gąsierowski.
10: Nie ma lepszej inwestycji niż inwestycja w dzieci i to jest kolejny krok ku poprawie jakości kształcenia w naszych gminnych szkołach.
0: Wartość projektu to ponad 275 tysięcy złotych, wkład gminy wyniesie jedynie 27 tysięcy. Szafki dla uczniów ze szkół przy ulicy Partyzantów oraz organizacja piątych warsztatów ratowniczych. To te projekty z budżetu obywatelskiego Międzyrzeca Podlaskiego okazały się w tym roku zwycięskie.
18: I jak wracać do domu, to w dobrym towarzystwie, a nawet bardzo dobrym. Za chwilę do naszego studia wpadnie Jeremi Sikorski i zrobi prezent na Dzień Chłopaka. Nie tylko chłopakom, ale też dziewczynom wydał swój nowy numer i za chwilę osobiście go zapowie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
5: 100% polskich hitów.
18: To umówmy się tak, że do domu teraz odprowadza nas Cleo, a ja idę po Jeremiego, bo już chyba swoją furą pod radio do nas podjechał. 3 po 17.

0: Tak, właśnie tego mi brakowało. Lemon w Radiu SK 2. Kocham Igora Herbuta, powiedział przed chwilą Jeremi Sikorski, który jest w naszym studiu. Cześć!
1: Cześć, cześć, słuchajcie. Bardzo mi miło. No, Igor ma niesamowity wokal. Wydaje mi się, że taki jeden na milion, jak nie miliard.
0: No, nie no, dwa na milion są takie, bo Jeremi Sikorski też ma przepiękny wokal. Za chwilę się o tym przekonacie.
1: Bardzo ci dziękuję.
0: Jeremi Sikorski przyszedł do nas ze swoim nowym numerem, ale zanim ten kawałek zagramy, zanim o nim pogadamy, to powiedz, jak to jest? Jak tam pierwsze miesiące po ślubie? Jak bardzo twoje życie się zmieniło? Powiedz nam wszystkim.
1: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę, i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu do kochającej cię osoby.
0: Czyli słuchaj, już nam zdradziłeś po prostu finał tej historii, która zaczyna się w twoim nowym numerze. Już wiemy, że ta historia, którą za kilka minut na antenie Radia SK 2 usłyszycie, kończy się ślubem, ale początki były stresujące, jeśli mogę. Nie wiem, czy to jest w ogóle właściwe słowo. Opowiedz, jak ten pierwszy moment wyglądał.
1: Słuchajcie, no zawsze to spotkanie na początku jest stresujące i w ogóle z racji tego, że dzisiaj jest dzień chłopaka, to panowie, mam do was taki apel w takim kontekście z własnego doświadczenia. Jeżeli jest jakaś taka dziewczyna, która wam się cholernie podoba i tak trochę nie wiecie, jak zagadać, co zrobić i tak dalej, to moim zdaniem zdobądźcie do niej telefon, wybierzcie ten numer i zadzwońcie, umówcie się na kawę, a co będzie dalej, no to już czas pokaże.
0: Ale to teraz udowodnijmy, że to nie jest tylko teoria, ale to
1: nie
0: się wydarzyło.
1: Teoria,
0: powiedz,
1: tak
0: jak
1: było.
0: Twoja historia wyglądała.
1: No, słuchajcie, tak było. Faktycznie tak jak w utworze, który zaraz wybrzmi, na początku jest tekst... Czy to znak, że masz... Nie, śpiewam już inną piosenkę, przepraszam, ale...
0: Ogólnie, że po prostu zobaczyłeś jej twarz w telewizji.
1: Zobaczyłem pierwszy raz na ekranie. Zobaczyłem twoją pierwszy raz twoją twarz na ekranie. I tak było. W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego... Kurde.
0: Serce zabiło mocno.
1: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer. Zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
0: Już wszyscy wiemy, jak to się zakończyło. Był happy end, krótko mówiąc.
1: Tak jest.
0: Zostańcie z Radiem SK 2, bo za chwilę gramy nowy numer Jeremiego Sikorskiego. A jak? To co, zagramy?
1: Let's go.
0: A jak?
1: Let's go.
2: SK 2.

0: i Igo w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów od najlepszych polskich artystów i w naszym studiu cały czas Jeremi Sikorski. Cześć ponownie.
1: Cześć, hej.
0: To jest taka niespodzianka z okazji Dnia Chłopaka. Nowy numer Jeremiego Sikorskiego, który już za moment usłyszycie premierowo na antenie Radia SK2. I mam wrażenie, że ten numer to jest taki poradnik. Poradnik, jak zrobić ten pierwszy krok w relacji.
1: Totalnie tak. To w sumie wyszło przypadkowo, że dzisiaj akurat jest dzień chłopaka.
0: Aha, myślałem, że to...
1: ustawiono. Nie,
0: że
1: to
0: tak
1: nie było,
0: specjalnie,
1: to nie
0: że
1: było planowane, ale właśnie tak jak sobie dzisiaj jechałem na wywiady, to właśnie pomyślałem, że trochę to dokładnie tak może być. No bo każdy się stresuje przed tym pierwszym krokiem, każdy się stresuje przed tym, żeby wykonać ten pierwszy telefon. A tak jak już powiedzieliśmy przed chwilą, no ja uważam, że zawsze warto to zrobić.
0: A jak znaleźć w sobie tę odwagę, że dobrze, podoba mi się jakaś dziewczyna, to jak znaleźć sobie tę odwagę, żeby zrobić ten pierwszy krok i jednak do niej napisać?
1: Szczerze, po prostu to zrobić.
0: Jakby nie tutaj czekać, nie ma, tu
1: nie, i teraz. Nie ma chyba jakiejś magicznego zaklęcia, które sprawi, że będzie ci łatwiej. To tak jak w sumie z każdą rzeczą w życiu, nie? Z pójściem na rozmowę o pracę albo z zrobieniem jakiegoś pierwszego kroku w każdej dziedzinie życia. I podobnie jest tutaj z tym aspektem miłosnym i sercowym, chociaż one wydaje mi się, że są najtrudniejsze, bo wiąże się z tym duży bagaż emocjonalny.
0: Ja polecam serdecznie obejrzeć teledysk do tego numeru. Tam występuje między innymi brat Jeremiego Sikorskiego.
1: Tak.
0: I powiedz mi, czy ty też, zanim do swojej obecnej żony napisałeś, czy ty też słyszałeś takie złote rady, nie daj spokój, nie pisz do niej, bez sensu, wygłupisz się tylko.
1: Nie. Tutaj akurat dopisaliśmy sobie taką historię wspólnie z reżyserem teledysku, z którym, z Borysem, pozdrawiam serdecznie. Nie słyszałem. Wiesz co, ja akurat w swoim życiu mam tak, że jak podejmuję jakąś decyzję, to podejmuję ją sam. I albo sam się na niej spalę, albo będzie ona dobra. Rzadko kiedy pytam się o zdanie w takich sytuacjach jakby prywatnych, innych osób. No chyba, że faktycznie decyzja jest już taka bardzo poważna
0: Trzeba skonsultować.
1: I warto to przedyskutować, bo uważam, że warto rozmawiać w ogóle zawsze, w każdej sytuacji. Już później w relacji też. Uważam, że ta rozmowa jest najważniejsza. Więc tak, ja uważam, że po prostu trzeba zrobić ten pierwszy krok, zebrać się w sobie i powiedzieć sobie, a jak, zrobię to.
0: Warto wsłuchać się w tekst, ale też warto wsłuchać się w beat, bo on został zrobiony w bardzo ciekawy sposób. Opowiedz, tak, jak wy to zrobiliście razem z Tripsem, bo to było bardzo ciekawe, pochwaliliście się tym też oczywiście w mediach społecznościowych.
1: Tak, siedzieliśmy razem w studiu, ja powiedziałem do Mikołaja, bo już miałem pomysł na całą piosenkę pod kątem tekstu, o czym ona będzie, i mówię, ty, słuchaj, a może weźmy faktycznie dźwięk wybierania numeru i samplujmy go i spiczujmy tak, żeby pasował do tonacji piosenki. I Miki powiedział, jak to zawsze Miki, ja bardzo lubię pracować z Mikołajem. No jasne, że tak. I zrobiliśmy to. Udało się to wkomponować w tą część po refrenie, czyli w taki moment, gdzie ja sobie śpiewam. I na tym właśnie jest też ta melodyjka zagrana na telefonie, można tak powiedzieć.
0: Więc jeżeli będziecie uważnie słuchać, to ten dźwięk wybierania numeru w telefonie za chwilę usłyszycie na antenie Radia SK2. To jest ten moment, Jeremi, zapowiadaj swój nowy kawałek i gramy.
1: Kochani, z tej strony Jeremi Sikorski. Już za chwilę najnowszy utwór A Jak, specjalnie dla was w SK2.

0: To może być jednym z największych hitów jesieni 2026, aktualnie na miejscu 9 gorącej polskiej dwudziestki. To Liwka w Radiu SK2, która teraz się urlopuje, odpoczywa po intensywnym sezonie koncertowym, więc jakby ktoś próbował, to się może nie dodzwonić, ale jak Liwka wróci już z urlopu, to pewnie się weźmie za robotę, bo ma co robić. Pracuje aktualnie nad swoją drugą płytą, a to była pierwsza zapowiedź tego krążka. Zostańcie z SK2, bo u nas za chwilę zagra Jacek Stachurski i typ niepokorny.
1: Autopromocja.
2: Na grzyby!
3: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
4: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
4: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jak niszczy się bohaterów i kreuje elity, dowiedz się już w piątek 2 października o godzinie 19. Zapraszamy na spotkanie autorskie z Leszkiem Żebrowskim i Wojciechem Sumińskim. Widzimy się w Białej Podlaskiej w sali pod kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy ulicy Długiej 1. Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona. Pamiętaj, 2 października, godzina 19. Do zobaczenia na miejscu.
7: I po reklamie.

0: To już jest koniec środowej pracy. Zaraz będzie można odpocząć. Elektryczne gitary w Radiu SK2. No dzisiaj podobno jest Dzień Chłopaka, także być może niektórym się szykuje bardzo miły wieczór. No chyba, że znowu się dowiemy, że jednak nie świętujemy Dnia Chłopaka, tylko Dzień Mężczyzny, który jest 10 marca i znowu trzeba będzie pół roku czekać. Nie wnikam w wasze wewnętrzne ustalenia. Ja się na pewno zajmę graniem za chwilę Oskar Cyms w SK2.
1: Reklama.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
8: Nie, a powinnam?
7: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
8: I możesz z nich korzystać?
7: Jasne, w każdej chwili.
8: To i ja się zapiszę.
7: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
9: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
1: I po reklamie.
0: Jest 18, newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Biegli psychiatrzy ponownie zbadają 31-letniego Ichora M., który zaatakował nożem w klasztorze w Jarosławiu. Prokuratura Okręgowa w Przemyślu powołała dwóch biegłych, którzy mają jeszcze raz ocenić jego stan psychiczny. Na wydanie opinii mają zaledwie kilka dni. Przypomnę, poprzednie badanie wykazało u mężczyzny zaburzenia psychotyczne. To uniemożliwiło przesłuchanie i postawienie mu zarzutów. Do kraju powrócił wojskowy samolot z polskim obywatelem ewakuowanym z Filipin. Przekazał wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Polak przez 2 lata przebywał w filipińskim szpitalu. Pan Piotr Moczulski jest już w Polsce, w drodze do szpitala w Białymstoku. Obowiązkowe apteczki jednak nie we wszystkich osobówkach. Ministerstwo Infrastruktury zmieniło plany rozporządzenia w tej sprawie. Trafią jedynie do fabrycznie nowych pojazdów zarejestrowanych po marcu przyszłego roku.
10: Jeśli środa dała wam w kość, stoicie teraz w korku i już zaczynacie przysypiać, już się pojawia pierwsze ziewanie, to spokojnie, za chwilę wchodzi Oskar Cyms ze swoimi trąbami i na pewno postawi was na nogi, a ja od siebie dorzucam najlepsze polskie nowości, bo jak co wieczór gram najlepsze nowe numery prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. W tej godzinie między innymi Nita wpadnie i zabierze nas do początku lat 2000. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Red Lips w Radiu SK2. Wieczorami gramy najlepsze nowości i teraz ze świeżym numerem wpada do nas Jasiek Piwowarczyk, czyli zwycięzca ostatniej odsłony The Voice of Poland. Jasiek ostatnio też występował w Opolu z hitem Halo Houston, a teraz ma nową propozycję, śpiewa o tęsknocie. No Jasiek na pewno tęskni za waszymi głosami na sk2.pl, bo to kawałek z propozycji do waszej listy hitów Obłoki, już teraz w Radiu SK2.

Demono. Ten numer zawsze dobrze wchodzi w samochodzie, bo się można tak fajnie bujać na dołkach. To jest Radio SK2, gramy 100% polskich hitów i mamy najlepsze nowości. A tak się robi muzykę w XXI wieku. Najpierw się wrzuca fragment swojego nowego numeru do mediów społecznościowych, czeka się na reakcję fanów i jak zareagują dobrze, to wydaje się go w całości. I właśnie tak zrobiła Nita, czyli artystka, która świetnie śpiewa i świetnie sobie radzi na Instagramie i TikToku. Wydała teraz nowy numer, jak sama mówi, najbardziej osobisty kawałek w jej karierze. No to gramy Nita, To zabolało. Prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

0: Urszula w Radiu SK2, a za chwilę cofamy się o 14 lat do roku 2012, bo właśnie wtedy Jula wydała swój wielki hit Za każdym razem, który, jak sama mówi, zmienił jej życie. No teraz to dopiero jej życie się zmieniło, bo w lipcu Jula została mamą. Także życzymy wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, więc jedno jest pewne, Jula raczej teraz nie ma głowy do tworzenia nowych piosenek, no chyba, że jak dziecko zaśnie, to coś tam się w wolnej chwili uda napisać.
1: Reklama.
2: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta. I po reklamie.

0: To jest prawdziwy klasyk polskiej muzyki, ale codziennie wieczorami mam też dla Was najlepsze nowości, z którymi śmiało się możecie zakumplować. Gram propozycję do gorącej polskiej dwudziestki, no i po godzinie 19 sprawdzimy, co się może wydarzyć między dwiema osobami na 30 metrach kwadratowych.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
4: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
5: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm. Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Bartek Ważny, zapraszam. 8 kroków do tańca to nowy projekt bezpłatnych zajęć tanecznych prowadzonych przez Fundację Wytwórnia Talentów z Białej Podlaskiej. Mówi Monika Popielewicz, prezeska fundacji.
10: Będziemy się tutaj uczyć nowych ruchów, oswajać parkiet. Przede wszystkim będziemy obserwować własny progres i promować taniec towarzyski.
9: Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego warto już dziś zgłosić chęć udziału. A same zajęcia startują 5 października.
0: Nie ma drugiego takiego radia na świecie, które grałoby wam 100% polskich hitów. W Radiu SK2 mamy nie tylko kawałki, które doskonale znacie, ale też najlepsze nowości. No i w tej godzinie pojawi się numer, z którym Wiktor Sas pojedzie na Eurowizję Junior. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

wiedziałem, kto przełknął to i czekał. Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył chodź.

Jugoton i Kazik w Radiu SK2, a teraz czas na nową muzyczną parę, która jak na XXI wiek przystało, poznała się przez internet. Ona zaobserwowała jego profil w mediach społecznościowych, on jej odpisał, zaproponował nagranie, potem się spotkali i spontanicznie zrobili razem numer. I tak oto powstał duet Bowska i po prostu Kajtek. Nagrali numer o związku w małej przestrzeni, po prostu 30 metrów kwadratowych, już teraz w Radiu SK2.

Monika Brodka w Radiu SK2, a o nim będzie głośno w najbliższych tygodniach. Wiktor Sas szykuje się do występu na Eurowizji Junior. Już 24 października będzie nas reprezentował na Malcie z hitem Gravity. I co ciekawe, ma nawet spore szanse na zwycięstwo, bo według takiego wstępnego przewidywania fanów, Wiktor Sas jest aktualnie na trzecim miejscu. Także trzymamy kciuki, no i gramy. Wiktor Sas i Gravity, już teraz w Radiu SK2.

0: Natalia Kukulska w Radiu SK2, a za chwilę na naszej antenie pojawi się artystka, która ma teraz naprawdę bardzo fajny czas w swoim życiu. Zakończyła stadionową trasę koncertową i teraz zajęła się zwiedzaniem świata. Była już na wyścigu Formuły 1 w Madrycie, odwiedziła portugalskie Porto, ale było też plażowanie i sporo słońca. Tak właśnie czas na urlopie spędza. Sanach, Cichosza, po krótkiej przerwie.
1: Reklama.
2: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
1: Elektryk? Pewnie drogi.
2: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
1: Co? Z serwisem i gwarancją?
2: I tylko 10% opłaty wstępnej.
1: Tylko gdzie jest haczyk?
2: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
1: Czekaj, 30 tysięcy?
2: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: I po reklamie.

0: wysaduje osełączkę kosić, a tam śnieg. Wysoko w Tatrach cały czas jest biało. Depres w Radiu SK2. Jeśli komuś się zimno zrobiło wieczorem, to będzie rozgrzewająca. Herbata z imbirem od Smolastego już za chwilę.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po obu.

0: Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Owix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Bartek Ważny, zapraszam. Bielscy uczniowie szkół średnich, dajcie głośniej. Jeżeli chcecie zapoznać się z funkcjonowaniem uczelni wyższej, to Akademia Bielska zaprasza na Dzień Inżyniera. Mówi Bogumiła Zadrożniak z uczelni.
6: Jest to wyjątkowe wydarzenie skierowane do młodzieży pod tytułem Zaprojektuj swoją przyszłość. Będzie można zajrzeć w świat sztucznej inteligencji, nowych technologii, cyfrowego budownictwa.
5: Wydarzenie 9 października w Akademii Bielskiej.
7: Jesień też potrafi być piękna. Wieczory robią się coraz dłuższe. Można wskoczyć pod kocyk, przygasić światło w pokoju i na spokojnie posłuchać Eski 2. Taki klimat robi nam Smolasty, a ja za chwilę podrzucę wam nowości. Będzie m.in. kawałek, który powstał na imprezie w Zakopanem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Tylko Pnie Przysól i 100% polskich hitów. Kasia Kowalska w Radiu SK2. No i oczywiście są tutaj najlepsze nowości. Teraz znowu zaglądamy do propozycji do gorącej polskiej dwudziestki, a tam świeży numer od Kaści Suchackiej, która od małego marzyła o tym, żeby się przeprowadzić do Krakowa. No i w końcu jej się to udało, tam nawet studiowała, a teraz szykuje coś wyjątkowego dla swoich fanów. Już 11 grudnia zagra specjalny koncert w Tauron Arenie w Krakowie, a teraz zagra na antenie Radia SK2 w nowym numerze, w duecie z Cortezem. To kawałek zapowiadający film Nasza Rewolucja, premiera 11 listopada. Już teraz gramy, jak my, w Radiu SK2.

Phil w Radiu SK2. No, on to pokazał, na co go stać. Pojechał z kumplami do Zakopanego, zrobili niezłą imprezę, no i tak właśnie powstał jego nowy numer. Michał Szpak zdradza, że jest szczęśliwy, że jest zakochany i właśnie nagrał nowy numer Kochanie, który czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. Czy wskoczy do notowania? To wszystko zależy od was. Głosujcie na sk2.pl, a nowe notowanie w piątek po 18. Michał Szpak już teraz.

0: Various Monks w Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów, a za chwilę na naszej antenie pojawi się duet, który ostatnio świętował 20. 20 tysięcy obserwujących na Instagramie. No oni się dopiero rozkręcają, to jest dopiero początek w ich wykonaniu. Za chwilę Kuba i Kuba, którzy przez całe lato bojali nas hitem Stygnie lato, nawet zgarnali za niego bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, a teraz mają do nas numer na kończące się lato. Chłopaki. Ich nowość z miejsca 12 gorącej polskiej 20 już za chwilę w SC2.
1: Reklama. W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
2: O.
1: A nawet kolacji na obiad.
2: Hmm.
1: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
3: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: No, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.

0: formacja nieżywych schabów w Radiu SK2 na chwilę przed 21. Ja tylko przypomnę, że w kalendarzu dzisiaj 30 września, Dzień Chłopaka podobno mamy. Tak tylko przypominam, bo jeszcze 3 godziny tego dnia, jakby nie patrzeć, nam zostały. I mniej niż połowa tygodnia, odliczanie do piątku rozpoczęte.
1: Autopromocja. Na grzyby!
2: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.

0: Co? Gdzie? Kiedy?
1: Bartek Ważny, zapraszam. Spotykają się raz w miesiącu w piwnicy Urzędu Miasta, aby wspólnie słuchać muzyki z dawnych lat i dyskutować przy kawie i ciastkach. Chodzi o bialski muzyczny klub seniora Telstar. Mówi Mirosław Radecki, jeden z założycieli klubu.
2: Jest to reaktywacja klubu, który istniał w 1964 roku, a nazywał się Klub Dobrej Płyty Telstar.
1: Spotkania klubu są otwarte dla każdego. Szczegóły na fanpage'u MKS Telstar.
0: Magazyn lokalny.
1: Bartek Ważny, zapraszam. W tym magazynie podejmiemy temat czujek dymu i gazu. Warto o tym mówić ze względu na rozpoczynający się już powoli sezon grzewczy. A nie każdy z nas pamięta o zagrożeniach, które wiążą się z nieprawidłowym ogrzewaniem naszych mieszkań czy domów. Zabierzemy Was też w mury bialskiego AWF-u, ale nie na wykłady, a na spotkanie z muzyką tamtejszych akademików. Zostańcie z nami. Z prognoz pogody dla Białej Podlaskiej i okolicy wynika, że przed nami ostatnie ciepłe dni. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe już powoli zaczynają sezon grzewczy. Swoje piecyki i kotły coraz częściej uruchamiają też, no głównie wieczorami i nocami, bielczanie w domach jednorodzinnych. Wraz z początkiem sezonu grzewczego rośnie ryzyko pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla. Ustrzec nas przed takimi zagrożeniami mogą czujki. Strażacy przypominają o obowiązku dokonywania przeglądów przewodów kominowych oraz wentylacji. Rekomendują też montaż autonomicznych czujek dymu i czadu. Natomiast osoby, które już posiadają takie urządzenia, powinny przed sezonem przetestować je i wymienić baterie. Warto też pamiętać, że od 1 stycznia 2030 roku montaż czujek dymu i tlenku węgla stanie się powszechnym obowiązkiem we wszystkich domach i mieszkaniach w Polsce. Mówi więcej o tym kapitan Tomasz Stachyra, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
3: Coraz częściej producenci stosują już tego typu urządzenia dopasowane chociażby do wyposażenia w naszych domach. Są estetyczne, wyglądają dobrze, nie zaburzają tego takiego spokoju i ogólnego wizerunku wnętrz w naszych domach. Coraz częściej również producenci stosują bardzo dobre jakościowe czujniki, które przechodzą oczywiście odpowiednie badania, chociażby w CNBOP, czyli w naszym Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej. Taki certyfikat powinna mieć czujka z tego względu, żeby zapewniać odpowiednie bezpieczeństwo użytkowania. Zadbajmy również o wymianę baterii. Jeśli już mamy tego typu urządzenia i są zasilane właśnie energią z baterii, sprawdźmy, czy dane urządzenie nie wymaga od nas wymiany tych baterii. Wskaźniki na tych urządzeniach informują o stopniu zużycia baterii. Ewentualnie możemy wykonać tak zwany test, który poinformuje nas, czy urządzenie potrzebuje zasilania już nową baterią.
4: Jak wygląda sytuacja w naszym województwie pod względem wyposażenia mieszkań, domów w takie urządzenia?
3: Powiem, że bardzo często spotykamy się w trakcie naszych działań, czyli różnego rodzaju interwencji związanych z zasygnalizowaniem właśnie takim czujnikiem dymu bądź też tlenku węgla o niebezpieczeństwie pożaru czy też obecności tlenku węgla. Strażacy wyjeżdżają do takich zdarzeń. To potwierdza tylko to, że zwiększa się nasza świadomość na temat tych zagrożeń i tego, że przy pomocy tak prostego i niedrogiego urządzenia możemy zwiększyć bezpieczeństwo w naszych domach. Jak najbardziej my jako Państwowa Straż Pożarna rekomendujemy montaż tych urządzeń, ale tuż przed zbliżającym się sezonem grzewczym właśnie apelowalibyśmy również o to, żeby sprawdzić i przetestować już zamontowane urządzenia w swoich domach.
1: Tlenek węgla to bezwonny i bezbarwny, cichy zabójca, niewykrywalny dla ludzkich zmysłów, dodaje Stachyra.
3: Ten śmiertelnie trujący gaz powoduje w naszym organizmie brak możliwości oddychania. Powstaje tak zwana hipoksja. Bardzo jest utrudnione przemieszczanie się tlenu w naszym organizmie, ponieważ tlenek węgla szybciej łączy się z czerwonymi krwinkami, więc to zagrożenie jest naprawdę dużo. Już niewielkie ilości tlenku węgla w powietrzu powodują, że boli nas głowa, mamy nudności, często niekojarzone z tym zagrożeniem, czyli z emisją tlenku węgla, więc w takiej sytuacji też rekomendujemy, żeby jak najszybciej otworzyć okna, poinformować innych mieszkańców, jeśli mieszkamy w bloku mieszkalnym, o tym zagrożeniu i oczywiście wezwać za pomocą numeru alarmowego 112 odpowiednie służby, które zainterweniują i zapewnią nam bezpieczeństwo.
1: Tylko w tym roku strażacy w województwie lubelskim odnotowali ponad 400 zdarzeń związanych z dymem i czadem. 60 osób było rannych, a 4 zmarły. Zmieniamy temat na bardziej muzyczny. Grają ponad 20-osobowym składem, połowa z nich to instrumentaliści. Mowa o zespole Akademia Wychowania Muzycznego, działającym przy bialskim AWF-ie. Materiał Arka Michlewicza.
5: Jestem Igor, jestem studentem 4 roku fizjoterapii i jestem w zespole już od 4 lat.
6: Akademia Wychowania Muzycznego, zespół, który istnieje już 8 lat?
5: W tym roku będzie już leciał 9 rok prawdopodobnie, bo w przyszłym roku planujemy 10-lecie, więc tak, będzie wychodziło, że 9 rok już jest.
6: Ty jesteś te pierwsze skrzypce zespołu?
5: Obecnie tak, obecnie wybrany przez poprzedni skład, który był, czytaj Michał Krośko i Wiktor Banach, którzy z moim przyjściem odeszli.
6: I ten skład zmienia się regularnie, co jakiś czas?
5: Po prostu szukamy co roku studentów, którzy mają jakieś umiejętności artystyczne, muzyczne, wokalne i robimy nabór i kto chce przychodzi po prostu w taki sposób.
6: A ilość miejsc ograniczona czy nie?
5: Jeżeli jest sensowny wokal, sensowny instrument, bierzemy po kolei każdego.
6: Sięgnijmy trochę do historii. Jak to się zaczęło? Kto był pomysłodawcą?
5: Pomysłodawcą zespołu na dobrą sprawę z tego, co ja kojarzę, był Wiktor Banach, który, ciekawa historia, po akademiku, po kilku głębszych grał na skrzypcach i zaprosił go pan profesor Niźnikowski od nas uczelni na rozmowę i zasugerował mu, żeby założył na uczelni zespół muzyczny. To jest historia, którą znam ja, którą zna Julek, którą zna wiele osób. Utrzymujemy się tego, że to jest najsensowniejsza historia naszego powstania.
6: Jeżeli chodzi o dobór repertuaru, to kto nad tym czuwa? Sami sobie dobieracie repertuar wedle własnej barwy głosu?
5: Jeżeli chodzi o repertuar, staramy się od ostatniego czasu dobierać go w taki sposób, żeby był adekwatny do wydarzenia. Czytaj, obecnie Dzień Kobiet był ostatnim koncertem, więc staraliśmy się dobierać utwory w miarę tematycznie do kobiet pasujące. Przyszły koncert, który planujemy, to prawdopodobnie będzie Chałtura na Bochenku i tam będziemy starać się dobierać utwory typowo pod nóżkę, więc szukamy z utworami zależnie od tego, jaka jest tematyka koncertu i co nasi wokaliści lubią, więc mamy przez rok od popu i dużo, dużo, dużo.
6: Czy w Akademii Wychowania Muzycznego też uczestniczą nauczyciele akademiccy?
5: Mieliśmy moment, że była jedna wykładowczyni, która była poprzednią członkinią zespołu, zaczęła pracę na uczelni i dalej z nami śpiewała, ale to było jednorazowe i tak to w większości składa się to ze studentów i przyjaciół zespołu.
6: W jaki sposób dobieracie członków zespołu? Bo rozumiem, że macie jakichś jurorów, nie wiem, komisja zasiada i robicie przesłuchania, nie wiem, jak w jakimś programie talent show.
5: Z reguły, jeżeli chodzi o wokale, to głównie zajmują się tym inne wokale, które już są u nas w zespole dłużej. Głównie jest to Julek, Zosia, Oliwia, Stefa. A jeżeli chodzi o instrumenty, to sprawdzamy je z reguły po prostu ja, Michał, nasz saksofonista i obecnie Kamil dużo ma do powiedzenia w tym kierunku.
6: Kto chce wstąpić, musi jednak potrafić śpiewać albo potrafić grać.
5: Przynajmniej w najmniejszym stopniu i musi mieć potencjał, żeby się do tego wyrobić. Nie?
6: Czyli jak ktoś zna podstawy na gitarę, C-dur, A-mol, D-mol, G-dur, to już jest potencjał.
5: Mieliśmy takich gitarzystów, którzy mówili, że znają i nie znali i tak, chociaż takie podstawy teraz przydałoby się znać.
7: Nazywam się Stefania, jestem obecnie na 5 roku fizjoterapii.
6: Jesteś najdłuższa stażem, jeżeli chodzi o ten zespół teraz.
7: Dokładnie. Jestem w sumie prawie 5 lat, można powiedzieć. Swoją tą przygodę zaczęłam w sumie dość przypadkowo poprzez pani doktor Martynę Jarocką, która mnie łapała na korytarzu i przypominała, że muszę trafić, pójść do zespołu, pogadać z nimi i tak dalej. No i właśnie w taki sposób to się zaczęło.
6: I jak było na przesłuchaniu pierwszym?
7: Dość rodzinnie. W mieszkaniu u chłopaków ze starego składu, gdzie obgadywaliśmy przykładową setę przyszłego koncertu, jak to będzie wyglądało, ile będzie utworów. Tworzyliśmy taką wizję. Jeszcze nikt nie słuchał, jak ja śpiewam, ale już byłam w tym. I tak w jakimś najbardziej niespodziewanym momencie zaczęliśmy sobie grać utwory, które każdy lubi i się okazało, że jednak się nadaje. I dostałam.
6: Pierwszy koncert kiedy był? O ile go pamiętasz?
7: bardzo stresujący, bo to było chyba w listopadzie, jeżeli dobrze pamiętam, albo w grudniu, na moim pierwszym roku studiów. Niesamowita adrenalina, emocje, wszystko naraz, ale jednocześnie świadomość tego, że wiele rzeczy się nie zrobiło na tym występie i od tamtego momentu człowiek jednak zrozumiał, że trzeba pracować.
6: Jeżeli chodzi o repertuar, to jakich artystów najczęściej dobierasz, żeby ich coverować?
7: Ciężkie, skomplikowane pytanie, bo zaczęłam od Kaśki Sochackiej, Śnie, i to był mój pierwszy utwór, który zaśpiewałam z zespołem, a na przestrzeni tych lat śpiewaliśmy i Maneskina, i teraz był Cortez właśnie, tak, i Radiohead, różnie, ale bardzo lubię blues i raczej mam taką tonację głosu, która akurat pasuje do takich utworów bluesowych.
6: Ale Radiohead to już nie jest taki bluesowy.
7: No nie, raczej nie.
6: Ale jednak dawałaś sobie radę.
7: Tak, ale to nie jest tylko moja zasługa, tylko przede wszystkim nasza wspólna praca jako zespołu i dziękuję za cierpliwość chłopaków, że naprawdę potrafili być cierpliwi i wyrozumiali wobec mojej persony, bo wiem, że czasami to jest dość ciężkie.
6: Chcesz powiedzieć, że długo nad jednym utworem pracowaliście?
7: Znaczy akurat może nie, ale jednak to zajmuje bardzo dużo czasu, skupienia i każdy z nas dąży do perfekcji w wykonaniu własnym, więc dla każdego to jest duża praca i bardzo ciężkim aspektem jest to, że musimy się wszyscy zgrać, tak? Żeby stworzyć to piękno, do którego dążymy.
8: Jestem Julian, jestem w zespole taki sam czas jak Igor. Razem tak naprawdę jednego dnia poszliśmy na pierwszą próbę. Mogę powiedzieć, myślę śmiało, że namówiłem Igora, żeby dołączył do zespołu, bo ja od początku, jak przyszedłem na uczelnię, to szukałem takiej możliwości, takiego miejsca, żeby móc się właśnie artystycznie jakoś spełniać. I na inauguracji doktor Zieliński właśnie w ostatnim zdaniu wspomniał, że jeszcze jest taki właśnie twór jak AWM i bardzo się ucieszyłem, że znalazłem wspomniany wcześniej akademiku Wiktora. Zgadaliśmy się z Igorem. Igor początkowo tylko na akordeonie grał.
6: No właśnie, bo nie powiedziałeś, czy grasz, czy śpiewasz.
8: Ja śpiewam. Tylko śpiewam, chyba że tamburyn też się liczy, więc...
6: Zawsze to instrument.
8: Więc od początku chciałem być częścią takiego zespołu, wśród ludzi, którzy tą pasję ze mną dzielą i właśnie była to bardzo dobra decyzja, że obaj poszliśmy i jak chłopaki z piątego roku, czyli właśnie Michał i Wiktor odeszli, to, że tak powiem, tą schedę zostawili dla nas i mogliśmy teraz to zrobić po swojemu. Potem z pomocą dużą też chłopaków z Desire'a z Parczewa, Michała Arka, Kaspra i Kamila. Oni już mieli wcześniej doświadczenie takie bardziej, powiedzmy, sceniczne, to dużo powiedziane, ale takie już zespołowe, więc przez pierwsze 3 lata się śmieliśmy, że w każdym momencie naszego składu musiał być ktoś z Desire'a i dopiero w tym roku tak naprawdę chyba gramy solo bez nich i udaje nam się, więc myślę, że to jest też duża zasługa tego, że nas fajnie w ten świat wprowadzili.
6: Sięgasz po wymagające utwory?
8: Nie, z tej strony patrzę przy wyborze utworów, raczej staram się spojrzeć na to tak, jak Igor wcześniej mówił, z perspektywy, że tak powiem, targetu, ale no tak, raczej większą satysfakcję sprawia mi wykonywanie tych takich utworów, gdzie, że tak powiem, mogę się wykazać, więc wtedy, że tak powiem, prostsze omijam.
6: Czyli czyje utwory najczęściej wybiera?
8: Patrząc z perspektywy tego, co graliśmy przez te 5 lat, no to przewijało się na przykład Oasis, przewijało się Myslowic, przewijało się Stach Bukowski, nie wiem, może ktoś kojarzy, taki niszowy artysta. Teraz właśnie Zaucha i no sporo tego było. Ja mam taką przypadłość, że dosłownie miesiąc po koncercie już nie pamiętam, co graliśmy, więc no staram się jednak wybierać utwory z takich, które ja sam słucham i lubię. Takich się czuję najlepiej.
9: To ja nazywam się Zosia i jestem na drugim roku fizjoterapii, no i drugi rok też jestem w AWM-ie.
6: Kto cię namówił do wstąpienia do AWM-u?
9: Ojej, nie wiem, czy to nie ja byłam osobą, która namawiała, bo tak mi się wydaje, ale jakoś tam z koleżankami z roku, jak się poznałyśmy, to zobaczyłyśmy ogłoszenie gdzieś pewnie na Instagramie, no i tak uznałyśmy, że przyjdziemy, ale w ogóle na to takie przesłuchanie, ten casting, powiedzmy, to przyszłyśmy tak trochę, że myślałyśmy, że tutaj nie będzie żadnego przesłuchania, tylko tak przyjdziemy, no i nie wiem w sumie, czego oczekiwałyśmy, ale ale ja nawet jakoś nie miałam przygotowanej piosenki ani niczego, no ale chyba wyszło, że nas chłopaki zaakceptowali.
6: Miałem okazję uczestniczyć w waszym koncercie, który niedawno zorganizowaliście i powiem szczerze, że twój głos teraz w wywiadzie trochę inaczej brzmi niż gdy śpiewasz, bo taki masz bardzo dorosły głos podczas śpiewu. Zmieniasz go trochę?
9: No właśnie jakoś tak w tym tygodniu już trzeci raz słyszę coś takiego i właśnie przez to zaczęłam się zastanawiać, ale szczerze nie wiem. Wiem, że w domu jak rozmawiam z rodzicami, to mam totalnie inny głos, jak rozmawiam ze znajomymi, to mam totalnie inny głos, jak śpiewam, to też.
6: Czy możesz dubbingować?
9: Tak, chciałabym w przyszłości też to robić.
6: Jeżeli chodzi o dobór repertuaru?
9: To u mnie też jest to zawiła i skomplikowana sprawa, ale tak już na przełomie swojego życia i jakichś tam występów gorszych i lepszych, stwierdzam, że lepiej mi leżą i chyba bardziej tak się odnajduję w utworach wykonawców, którzy już nie żyją, albo po prostu takich utworach, klasykach.
6: Między innymi?
9: Krzysztof Krawczyk, Anna Jantar. Na przykład bardzo lubię śpiewać piosenki Bułata Okudżawy. To może być osoba mniej znana, ale właśnie bardzo lubię takie przedwojenne też piosenki.
6: A są takie, które na przykład okazały się za trudne i zdecydowałeś, że nie będziesz tego ćwiczyć?
9: Pamiętam ostatnio, jak mieliśmy próbę do plebiscytu, to mieliśmy tam do wyboru jakieś piosenki, no i ja tak wzięłam jakąś pierwszą z brzegu, która mi się podobała, ale właśnie nie szła mi i dobrze jest też mieć w sobie taką cechę odpuszczenia i zrezygnowania z pewnej piosenki, żeby nie zrobić przykrości autorowi jej.
10: Ja mam na imię Julia, ja jestem studentką 5 roku wychowania fizycznego i w zespole jestem dość krótko, po rok i chyba 3 miesiące. Jestem tutaj najkrótsza stażem, ale najstarsza ze składu jako studentka aktualnie.
6: A kiedy startowałaś do zespołu, to rozumiem, że było 3 razy na tak.
10: To znaczy, ja przyszłam tutaj na przesłuchanie tak trochę...
6: Ad hoc albo z głupia Franc.
10: Tak, można tak powiedzieć. I Igor, wtedy pamiętam, był na salce właśnie i kilka innych osób. Już teraz nie pamiętam dokładnie, ale Igor był na pewno. No i co? Spodobałam się chyba, bo potem już więcej przesłuchania nie było, tylko już przychodziłam na próby, więc chyba było 3 razy tak.
6: Ten repertuar, który próbujesz sobie dobierać, jak zauważyłem, to zawsze taki, żeby było z pazurem.
10: Wydaje mi się, że to też trochę do osobowości mojej pasuje, aczkolwiek na ostatnim koncercie...
6: Chcesz powiedzieć, że kolegom potrafisz czasami pokazać pazurki?
10: No właśnie ta scena, która była na koncercie, kiedy ja tak miałam ich troszkę wygonić ze sceny, no to była już napisana w scenariuszu i po prostu została mi przedstawiona i mówi: Julka, ty musisz to zrobić, a ja nie chciałam im tego robić, bo mam za miękkie serduszko i bardzo ich lubię, ale chyba się jakoś udało, chyba jakoś zagrałam, a co do repertuaru, to historia jest taka, że Maryla Rodowicz, którą śpiewałam na ostatnim Sing Sing, które śpiewałam na ostatnim koncercie, no to sobie wybrałam pod mój głos, ale na którejś z prób właśnie tak mówiłam, że słuchajcie, nie mogę sobie dobrać drugiej piosenki, bo miałam mieć 2 i tak nie mogę tej drugiej znaleźć, nie wiem, pomóżcie mi coś, bo doradźcie. I właśnie Nina wtedy powiedziała: ej, słuchaj, a nie chcesz Budki Suflera zaśpiewać, bo ją się tak fajnie na basie gra? Ja mówię: no dobra, spróbujmy. I spróbowaliśmy takie tango i się okazało, że strzał w dziesiątkę i tak zostało już.
6: Czyli jednak lubicie sięgać po te klasyki rocka, jednak lata 80., 70., nawet 90.
10: Jeśli chodzi o mnie, to myślę, że tak zdecydowanie i też bodajże pierwszą piosenką, którą zaśpiewałam tutaj na przesłuchaniu, to była jakaś piosenka Gunsów chyba, Guns N' Roses. Nie pamiętam, którą śpiewałam, ale to też właśnie taki starszy rok, 80. lata. Lubię te klimaty bardzo.
6: Sięgacie po anglojęzyczne?
10: Tak. Tak, sięgamy. Akurat na tym koncercie celowaliśmy bardziej w polskie utwory, chociaż kilka zagranicznych było, ale też w sumie mój debiut to też był Dzień Kobiet rok temu na koncercie i wtedy śpiewałam anglojęzyczną piosenkę z Julkiem w duecie Just the Two of Us.
6: Jest trema czy nie ma tremy?
10: Przed ostatnim koncertem była ogromna, bo to było wydarzenie, którego jeszcze nie robiliśmy i chyba w historii tego zespołu nie było takiego dużego wydarzenia z takim rozmachem, z taką promocją.
6: I z taką publicznością.
10: Dokładnie. Też publiczność dopisała bardzo, wręcz nawet były słowa trochę oburzenia, że o kurczę, nie ma gdzie usiąść, że wszystko pozajmowane.
6: A sala w sumie ile ma miejsc?
10: 500, około chyba 500.
6: No słuchajcie, wypełnić salę 500-osobową, no to szacun.
10: Tak, wypełniliśmy i jesteśmy z tego bardzo dumni i też nie dowierzaliśmy długo, bo był taki moment, że kiedy zeszliśmy wszyscy ze sceny i poszliśmy właśnie na backstage i ta adrenalina nam trochę zeszła, to poczuliśmy takie gigantyczne zmęczenie dopiero już po całym wydarzeniu, że ojejku, tyle nas to pracy kosztowało, ale byliśmy bardzo szczęśliwi, mimo tego, że zmęczeni, to szczęśliwi, że nam się udało i chyba do tej pory jeszcze do nas nie dotarło, że coś takiego zrobiliśmy.
6: Czyli jeszcze tak do końca ten stres nie zszedł?
10: Znaczy, stres pewnie zszedł, tylko takie niedowierzanie dalej, takie zaskoczenie, że aż tak.
11: Mam na imię Weronika, jestem studentką drugiego roku fizjoterapii, jestem w zespole od 2 lat.
6: Za czyją namową?
11: Chyba za swoją, bo przewinął mi się kiedyś post na Facebooku na stronie AWF-u. Co prawda po czasie, że nasz ukochany AWM szuka chętnych do zespołu. Ja z racji tego, że mam wykształcenie muzyczne i moja muzyka to jest po prostu moje życie, moja pasja, to oddycham tym, płynie to we mnie.
6: A jednak wybrałaś fizjoterapię.
11: Życie jednak jest niespodziewane, więc tak.
6: Los płata figle, no cóż.
11: Oczywiście. Ale pomimo tego stwierdziłam, że kurczę, przyjdę, zobaczę, co może się stać, tak? Najwyżej dostałem 3 razy nie. Co prawda przyszłam, zobaczyłam i dostałam 3 razy tak. Jesteśmy tutaj, rozmawiamy. Więc dziękuję sobie, że tak zadecydowałam.
6: Chcesz powiedzieć, że po przesłuchaniu od razu jurorzy zbierali szczęki z podłóg?
11: O, bardzo bym chciała, żeby tak było. Trudno mi to ocenić. Wiem, że może nie były szczęki na podłogach, natomiast patrząc z perspektywy czasu, to była bardzo duża lekcja. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dużo się nauczyłam w zespole i otwartości na scenie i po prostu wyrażania siebie, wyrażania swoich emocji, że aktualnie do tego dążę.
6: Po czyj repertuar sięgasz?
11: Bardzo różnie, naprawdę bardzo różnie. Uwielbiam polskie klasyki, tak jak tu dziewczyny wcześniej wspomniały. Moją miłością jest chyba z takich najbardziej polskich Mysłowic jeszcze z Arturem Rojkiem. Artur Rojek, proszę wróć do Mysłowic, błagam cię. I naprawdę mnóstwo polskich, nawet takich trochę zagrzejnikowych, że tak powiem, artystów, ale też zagraniczne się również pojawiają na mojej playliście.
6: Muszę też zapytać, bo jesteście wieloosobowym składem, czy dogadujecie się? Są kłótnie czasami?
11: No, AWM to rodzina i to jak w rodzinie, najlepiej na zdjęciach. Oczywiście żartuję. Myślę, że jesteśmy naprawdę zgraną ekipą. Bo każdy się z sobą dogaduje, nawet jeżeli są jakieś małe sprzeczki, tak jak napięte sytuacje przed koncertem, to jest chwila, moment i wszyscy spokojnie wracamy do codzienności i życia normalnego i zgody i sympatii, że nie da się na siebie kłócić. Jak ludzi wiąże to, co kochają, tak mają się na siebie złościć.
6: Ale z muzykami dogadujesz się też?
11: Chyba tak. Chyba tak.
6: Nie robią czasami psikusa i nie zafałszują specjalnie, żebyś się pogubiła?
11: W sensie akurat ja jestem wokal.
6: Ale jak zejdą z tonu, to mogą cię zmylić. Nie było tak.
11: No nie było, nie było. A jeżeli...
6: To jest dowód na to, że się dogadujesz.
11: Oczywiście, że tak. I to jest na to dowód.
9: Nazywam się Oliwia Kołakowska i jestem studentką 3. roku wychowania fizycznego.
6: Kiedy dołączyłaś do zespołu?
9: Na 1. roku. Jakoś chyba właśnie blisko grudnia, bo pierwszy mój koncert był w grudniu, świąteczny.
6: Ale ze śpiewem miałaś wcześniej do czynienia, że zdecydowałaś się jednak wziąć udział w przesłuchaniu.
9: Tak, ja od dziecka śpiewam. Chyba od 10. roku życia chodziłam na zajęcia wokalne i tak cały czas w moim życiu występuje ten śpiew. I nie tylko, no muzyka, wszystko co związane z muzyką. No i na studiach dalej to kontynuuję i cieszę się, że mam taką możliwość.
6: Czyli jednak nie tylko fizjoterapia, wychowanie fizyczne, ale również muzyka, której tutaj, jak widzę, nie brakuje.
9: Zdecydowanie.
6: No dobrze, a to gdzieś się uczyłaś w szkole muzycznej również, czy nie?
9: Uczyłam się pod okiem Ireneusza Parafiniuka.
6: Nie mam więcej pytań. Nie, no żartuję oczywiście. Maestra znam, bo wiele talentów wypromował. A to z muzyką nie chciałaś wiązać swojej przyszłości? Wybrałaś jednak AWF?
9: No właśnie, tak jak podobnie Weronika powiedziała, to życie płata różne figle i chciałam iść na musical, na uczelnię muzyczną, ale wyszło tak, że skończyłam tutaj i w życiu bym się nie spodziewała, a uważam, że to jest najlepsza decyzja w moim życiu.
6: Tego pytania jeszcze nie było. Wy jako Akademia Wychowania Muzycznego, jako jako taki team zżyty wykonujecie covery, a czy gdzieś tam przyszło wam do głowy, żeby na przykład własne utwory skomponować?
9: Dobre pytanie. W zasadzie to coś tam stworzyłyśmy z Niną. Mamy jedną piosenkę, ale to raczej nie wiem, czy się odważymy kiedyś to puścić, nie wiem, gdzieś.
6: Publicznie zaprezentować i zobaczyć, jaki będzie odbiór.
9: No zobaczymy, to będziemy musiały dobrze przedyskutować z Niną.
6: I z zespołem.
9: I z zespołem, tak.
11: Ale warto dodać, że jednemu z członków naszego zespołu jednak się udało troszeczkę się wypromować.
6: Michał Kraśko.
11: Dokładnie. I który teraz prowadzi swoją karierę muzyczną w stronę, w którą widzi. Cały czas go wspieramy w tym. Tak samo i w nowych utworach, w tworzeniu nowych, jako taka pomoc, czy muzyczna, czy jako pomoc przyjacielska, wsparcie i tak dalej.
6: Czy jeżeli utwór stworzy, to udaje się do was i wy zatwierdzacie ten utwór?
11: No nie. No aż tak to nie, tak nie działa. Ale zawsze służymy tym wsparciem, które pokazuje mu, że warto robić to, co on robi i warto wyrażać swoje uczucia tak, jak on to widzi i to, co tworzy, jest piękne i mam nadzieję, że tak pozostanie.
6: No i ostatnio widziałem, że Michał Kraśko wystąpił z zespołem Happy Set.
11: Tak jest, tak jest. Myślę, że to jedno z wymarzonych wydarzeń w jego życiu, ponieważ od bardzo długiego czasu fascynował się ich sztuką, ich piosenkami, utworami, więc myślę, że to dało mu kolejny start do tworzenia jeszcze czegoś nowego.
7: Ja nazywam się Nina Marecka i ja gram na gitarze basowej, a moja przygoda z zespołem rozpoczęła się, myślę, że około 2 lata temu. Jest to dosyć przypadkowa historia, dlatego że ja studiuję na Akademii Bielskiej, jestem studentką filologii angielskiej.
6: O proszę.
7: Dlatego bardzo często, bardzo dużo osób myśli, że jestem studentką AWF-u i za każdym razem dziwi się, kiedy mówię, że wcale tu nie studiuję, ale do zespołu zaprosiła mnie moja przyjaciółka Oliwia, która studiuje właśnie na AWF-ie i akurat kiedyś okazało się, że brakowało im basisty i bardzo szybko potrzebowali kogoś na zastępstwo i myślę, że bez zastanowienia się zgodziłam, dlatego że widziałam już ich wcześniej na juwenaliach i bardzo mi się spodobało, jak to wszystko tutaj wygląda, więc bez zastanowienia tak naprawdę zgodziłam się i przyjechałam na próbę.
6: Ja rzadko spotykam się, żeby kobiety na gitarze basowej grały, to skąd to zamiłowanie?
7: Ciężko powiedzieć, ja tak naprawdę gram na wielu instrumentach, ale gitara basowa jest akurat instrumentem, który najbardziej do mnie przemawia i za każdym razem, kiedy słucham jakiegoś utworu, to właśnie linia basowa jest czymś, czego szukam i czego tak naprawdę słucham, więc myślę, że po prostu w moim sercu jest bas.
6: Ja najwięcej takiej linii basowej to słucham w utworach Ani Dąbrowskiej.
7: Ja akurat nie słucham jej, znam jej piosenki i faktycznie mają bardzo ciekawą linię basową, dlatego że akurat kiedyś wykonywaliśmy jeden z jej utworów i było to bardzo, bardzo ciekawe, ale ja akurat słucham zupełnie innej muzyki.
6: Dzisiaj nie jesteście w pełnym składzie. Ile osób tworzy AWM?
7: Myślę, że około 20 osób. Jest to bardzo dynamiczna liczba, dlatego ciężko powiedzieć, ale myślę, że tak około 20 osób.
6: Instrumentalistów ilu?
7: 9. Tak, 9.
6: Czyli jakie instrumenty są w zespole?
7: Saksofon, 2 klawisze, gitara, akordeon, gitara basowa, perkusja. Także mamy wielu instrumentalistów, którzy często się zmieniają i mamy też aktualnie 2 perkusistów, także i 2 klarnety, flet, tak, także jest tego całkiem sporo.
6: Czyli generalnie wszystkie utwory jesteście w stanie zagrać?
7: Myślę, że większość, zdecydowana większość. Staramy się jak możemy.
6: No dobra, a jeżeli chodzi o te, jeszcze sięgnę po te własne utwory, bo tutaj koleżanka wcześniej wspomniała, że gdzieś tam coś zaświtało. A kto napisał tekst? Bo rozumiem, że już nawet tekst jest i muzyka skomponowana.
7: Pisałyśmy obie, siedziałyśmy w pokoju i po prostu myślę, że gdzieś tam obie to komponowałyśmy.
6: Ile razy w tygodniu spotykacie się na próbach?
7: 2 razy. Myślę, że 2 razy przed koncertami. Wiadomo, jest to prawie codziennie, jest dosyć ciężko, ale gdzieś tam staram się spinać te nasze grafiki i spotykać się, bo jednak jest ciężko. 20 osób to jest jednak dużo i żeby czasami znaleźć czas, to naprawdę musimy gdzieś tam się, że tak powiem, mieć taką dyscyplinę w sobie, ale dajemy radę.
6: Ile w sumie tych koncertów rocznie dajecie?
5: Na rok planujemy z reguły 3 pewne koncerty, czyli 2 koncerty na Robirze, 1 Bochenek, a wszystko inne wychodzi w praniu. Od tego roku zaczęli nas coraz częściej brać na takie różnego rodzaju imprezy na uczelni. Czytaj AWF Inspires, czytaj Plebiscyt, Sportowiec Roku. W tym roku jeszcze planujemy zagrać na pewno Bochenka, na pewno Juvenalia i na pewno Dni Otwarte, taki mini koncert. A co wyjdzie dalej, to się jeszcze okaże.
6: A mieliście zaproszenie na jakieś inne imprezy? Nie wiem, może gdzieś w innych miastach?
5: Myślę, że jak najbardziej byśmy byli w stanie zagrać i liczymy, że po ostatnim koncercie pojawi się trochę propozycji, może więcej.
6: Gdzieś go można obejrzeć?
5: Będziemy mieli na pewno nagranie spotkanie z tego wydarzenia i na pewno gdzieś się będziemy upubliczniać, tylko jeszcze nie wiem dokładnie gdzie i kiedy.
6: Jeszcze tak na zakończenie, bo podczas ostatniego koncertu padło hasło, że chcesz opuścić zespół.
7: Nie, to że chcę. Taka decyzja się nie podejmuje z własnych chęci, tylko niektóre decyzje życiowe trzeba podejmować czasami wbrew własnemu sercu.
6: Plany się zmieniły.
7: Nazwijmy to w taki sposób, ale tak.
6: Rozumiem, nie chcesz o tym mówić.
7: Tak, ale cieszę się, że miałam taką okazję uczestniczyć w tym zespole, wykazywać się swoim talentami i pozostawić w serce każdego swoje serduszko.
6: I to była Akademia Wychowania Muzycznego w niepełnym, co prawda, składzie, ale dobrze opowiadaliście. Dziękuję za rozmowę.
11: To dziękujemy. Chcielibyśmy jeszcze serdecznie wszystkich słuchaczy zaprosić na nasz Facebook i Instagram Akademia Wychowania Muzycznego. Tam będzie więcej informacji o przyszłych koncertach oraz co u nas się dzieje. Więc serdecznie zapraszamy.
12: Dzięki.
1: To była rozmowa przygotowana przez Arka Michlewicza. Zespół Akademia Wychowania Muzycznego rok rocznie daje po kilka koncertów.

0: wydany kilkadziesiąt lat temu. Później zniknął z rynku, ale za sprawą Wiesława Sadownika oraz kilku innych krótkofalowców jego działalność wznowiono pod koniec 2025 roku.
1: Wiesław Sadownik, znak wywoławczy, Stefan Paweł 8, Stefan Wanda. I jesteśmy w siedzibie klubu Stefan Paweł 8, Paweł Bożena Paweł. Bialski Klub Radiowy, Koło Naukowe, SP8 PBP.
2: Który ma już swoją historię wieloletnią.
1: Wieloletnią, tak jest. Ja specjalnie z archiwów zgromadzonych przez kolegów krótkofalowców w Lublinie wyciągnąłem historię, wydrukowałem sobie karteczkę. Ja dostępu do tych materiałów nie mam, ale trzeba sobie powiedzieć, że w tamtych latach, kiedy klub był zakładany, wszystkie informacje na temat krótkofalowców były raz, że ściśle tajne, dwa, że obligatoryjne, bo zakrawały o, że tak powiem, szpiegostwo.
2: To może zanim o tej historii powiemy, to na czym polega to krótkofalarstwo?
1: No, krótkofalarstwo generalnie polega na tym, żeby na falach krótkich, czyli trochę innych niż Wolna Europa, powiedzmy krótszych niż Wolna Europa, albo porównywalnych, nawiązywać łączność, ale prywatną, z kolegami, krótkofalowcami, no praktycznie z całego świata.
2: I tutaj widzę przed sobą taką, no nie wiem jak to nazwać, blaszkę z przyciskiem.
1: Blaszka z przyciskiem, to jest po prostu klucz telegraficzny Morsa w wersji, że tak powiem, szwedzkiej, albo takiej polskiej przed, powojennej już, klucz zwany Szwedem, którego lubię po prostu, bo dopasowałem do swojej ręki, swoją rękę do niego, powiedzmy, i na tego klucza używam, jeżeli nadaję ręcznie telegrafy Morsa.
2: Czyli całość właśnie polega na tym, żeby nadawać alfabetem Morsa.
1: Tak jest, trzeba znać alfabet Morsa. W latach, kiedy zdawałem egzamin na krótkofalowca, bo jest to rzecz wymagająca zdania egzaminu, takie hobby, to było wymagane znajomość telegrafii Morsa, to znaczy polegało to na tym na egzaminie, że pan siedział przy pulpicie i nadawał przez głośnik sygnały, takim kluczem właśnie, a egzaminowani siedzieli w ławkach szkolnych i na karteczkach ołówkami pracowicie pisali grupy literowo-cyfrowe. Jakoś zdałem ten egzamin, no a później to już poszło, bo to w miarę używania oczywiście nabywa się coraz większej biegłości.
2: No właśnie, ja tak tutaj zauważyłem, że pan tak szybko czyta, że jak dla mnie to jest język chiński.
1: To prawdopodobnie po prostu kwestia melodii. Znaków jest znacznie mniej niż w chińskim, bo tyle co w łacińskim. No plus cyfry. Są też jakieś znaki przestankowe, nie nadaje się okrągłych słów, tylko się nadaje słowa skrócone do określeń slangowych, najczęściej zapożyczonych z angielskiego, pojedyncze, podwójne, potrójne litery, czyli nadaje się slangiem i kodem Q.
2: I tutaj można sobie tym językiem rozmawiać z całym światem?
1: Tak.
2: Dla każdego kraju jest taki sam ten język?
1: Tak, generalnie tak. No oczywiście pozdrowienia na przykład. Rosjanie nadają trzy litery, pozdrawiając DSW, co oczywiście znaczy do swidania. Francuzi nadają zazwyczaj MRC, czy co oznacza merci, jako dziękuję.
2: A my jak?
1: A my nadajemy po angielsku TU, dziękuję i koniec, co jest skrótem. O, thank you oczywiście. Jest kod Q i to jest taki bardziej historyczny, powiedzmy, przyjęty jako norma, nie związany ze slangami żadnymi, nie jest skrótem angielskiego, ale tak jest. I tak na przykład łączność, to w kodzie Q to jest QSO, potwierdzenie łączności to QSL, nasłuch łączności to jest SWL, Shortwave Listing, to można akurat sobie znaleźć jakieś tam, że to jest akronim, a poza tym, jest mnóstwo tego i uczymy tego na kursie, to znaczy inaczej, jak ktoś chce przystąpić do egzaminu, to się uczy takich rzeczy na kursie, bo one będą ewidentnie przydatne, bo nawet prowadząc łączność foniczną, a takich łączności przecież robimy teraz również dużo, używa się tego rodzaju slangu i kodów. Nikt nie zna wszystkich języków świata, więc najczęściej porozumiewamy się na fonii również w języku angielskim.
2: Czyli jakby pan teraz tutaj face to face z Chińczykiem spotkał się, to prędzej alfabetem Morsa byście się dogadali niż bezpośrednio przy użyciu języka.
1: Nie, pewnie przy użyciu języka angielskiego, byśmy się dogadali.
2: Ale nie chińskiego.
1: Na pewno nie chińskiego. No, nawet nie wiem, jak jest dziękuję po chińsku.
2: No dobrze, a tutaj przed chwilą pan zademonstrował, odsłuchał kogoś i łatwo namierzył, że nadaje z Rosji.
1: No bo znak wywoławczy jest zbudowany w sposób standardowy. I to jest Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna ustaliła, jakie prefiksy, czyli te pierwsze znaki, do jakiego kraju należą. I jak ktoś nadaje spod znaku R albo RA, czy tam RV, RU, to wiem, że to jest Rosjanin. No, a jak już odczytam cały jego znak, to mogę wpisać w serwisie qrz.com ten znak i się dowiedzieć, kto to jest, bo najczęściej taka osoba, która no, porusza się w świecie radiokomunikacji, jakoś tam próbuje się chwalić tym swoim znakiem wywoławczym, więc jak odebrałem RA0AY, to od razu można było na tej stronie sprawdzić, że człowiek nadaje z kraju krasnojarskiego.
2: I nazywa się Sergiej Cewicz.
1: Zimcewicz. No w każdym razie, no nie ma jego fotografii, u innych to pewnie by była. No w każdym razie nasz klub też tam ma swoją stronę. Jak wpisać SP8 PBP, to się pojawi to, co ja tam zamieściłem na temat klubu. Łącznie z jakimiś...
2: Już chyba nawet podpowiedź wyskakuje.
1: A to pewnie tak, bo koledzy sprawdzali, czy ja jakąś kartkę QSL włączyłem, czy nie. To jest ta kartka QSL. Jest pokazana na niej Akademia Bialska, jest herb Białej Podlaskiej. Mamy do niego prawo, Rada Miasta pozwoliła go używać na kartach QSL.
2: No dobra, to idziemy do tej historii teraz, bo przygotował się pan z historii, a historia nas bardzo interesuje, zwłaszcza jeżeli chodzi o Bialski Klub.
1: No, więc proszę pana tak. Klub zarejestrowano jako Klub Krótkofalowców przy Powiatowym Domu Kultury w Białej Podlaskiej w roku 1961.
2: A założycielem kto był?
1: O, to była grupa ludzi ARU, SP8 ARU, Jakubiak, Heniek, Henryk, już nie żyje. On prowadził sklep fotooptyczny w Białej, słynny optyk. Ponadto ARY, ARJ z Leśnej, a wcześniej pracujący na radarach w Rozkoszy, JTM, Besku. Mówię o znakach wywoławczych. Dla nas to jest tak jak nazwisko. Tak jak mówiłem, znak wywoławczy jest unikalny w skali świata. W związku z tym, jak ktoś jest SP8 SW jak ja, no to wiadomo, że tam innego nie ma takiego. Takich z sufiksem SW jest w Polsce kilku, czyli prawdopodobnie mających takie inicjały. Natomiast SP8 SW jest tylko jeden na cały świat i tego Urząd Komunikacji Elektronicznej pilnuje, wydając pozwolenie radiowe.
2: Skąd to krótkofalarstwo wzięło się w ogóle w Białej Podlaskiej?
1: Po prostu było trochę amatorów krótkofalowców. To są najczęściej ludzie, którzy uczyli się w jakimś technikum czy zasadniczej szkole zawodowej. Przypomnę, że w parku w Oficynie Zachodniej mieściło się szkoła zawodowa zwana Szpulkami, ale w tamtym czasie miała też oddziały uczące radioelektroniki. Po prostu byli potrzebni serwisanci na tym terenie. W związku z tym uczono takich ludzi. Aktualny nasz mistrz wszystkich sportów krótkofalowych, SP8 Natalia Roman, Andrzej Jarząbkowski, właśnie tam zaczynał nauki. I obok tej oficyny zachodniej, w baraczku takim, który kiedyś podobno był, ja tego nie pamiętam, ale podobno był salą gimnastyczną tej szkoły zawodowej, dopóki się nie zawalił, to tam też mieścił się klub SP8 PBP na samym początku swojego istnienia.
2: To w takich latach świetności ilu najwięcej członków mieliście?
1: Myślę, że to było kilkanaście osób w tamtych czasach.
2: To sporo.
1: Dorosło. Ja w tej chwili wypisałem sobie z serwisu Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ile jest czynnych licencji w Białej i okolicach, łącznie z Wólką Dobryńską, Terespolem i tak dalej, Bohukałami, Czosnówką, Drelowem. Nie, to Terebela.
2: Trochę tych krótkofalowców jest.
1: W chwili jest 50. Wtedy to było kilkanaście osób.
2: Czyli jednak ta popularność cały czas się utrzymuje.
1: Jakiś czas temu była. To mówię, to byli ludzie związani w jakiś sposób z radiem i radiokomunikacją, a trzeba wiedzieć, że wtedy łączność była jednym z podstawowych, no powiedzmy, działów obronności. No i radia w formie analogowej używali wszyscy, i policja, i wojsko, i straż pożarna, a później jeszcze i obrona cywilna.
2: Czyli można było sobie posłuchać, o czym wojsko i policja nadają.
1: No można było, chociaż było to ryzykowne. To znaczy słuchać sobie można było, chociaż było ryzykowne w ten sposób, że o każdym milicja wówczas zbierała informacje i posiadanie urządzenia radiowego było odnotowywane w dokumentacji policyjnej, milicyjnej i nadzorowane w jakiś tam sposób co pewien czas. Przychodził dzielnicowy i sprawdzał, jak się moje radio ma. Ja nie miałem radia.
2: To tak na przestrzeni lat zapytam, bo kiedyś te radia do nadawania wyglądały zupełnie inaczej niż te współczesne. Mocno ta technologia poszła do przodu?
1: No i bardzo mocno. W tamtych czasach to albo miało się urządzenia z demobilu, w sensie wojenne urządzenia wręcz, jakaś radiostacja czołgowa 10RT albo radiostacja piechoty RBM1, która nadawała na paśmie 3,5 MHz. No oczywiście, żeby miała jakiś zasięg większy niż radiostacja polowa, no się do niej dopasowywało odpowiednią antenę odpowiedniej długości, na którą w warunkach polowych pluton czy tam batalion nigdy nie miał miejsca, bo taka antena co najmniej pół długości fali plus wysokość zawieszenia kilkanaście metrów przynajmniej. Więc krótkofalowcy, pamiętam, w klubie lokowskim SP8 KGI była radiostacja RBM, na której ćwiczyłem też telegrafię.
2: To jeszcze kiedyś nie było tak, że każdy miał w domu takie radio, bo to zbyt drogie urządzenie.
1: To były nie dość, że drogie, to bardzo reglamentowane. No nie można było sobie pozyskać z wojska ani stąd i zowąd radiostacji. Zresztą posiadanie jakiejkolwiek radiostacji musiało być powiązane właśnie z członkostwem w PZK, w Polskim Związku Krótkofalowców, z pozytywną opinią milicji i kilku urzędów po drodze, o których nawet nie wiemy. Natomiast wiemy, skąd się wzięły w archiwach państwowych w Lublinie papiery. No, mianowicie się wzięły z UB, bo tam spływały wszystkie. I teraz ja nie wiem, nie znam tej historii. 60. lata mi się kojarzą, ale w 61. roku, kiedy klub był zakładany, tak? W 61. roku to ja miałem ile? 52, 61, 9 lat. To znaczy ja się już bawiłem w elektronikę, powiedzmy, ale nie w krótkofalarstwo jako takie. Natomiast pamiętam, że mnie rodzice chcieli bijać, ponieważ o mnie policja zaczęła rozpytywać, kiedy ja się zacząłem interesować klubem radiowym po prostu. Bo policjant chodził po sąsiadach i rozpytywał o mnie, co za bachor. No.
2: Tak to było. A jeżeli chodzi o to współczesne krótkofalarstwo, to jakie trzeba mieć, nie wiem, też egzaminy, tak, poświadczenia, żeby i pozwolenia specjalne?
1: Nie, jest to oczywiście na to, żeby słuchać, to nie trzeba nic. Żeby sobie zrobić radio, to nie trzeba go nigdzie rejestrować. To wiadomo, można sobie kupić radio, jak się ma pieniądze.
2: A jaki to jest wydatek?
1: No to rzędu kilku tysięcy złotych, powiedzmy. 2-3 tysiące to już jest takie maleńkie radio samochodowe, jakie my tu mamy w klubie.
2: Czyli sporo. To zupełnie inna cena niż CB Radio.
1: No tak, tak. CB Radio jest formą, że tak powiem, citizen band, czyli pasma obywatelskiego. No i jako takie, no mówi się, że wymaga jakiejś tam licencji, ale to nie tyle licencja, co homologacja dla samego radia, żeby nie zakłócało. Więc to radio musi mieć kwit, że się nadaje do pracy w ogóle w eterze, że nie robi dziwnych rzeczy na falach radiowych. Natomiast operator nie potrzebuje żadnych kwalifikacji udowadniać. Natomiast żeby być krótkofalowcem, to trzeba zdać egzamin w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Takie egzaminy są organizowane tam kilkanaście razy w ciągu roku w każdej z regionalnych dyrekcji UKE i w Lublinie i w tym na stronie UKE amatorskiej jest, proszę pana, wykaz pytań przykładowych, jest podany zakres wiedzy, jaki trzeba mieć w trybie testu, ale w siedzibie UKE za ten test trzeba zapłacić. W siedzibie UKE się zdaje ten test. Jak się go zda, to można wystąpić o pozwolenie radiowe.
2: Tutaj patrzę, że jest pan obłożony radiami. Rozumiem, że każde do czegoś innego służy?
1: Nie, tak. To radio tutaj, które teraz wyłączyliśmy, służy do łączności lokalnej na paśmie 2 metrów. To jest takie pasmo, które, no powiedzmy, UKF-owe, gdzie łączność odbywa się w zasadzie w zakresie horyzontu, to znaczy widzialności horyzontu. Mamy tutaj w okolicy przemienniki na wysokich obiektach, kontaktach po to właśnie, żeby rozszerzyć horyzont. Dlatego możemy na przykład z tego radia tutaj przez przemiennik rozmawiać z Łosicami, Międzyrzecem, Terespolem, Wólką Dobryńską, gdzie mamy dobrego kolegę jednego i drugiego, czyli w okolicy. Mamy też tutaj dostęp do przemiennika w Chotyczach, który jest na maszcie w Chotyczach, znaczy nie na samym czubku, tylko gdzieś tak w połowie, na 100 kilkudziesięciu metrach. No i ten zwiększa nasz zasięg, no już znacznie poza horyzont, bo do Chotycz jest 40 kilometrów i tam powiedzmy w zakresie 50 kilometrów od tego, w promieniu 50 kilometrów od tego przemiennika, no też się komunikujemy z kolegami, którzy by chcieli się komunikować. Inna sprawa, że coraz mniej chętnych do rozmów analogowych tego rodzaju jest. Natomiast to drugie radio, to mimo że niewiele większe od poprzedniego, to ma 100 watów mocy, a nie 10 i ma wszystkie pasma amatorskie obsadzone, to znaczy na wszystkich pasmach amatorskich możemy nadawać, gałeczką się stroi, częstotliwość płynnie i nadajemy z mocą 100 watów. To zapewnia w dobrych warunkach propagacyjnych zasięg globalny. Dobre warunki propagacyjne to no, ta moc plus odpowiedni stan jonosfery.
2: A tam to urządzenie, co to jest?
1: Tam jest zasilacz, to jest zasilacz, to jest zegar.
2: A to zegarek to poznałem.
1: Skrzynka antenowa. Skrzynka antenowa jest do tego, żeby dopasować antenę, bo radiostacja sama, samo pudełko z radiem, nie działa, jeżeli do niego nie podłączyć anteny. Tutaj Jurek próbuje dostroić antenę. Ona się nie daje. Czerwona lampka świeci, nie wiem.
2: Trzeba gwizdać.
1: Nie, no, po prostu trzeba podać jakiś sygnał. A teraz przełączymy antenę, tam jest przełącznik antenowy i coś tu nie działa. A i tam.
2: Czyli bywa, że coś przestaje działać.
1: No tak, to oczywiste, że trzeba walczyć z techniką, trzeba walczyć tak czy owak. Immanentną cechą krótkofalarstwa jest to, że jest to łączność improwizowana ad hoc. Zawsze. No nie jest tak, że można się umówić i że będzie działało. O, się zestroiło. A teraz nie. A czasem tak. O, powarczały już jest dobrze, zostaw, bo żeby nie psuć.
2: Czyli jak na zielono świeci, to znaczy, że wszystko jest dobrze.
1: Tak. Jak zielona lampka świeci, to jest okej.
2: Tak na pierwszy rzut to bardzo skomplikowane wszystko.
1: Nie, tam jest prosta sprawa. Jest radiostacja, gdzie jest wytwarzany sygnał. Jest tam z tyłu gniazdo antenowe, potrzebny jest kabel antenowy i antena. Antena ma być porównywalna w jakiś sposób, porównywalna z długością fali, na której nadajemy. A nadajemy na rozmaitych. Od 160 metrów długości fali, no to trzeba mieć, 80 metrów placu, żeby taką antenę uczepić. Dobrze, żeby ona miała jakąś taką...
2: To tutaj jaką antenę macie?
1: Tutaj mamy antenę długości 40 metrów, rozwieszoną między budynkami i to tak na skos, żeby się zmieściła.
2: Spora.
1: No 40 metrów drutu, no. Mamy też drugą 20-metrową, ta się nadaje bardziej na wyższych pasmach, właśnie porównywalnych tą długością, to znaczy 20 metrów długości anteny odpowiada 1/4 długości, czy tam połowie długości powiedzmy i zaczyna się, w związku z tym nadaje się na pasmo 40 metrów, czyli 7 MHz. No, tutaj mamy jakąś stację foniczną w tej chwili.
2: Ktoś nadaje. No i znowu Rosja.
1: Tak jest, bo po rosyjsku z Rosji jest najbliżej i tam ludzie jeszcze po prostu lgną do radia, ponieważ radio to jest swoboda wypowiedzi. A no, co prawda jest obawa, że słuchają w każdym inspektoracie obrony cywilnej i w paru innych inspektoratach prawdopodobnie. Były odbiorniki komunikacyjne bardzo wysokiej klasy, przy których siedzieli koledzy krótkofalowcy i słuchali, co inni koledzy krótkofalowcy opowiadają przez radio. Czy czasem nie zdradzają pozycji czego tam, no, artylerii czy co? Oczywiście, że nie zdradzali i nie było, nie słyszeliśmy o sprawach, jakoby jakieś takie były incydenty. Natomiast bywały incydenty związane raczej z CB Radio. No. Na CB Radio uważa się, że nie można zidentyfikować nadawcy. No i tutaj jesteśmy zobligowani przy każdej transmisji podawać swój znak wywoławczy. Kiedyś była konieczność, po prostu przymus administracyjny zapisywania na papierze każdej łączności. To znaczy, nazywało się to, że prowadzimy papierowy log łączności. Więcej, tych latach 60., pionierskich latach, do lat 80., kopia tego logo musiała być wysyłana okresowo raz na kwartał, raz na pół roku, a przynajmniej raz na rok, do Lublina właśnie, do zarządu oddziału, żeby pokazać, kogo wołaliśmy, albo kto nas wołał. I ja tutaj to nie mam z sobą tych starych logów, ale to było tak, że była książka formatu A4, a kartki były podwójne i się wkładało kalkę, przez kalkę się pisało, zapisywało łączności, tak jak tutaj piszę, mamy tutaj znaki wywoławcze, kiedy, o której godzinie, na jakim paśmie, na jakiej częstotliwości wręcz, i z jakimi raportami, to akurat na techniką cyfrową, więc tu w decybelach widać słyszalność, znaczy z jaką intensywnością słyszymy sygnał, jak nas korespondent odbiera, to wszystko musiało być zapisane długopisem.
2: A jak często sobie tak siadacie i rozmawiacie z całym światem?
1: To już wyłącznie zależy od predyspozycji. Ja jestem na tym etapie w moim wieku, że już wszystkich łączności, które można by zrobić, oczywiście nie robię. No. Ja próbuję łapać te odległe kraje, prawda, czyli DX-y.
2: Skoro tutaj znaleźliście sobie taki przyczółek w Akademii Bialskiej, to domniemam, że próbujecie zarażać studentów tą pasją.
1: Próbujemy oczywiście, że tak, i po to to jest tutaj akurat. Bo generalnie klub ma siedzibę u mnie w piwnicy, ale tam trudno przyjmować gości. Już z tego powodu, że tam jest zimno, a z drugiego powodu, że musiałbym sprzątać.
2: I zainteresowanie młodzieży jest?
1: No, mizerne powiedzmy.
2: Aż dziwne.
1: Kurs krótkofalarski jakiś zorganizowaliśmy. Taki, no, chodziło nam o pewne przygotowanie, przybliżenie odpowiedzi, właściwych odpowiedzi na pytania w tym teście, który UKE później prowadzi przy egzaminie, prawda, żeby wiedzieli, o co pytają na tym teście, czy żeby sprawdzili się, żeby im pokazać, jak się ten test zdaje i jak to ma przebiegać. No to z początku na kilku zajęciach było do 15 osób, natomiast później zostało trzy osoby.
2: Znikoma ilość.
1: Z tego dwie jadą jutro do Warszawy na egzamin. Także te dwie osoby były takie już zdecydowane, że będą krótkofalowcami, a ci pozostali to nie wiedzieli, czy będą, czy może się rozmyślą.
2: A macie swój fanpage na Facebooku, żeby zachęcać do tego, aby ktoś wstępował?
1: To znaczy ja...
2: Waszego klubu.
1: Nie mam fanpage'a, tylko prowadzę na Facebooku stronę Bialski Klub Radiowy i tam wrzucam po prostu wydarzenia bieżące. Natomiast nie to, że to jest fanpage. Ja po prostu się nie bardzo nadaję do kreowania mediów, no. Prawdopodobnie. Poza tym, no nawet strony nie mamy takiej własnej, to znaczy nie mamy domeny wykupionej. Można by pewnie się o nią starać w jakiś sposób i w różnych miejscach, ale generalnie ja jestem z pokolenia, gdzie staram się używać możliwie mało funduszy cudzych, w tym oszczędzać sponsorów.
2: A jeszcze muszę zapytać o jedną rzecz, czy spotykacie się z innymi klubami krótkofalowców?
1: O tak, ale to w większości na radiu.
2: Tylko na radiu, nie organizujecie żadnych zjazdów?
1: Nie, zjazdów nie, natomiast zapraszamy na spotkania, jeżeli takowe są. Raz w roku próbujemy organizować spotkania krótkofalowców, z tym, że jest to wydarzenie bardziej towarzyskie. Zapraszamy tych, których znamy. Oczywiście do Lublina pójdzie zaproszenie, jak będzie najbliższe spotkanie. To spotkanie prawdopodobnie będzie tutaj w klubie studenta, skoro już mamy lokal. Rektor Grudniewski obiecał, że postara się nas gdzieś wcisnąć w harmonogram wydarzeń w któryś weekend poświąteczny, w kwietniu powiedzmy, czy w maju.
2: Ja jeszcze tak zapytam, co tak naprawdę kręci pana w krótkofalarstwie?
1: No to ja to mam od dzieciństwa, to już w tej chwili trudno, żeby nie kręciło, bo innych hobby nie mam. No może jeszcze oglądanie obrazków, no. W każdym razie ja to mam od dzieciństwa. Tak jak powiedziałem, mając bodajże 9 lat, napotkałem książkę pod tytułem Nowoczesne zabawki niejakiego Wojciechowskiego z żółtą, grubą i tam ledwo umiejąc, no nie, umiałem czytać już w pierwszej klasie, ale chłonąłem tą książkę strona po stronie, bo tam były opisy takich elementarnych urządzeń elektronicznych i ja myślałem, że będę elektronik, a jak pomyślałem, tak zrobiłem, bo ja później uczyłem się w ogólniaku i w ogólniaku w drugiej klasie już zdałem ten egzamin, znałem Morsa już i za przeproszeniem dostałem pierwszy znak wywoławczy. Nazywałem się wtedy SP8 Ewa Olga Roman, EOR, i brałem udział na przykład w zawodach krótkofalowców poświęconych urodzinom Lenina.
2: No, na czym takie zawody polegają?
1: No to zawody zawsze polegają na tym, żeby zrobić w określonym czasie możliwie dużo łączności z możliwie dużą różnorodnością krajów, czyli tak zwanych podmiotów. Jest taka lista krajów. Mimo że dana wysepka należy na przykład do Chin, to liczy się ją jako osobny kraj, bo ona odleglejsza o 200 mil od lądu, nie? Niż 200 mil od lądu stałego, więc od mainland to się bodajże nazywa. No w każdym razie wysepki wszystkie mają swoją podmiotowość w sensie krótkofalarskim. W związku z tym wyszukiwanie tych wysepek, z drugiej strony aktywizacja nadawania z tych wysepek, to jest osobne, kurde, budzące podziw działanie. W tej chwili jest ekspedycja na wyspę Buvet, która jest terytorium norweskim, a leży koło Antarktydy, w połowie drogi między Afryką, cyplem Afryki, a Ziemią Ognistą. To jest najbardziej odległe, niezamieszkałe miejsce na Ziemi. Tam wyprawa krótkofalowców, 20 paru osób, wynajętym statkiem, płynęła 3 tygodnie, walcząc z wichurami, stormami i tak dalej, i z wzburzonym morzem. Ja płynąc z Gdyni do Helu, to nie przestawałem wymiotować przez burtę, a co oni tam przeżyli, to Jezus Maria. Natomiast, żeby wylądować na tej wyspie, a nie liczy się nadawanie ze statku zakotwiczonego tam nawet 200 metrów od wyspy. Musi być nadawane z samego lądu tej wyspy. Więc przewiezienie ze statku na tą wyspę, Buvet, wymaga użycia helikoptera, ponieważ ona jest pokryta lodem, no i to klify lodowe w wysokości kilkudziesięciu metrów, więc nie było mowy inaczej. Więc na statku oprócz 21 osób załogi tej wyprawy i kilku osób załogi płynął też helikopter. No plus zapasy paliwa dla helikoptera, plus zapasy paliwa dla agregatów prądotwórczych, bo to wyspa bezludna, plus namioty, anteny, radiostacje, wzmacniacze, no wszystko, jedzonko. No i ta wyprawa nadaje z tego Buvetu. Przy czym krótkofalowcy całego świata koniecznie chcą mieć zrobiony Buvet. I w związku z tym każdy, kto gdzieś usłyszy jakiś Buvet, to natychmiast innych powiadamia, że on działa na takiej oto częstotliwości i że on się dowołał. Wcześniej nie ma sensu go powiadamiać, ale jak już się dowołamy, to proszę bardzo, niech się gryzą między sobą. No i w związku z tym tą łączność próbuje zrobić setki, jeśli nie tysiące ludzi naraz. No, z całego świata. No oczywiście on ma anteny kierunkowe, więc tam 3/4 eliminuje przy użyciu anteny, nastawiając ją na właściwy kierunek. Natomiast cała reszta, no, próbuje walczyć o tą wyspę. No i to ma swój urok. Bo jak się ma ograniczone zasoby, tak jak ja, typu antena pionowa, nie jakaś tam kierunkowa, wybitna, bo antena kierunkowa, tak jak już wspominałem wcześniej, każda antena wymaga wymiarów porównywalnych z długością fali. Jak mi się w ogródku nie mieści 10 metrów rozpiętości anteny, no to trudno, żebym miał kierunkową. W związku z tym stoi 5 metrów patyka na dachu. Mam antenę we wszystkie strony świata naraz. Poza tym, no, są ludzie ambitni, tak jak ja, którzy nie używają wzmacniaczy. Nie kupują wzmacniacza, nie...
2: Wzmacniacz ułatwia.
1: A wzmacniacz to jest tak zwany, poprawiacz propagacji. Generalnie to, jak mnie słyszą i co ja słyszę, zależy od stanu jonosfery, więc jak słoneczko jest aktywne, ale stabilnie aktywne, nie jakieś tam wyrzuty koronalne i tak dalej, tylko ma powiedzmy tam kilkanaście plam na słońcu, które odpowiednio sieją wiatr słoneczny, to jonosfera jest lepiej zjonizowana i lepiej odbija fale radiowe. W związku z tym lepiej odbite fale radiowe lecą mocniej. O, tutaj kolega pokazuje wzmacniacz. No niestety to mikrofon, nie kamera, więc nie zobaczymy, ale wzmacniacz jest zacny, tak.
2: To czasami, jeżeli chodzi o tą propagację, to nawet jak z CB radiem się jeździło, to często łapało fale krótkofalarskie.
1: Tak jest, oczywiście, że tak. Ja pamiętam z dzieciństwa, że słyszałem na Radiu Światowid transmisję gdzieś z jakichś tam Buenos Aires, z Argentyny. To nie tak znowu daleko, jak się okazuje. Ze 2 razy się odbiło od jonosfery i jest w Polsce. Także dla ludzi mistycznie nastawionych mówię, że Krótkofalowiec naciska klucz, a fale to bozia nosi. Nigdy nie wiadomo, dokąd dolecą. No na pewno dolecą do sąsiada, ale już do dalszego sąsiada niekoniecznie, bo jest coś takiego jak strefa martwa. No. Ja nadaję, a koledzy, kurczę, na przykład no, w Terespolu już mnie nie słyszą wcale. W Międzyrzecu w ogóle mnie nie słychać. No ponieważ strefa martwa jest taka, że natomiast bardzo dobrze mnie słyszą gdzieś tam w Hiszpanii, we Włoszech. Bo to jest pierwszy skok odbicia od jonosfery, a następny kolejne odbicie od Ziemi, znów od jonosfery i ląduje w Ameryce Środkowej, na przykład na Karaibach, czy w Ameryce Południowej, Brazylia.
2: Zdarzyło się spotkać z jakimś takim krótkofalowcem face to face, z Hiszpanii, z Argentyny, może gdzieś?
1: Nie, kiedyś tu przyjeżdżali oczywiście, były spotkania kiedyś tutaj, pamiętam chyba w latach 70. było takie spotkanie krótkofalowców, przyjeżdżał do nas prawie regularnie z Czech, kolega OK1 Bejku, też już nie żyje niestety. Kiedyś gościliśmy w Białej całą ekspedycję kolegów z Niemiec. Podejmowaliśmy ich po drodze do Rosji. A poza tym o tako ze świata, no nie wiem, no gościłem kolegę Jacka W0 BPF, Whisky 0 Bravo Papa Fox, Jack West gdzieś z Kansas City, bo ma żonę z Białej Podlaskiej. Jak odwiedzał Białą Podlaskę, to zanim przyjechał do Polski pierwszy raz, to, ale nie przez radio, bo to przez radio z Ameryką to wcale nie jest łatwa łączność, więc on też jest jakiś oficer łączności z US Navy, oczywiście retired, emerytowany, więc przez maila się kontaktował ze mną, znalazł, że my z Białej Podlaskiej, ze mną się skontaktował, że będzie w Białej i chciałby się spotkać z krótkofalowcami. No, pokazałem mu tu kilku krótkofalowców, ich antenę. Żył wtedy Andrzej Tarkowski, SP8NCJ, który walczył, lubił UKF i no w ogóle lubił DX-y, polować na te DX-y, czyli ekstremalnie odległe stacje, powiedzmy w ten sposób. To się u nas nazywa DX. DX.
2: Wy tak pomiędzy sobą to wywołujecie się po tych kodach i znacie się jak łyse konie, że tak powiem.
1: Po znakach wywoławczych tak, po znakach wywoławczych tak.
2: To tak jak po nazwisku. No,
1: tak, tak, dokładnie tak, bo to jest tak unikalne jak nazwisko razem z imieniem i jeszcze z odczestwem, bo jest po prostu unikalne, historycznie unikalne i w skali świata, globu unikalne. Jeździmy oczywiście do Lublina. W Lublinie jest oddział terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców i tam co miesiąc są spotkania, no tylko tyle, że trzeba wsiąść w samochód i pojechać.
2: Tutaj widzę, że jakieś naprawy się odbywają.
1: Tak, tak, ale to już jest zawodowa działalność pana Jurka, który użyczył swojego pomieszczenia służbowego na te dwa biurka klubowe. Toleruje gości klubowych również u siebie, nie przerywając pracy. No to jest też cenna zdolność, żeby się nie rozpraszać. Tak to wygląda. Oprócz telegrafii to oczywiście rozmawiamy na fonii. Rozmowa na fonii się musi odbywać w języku wspólnie znanym. Najczęściej to jest jakaś tam odmiana angielskiego, lokalna odmiana angielskiego w każdym wypadku. Dlatego z gościem z Indonezji trudno się rozmawia po angielsku.
2: Bo oni trochę innym akcentem rozmawiają.
1: Generalnie tak. I zresztą każda nacja ma swój akcent. Francuzi, Włosi też. Zatem rozmowy po angielsku ograniczają się do ograniczonego zasobu tematów. Jeżeli już ktoś wręcz wchodzi w opowiadanie o pogodzie, no to już musi być gigant lingwistyczny.
2: Ale jednak ten język angielski...
1: Generalnie język angielski jest potrzebny wszędzie. Nie ma jak poczytać o rozwiązaniach technicznych i tak dalej, dopóki się nie czyta, nie mówi po angielsku. No generalnie nie rozumie po angielsku. To trzeba po prostu umieć. Ja nie miałem tego szczęścia, żeby w szkole średniej mieć angielski, u mnie był niemiecki.
2: Rosyjski.
1: I niemiecki, tak jest. Natomiast miałem to szczęście, że w dzieciństwie, za przeproszeniem, rodzice mnie posyłali na kursy do Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, gdzie w wieku no, kilku lat zacząłem mieć kontakt z językiem angielskim. Był taki świętej pamięci oczywiście pan Kozdroń, były oficer wojska, który, nie wiem, z jakichś sentymentów przyjechał do Polski z zachodu i w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej dorabiał, prowadząc właśnie kurs języka angielskiego i tam bodajże ze 2 semestry, 3-2 lata chodziłem.
2: To jeszcze tak na zakończenie zapytam, czy jesteście takim klubem otwartym i przyjmujecie nowych członków?
1: No, nie ma czegoś takiego jak członkostwo. Nie prowadzę listy członków. Jak ktoś chce przyjść, to bardzo zapraszamy. Dlatego na dniach otwartych Akademii Bialskiej rozdawaliśmy zaproszenia, podając tam, że wszystkich zapraszamy we wtorki i czwartki, popołudniami od 16 do oporu. Jak nikogo nie ma, to ja o 18:30 już idę sobie do domu, ale jakby był, to byśmy jeszcze gadali. Najlepiej to by było, jakby ktoś miał jakieś pytania, bo jak nie, to ja się wezmę, rozgadam i będę rozmawiał, mówił wyłącznie o sobie, no. A po co? No, może kogoś jakaś technika interesuje, więc wolałbym rozmawiać właśnie o takich sprawach, a nie bajać o sobie, jak to w dawnych czasach było. No to bo to starsi ludzie tak mają, że opowiadają, jak fajnie było kiedyś, nie? Natomiast zapraszamy wszystkich. Gdyby ktoś chciał w godzinach pracy, no to Jurek tu jest. No, co prawda bywa często zajęty, ale gościu pewno nie pogna.
2: A i wytłumaczy.
1: I wytłumaczy, jak będzie coś potrzeba. Czy wyjaśni, no, kiedy przyjrzem ja był. W ten sposób. Także zapraszamy serdecznie i na tym widzimy swoją misję, że siedzimy tutaj, póki możemy i próbujemy gość zachęcać do radia, tym bardziej, że może to być rzecz potrzebna. Często radiem zajmują się ludzie, którzy mieli zawodową styczność z tym radiem. Młodzi ludzie nie mogą być pewni, czy czasem nie będą mieli tej zawodowej styczności z radiem, czy konieczności komunikowania się przez radio, więc zapraszamy, żeby przynajmniej próbowali ogarnąć technikę, technikę, manualną technikę, jak tego używać.
2: To może być umiejętność, która nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda.
1: No tak, no, zwracali się do nas różni ludzie zafascynowani preperstwem, jak użyć radia, no, na przykład. No też opowiadamy takie rzeczy, chociaż nie mamy styczności z tym ruchem preperskim tak wprost, no. Także zapraszamy wszystkich.
2: I to był klub krótkofalarski SP8PBP?
1: Tak jest. Bialski Klub Radiowy, Koło Naukowe przy Akademii Bialskiej SP8PBP.
2: Który zaprasza wszystkich zainteresowanych. Dziękuję za rozmowę.
1: No ja dziękuję.
0: Bialski Klub Krótkofalowca działa jako stowarzyszenie i promuje swoje działania na terenie miasta oraz powiatu bialskiego. Zaprasza również chętnych, którzy chcieliby oddać się temu hobby. Mechatronik to specjalista, który projektuje, buduje i naprawia inteligentne maszyny, roboty oraz systemy automatyki stosowane w przemyśle, motoryzacji czy medycynie. Dlatego zapotrzebowanie na takich fachowców rośnie. Mimo tego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej nie ma pełnego obłożenia kierunku. Dlaczego mechatronika może okazać się dobrym wyborem? O tym rozmawiał Arek Michlewicz.
3: Ryszard Dołęga, jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej. Oprócz funkcji nauczyciela pełnię również funkcję dyrektora. I tak się składa, że nauczam tutaj przedmiotów w zawodzie technik mechatronik. Są to przedmioty związane z programowaniem sterowników PLC oraz programowanie robotów przemysłowych.
2: No to jak jest z tym zainteresowaniem mechatroniką, bo słyszałem różne rzeczy na ten temat.
3: Zainteresowanie mechatroniką jest średnie, że tak powiem, bo można by było oczekiwać, że to zainteresowanie będzie większe ze względu na to, że to jest nowy zawód, dający duże perspektywy, jeżeli chodzi o zatrudnienie w przemyśle. Chcielibyśmy, aby więcej osób było zainteresowanych tym zawodem, żeby w każdym roku udało się bez problemu zbierać przynajmniej jedną klasę. To dla nas by było już satysfakcjonujące, gdyby tak w granicach 25-30 osób było zainteresowanych kształceniem w tym zawodzie.
2: Mechatronika, pod tym słowem może się kryć wiele różnych pojęć, natomiast co tak naprawdę, czym mechatronika zajmuje się? To tak dla tych, którzy by jednak wyrazili chęć uczenia się w tym zawodzie.
3: No właśnie, jeżeli chodzi o mechatronikę, to nie do końca jest jasne, czym ta mechatronika się zajmuje. A to jest połączenie generalnie trzech zawodów. Technika mechanika, technika elektronika oraz technika informatyka. Czyli tutaj jest to jednoznaczne z tym, że trzeba mieć dosyć szeroką wiedzę, żeby ewentualnie dobrze posługiwać się sprzętem, który wykorzystywany jest w mechatronice. Mechatronika to jest taki, powiedziałbym, nowoczesny automatyk, bo kiedyś automatyk zajmował się urządzeniami mechanicznymi, które trzeba było zmechanizować, w związku z tym wprzęgano w to elektronikę, żeby sterowała urządzeniami mechanicznymi. Teraz okazuje się, że w większości tą elektroniką zarządzają mikroprocesory i te mikroprocesory trzeba zaprogramować. W związku z tym dochodzi do tego informatyk czy programista, który będzie umiał zaprogramować te układy mikroprocesorowe. Teraz w większości wypadków, nawet w sprzęcie gospodarstwa domowego, z którym mamy do czynienia, to takimi urządzeniami sterują mikroprocesory. Czy to jest pralka, czy lodówka, czy kuchenka mikrofalowa, czy zmywarka. Są to urządzenia, z którymi na co dzień mamy do czynienia, nie mając świadomości, że tam siedzą mikroprocesory, że ktoś musiał te urządzenia zaprogramować, żeby one odpowiednio funkcjonowały.
2: Żeby takie urządzenie skonstruować, to pracujecie na oprogramowaniu tak popularnym jak AutoCAD?
3: To znaczy nie, AutoCAD to jest takie oprogramowanie, które służy do projektowania, natomiast my tutaj mamy, w szczególności ja uczę na oprogramowaniu, które służy do programowania sterowników PLC. Czyli jak mamy taki sterownik, czyli taki komputer przemysłowy, można by było powiedzieć, to do tego celu jest oprogramowanie, przy pomocy którego następuje programowanie tego sterownika PLC.
2: Tutaj chłopaki dużo dmuchają, to znaczy się pneumatyka pracuje.
3: Tak, oczywiście pracuje pneumatyka z tego względu, że w układach mechatronicznych oprócz silników, napędów elektrycznych wykorzystuje się dużo sprężonego powietrza i to sprężone powietrze wykonuje pracę, tą samą, którą wykonują silniki elektryczne. Natomiast tutaj w przypadku wykorzystania sprężonego powietrza są to tańsze urządzenia, bardziej wydajne czasami niż układy elektryczne.
2: To ja chciałbym, żeby pan mi taką wycieczkę zrobił po tej pracowni, bo pracownię macie naprawdę nowoczesną i faktycznie no, sporo tutaj uczniowie mogą się nauczyć.
3: Tak, także jak widać, tutaj mamy takie panele dydaktyczne, przy pomocy których oni uczą się wstępnego etapu programowania. To są te pionowe panele stojące pod ścianą. Tam uczą się najpierw sterowania lampkami, sterowania silnikami krokowymi, urządzeniami innymi wykonawczymi typu silniki elektryczne. Jakieś tam przyciski, które symulują działanie na przykład jakichś tam czujników elektrycznych. I jak nauczą się programowania tych sterowników w takiej najprostszej wersji, potem mają trochę programowania na tych panelach elektropneumatycznych. To, co w tej chwili słyszymy, czyli programy, które oni napisali, wrzucają na sterownik PLC i dzięki temu ten sterownik steruje już układami siłowników pneumatycznych.
2: To tak pracują maszyny CNC też?
3: Też oczywiście w przypadku maszyn CNC jest dużo więcej na przykład silników krokowych, serwomechanizmów i w tym przypadku kolejny etap to jest właśnie sterowanie takimi urządzeniami, które tutaj widzimy za nami. To są już takie modelowe rozwiązania takich układów mechatronicznych. Tutaj też z prawej strony pod oknem mamy takie modele, przykład takiego robota kartezjańskiego, układu do sortowania i tego wszystkiego na tych rozwiązaniach modelowych uczą się właśnie nasi mechatronicy. Tutaj chcę podkreślić, że część z tych pomocy dydaktycznych została wykonana przez naszych uczniów w ramach realizowanych projektów unijnych. Także są to urządzenia, które wykonują samodzielnie, imitujące pracę jakiegoś stanowiska i potem oczywiście próbują kolejne klasy, kolejne roczniki, próbują programować te już troszeczkę bardziej złożone, skomplikowane urządzenia.
2: Czy to jest tak, że wy projektujecie urządzenia i patentujecie je?
3: Nie, o patentach to nie ma mowy, bo to są takie urządzenia dydaktyczne i tu bardziej chodzi o to, żeby mieli możliwość praktycznego opanowania programowania na układach modelowych, a nie tylko programowania w teorii. Po prostu chcemy, żeby no jak najbardziej byli przyzwyczajeni do takiej typowej pracy, z którą mogą spotkać się później w zakładzie po zakończeniu szkoły, czy ewentualnie po zakończeniu w przyszłości nawet studiów.
2: Czy w ramach nauki organizujecie na przykład uczniom takie wyjazdy do fabryk, które pracują na takich maszynach?
3: Tak, oczywiście organizujemy takie wyjazdy. Całkiem niedawno byliśmy na przykład w Krynicy, zakład, który w pełni jest zautomatyzowany, także można było zobaczyć, jak funkcjonują te układy mechatroniczne. Też byliśmy w Międzyrzecu, też tam zautomatyzowana produkcja jest. No, w tych zakładach tutaj po okolicy, w Woźnikach nawet, to jest już województwo mazowieckie, także organizujemy takie wycieczki, żeby pokazać, jak wygląda to w przemyśle, już na takich rzeczywistych rozwiązaniach.
2: Tutaj na tych warsztatach widzę 5 osób. To jest cały zespół, który zdecydował się na mechatronikę?
3: Nie, to jest grupa, ale uczymy w niewielkich grupach tak do 12 osób. Z tym, że tak części osób dzisiaj nie ma. Natomiast no tutaj wiadomo, że te grupy, które kształcimy, nie są zbyt liczne i dlatego nam łatwiej nauczyć rzeczy praktycznych. Bo gdyby tutaj była grupa 30-osobowa, to no ciężko by było taką grupę 30-osobową próbować uczyć rzeczy praktycznych, bo oni muszą mieć dostęp do komputerów, muszą mieć dostęp do stanowisk, na których praktycznie są w stanie przećwiczyć to, co w danej chwili jest realizowane zgodnie z programem nauczania.
2: Jak patrzę na te urządzenia, to wydaje mi się, że chyba trzeba być trochę elektrykiem też.
3: Elektrykiem to nie tylko trochę, tylko trzeba się znać dobrze na elektryce, trzeba się dobrze znać na elektronice, przynajmniej w podstawowym zakresie. No i tak jak mówiłem, być troszeczkę jeszcze sprytnym, jeżeli chodzi o programowanie. Co prawda, jeżeli chodzi o sterowniki PLC, to tutaj programowanie to jest nie takie klasyczne jak w przypadku informatyki, że piszemy program na przykład w jakimś języku C++ na przykład. Tu jest programowanie takie bardziej obrazkowe, że tak powiem. W związku z tym no, trzeba zachować dużą umiejętność logicznego myślenia, żeby to wszystko połączyć tak, żeby ten program mógł funkcjonować.
2: Czy tutaj przydają się również zdolności manualne?
3: Ależ oczywiście jak najbardziej. Tutaj mamy z tyłu na przykład płyty takie montażowe. To są płyty, które zostały po egzaminie. Czyli egzamin zawodowy polega na tym, że uczniowie dostają taką pustą płytę, jak tutaj widać na załączonym obrazku, i mają za zadanie odpowiednio rozmieścić układy te wykonawcze, zawory, odpowiednio umieścić przełączniki, wyłączniki, sterowniki PLC, a potem to wszystko połączyć. Połączyć układ pneumatyczny przy pomocy przewodów pneumatycznych i połączyć układ elektryczny zgodnie ze schematem.
2: Tu mi trochę to tak przypomina budowę od środka unitu stomatologicznego.
3: Tak, oczywiście, bo tutaj biorąc pod uwagę te szafy rozdzielcze wszelkiego rodzaju, jak otworzymy i tam widzimy całe mnóstwo przewodów, tak samo i w tym przypadku widać, że no, stopień złożenia, skomplikowania jest dosyć duży. Tak dla laika to wydaje się, że to na pierwszy rzut oka, że ciężko się w tym połapać, a oni jednak muszą sobie z tym poradzić.
2: Odpowiednio zawór przełączyć, żeby on prawidłowo pracował.
3: Dokładnie, także odpowiednio trzeba połączyć, posprawdzać, także żeby można było ewentualnie gdzieś tam to potem już pokazać egzaminatorowi, że jesteśmy przygotowani do realizacji naszych zadań.
2: Czy to, na co teraz patrzę, takie bardzo skomplikowane wygląda, to również jest praca któregoś ucznia?
3: To jest praca zespołu uczniów, którzy realizowali projekt unijny. To były grupy 6-osobowe i w ramach zajęć unijnych mieli za zadanie m.in. zaprojektować i wykonać takie urządzenie modelowe, jak tutaj widać na załączonym obrazku. No i po nich właśnie został taki model, a następcy, których tutaj widzimy, będą z kolei ćwiczyli na tych modelach już programowania i sterowników PLC, i tutaj układów elektrycznych, pneumatycznych, programowania silników krokowych i tak dalej. Także...
2: Czy to urządzenie zostało stworzone do czegoś? Ono coś, jakąś funkcję ma swoją?
3: Znaczy to urządzenie symbolizuje, ma za zadanie zamodelować wiercenie elementów, czyli tam mamy z tyłu takie listewki, które będą podane przez siłownik i w tej listewce w określonych odległościach trzeba wykonać kilka albo kilkanaście otworów w zależności od programu, potem przekazać to na przykład do następnego etapu, czyli ma za zadanie pokazać fragment jakiegoś tam układu, który można spotkać w przemyśle. Po prostu jest to odzwierciedleniem jednego stanowiska pracy, na przykład osoby, która miałaby to wykonywać ręcznie.
2: A takie maszyny są niebywale precyzyjne.
3: Tak, na pewno dużo bardziej precyzyjne niż człowiek, bo tutaj no, dokładności są rzędu ułamków milimetra, w związku z tym dokładniej wykonają, rzadziej o pomyłki, jakieś tam przesunięcia czy nieodpowiednie wykonanie, no i na pewno wykonają to taniej niż człowiek, który by to wykonywał.
2: Tutaj na monitorze widzę jakiś projekt, co to jest?
3: To znaczy to akurat jest symulator do robota przemysłowego, bo w zawodzie technik mechatronik mają w klasie 4 i 5 jako dodatkowe zajęcia programowanie robotów przemysłowych i właśnie pracują na takim symulatorze, żeby pokazać, najpierw zaprogramować, jak ma działać taki robot, a potem ewentualnie na podstawie już działającego programu w symulatorze spowodować, żeby ten program sterował rzeczywistym robotem.
2: Czyli tutaj przy panelu nie chodzi o to, żeby tylko klikać przyciski?
3: Nie, nie. To znaczy to bardziej chodzi o to, żeby programować. Przyciskanie tych kolorowych przycisków jest tylko efektem końcowym i dopiero wtedy, jak przyciśniemy i wszystko działa dobrze, to znaczy, że zaprogramowaliśmy w sposób prawidłowy.
2: Co jeszcze tutaj z takich ciekawych urządzeń macie do nauki mechatroniki?
3: To znaczy generalnie rzecz biorąc, to tutaj to, co jest w tej pracowni, to służy do tego, żeby w jakiś tam sposób próbować uczyć programowania i tak mi się wydaje, że takim urządzeniem, które jest największym wyzwaniem, to jest taki robot kartezjański. I powiem, że zaprogramowanie tego robota to jest już etap taki...
2: Zaawansowany.
3: Studiów wyższych. Że gdyby się znalazł ktoś, kto zaprogramuje w ten sposób, jak to może działać, w sposób demonstracyjny w tej chwili, jak działa, jakby to był uczeń, który potrafi to zaprogramować, to byłbym szczerze zdziwiony jego poziomem wiedzy. Natomiast w takim prostym wydaniu oni starają się tutaj gdzieś tam wprawić to w ruch, przynajmniej jakieś tam elementy powtarzalności cyklu pracy robota wykonać.
2: Tutaj widzę taką czarną skrzynkę, rozumiem, że to nie jest rejestrator ostatnich godzin pracy mechatronika.
3: Nie, nie. To jest akurat drukarka 3D, którą wykorzystujemy tutaj. Wykorzystujemy dosyć intensywnie, bo jak widać te elementy, które tutaj są na tych stanowiskach pracy, te stanowiska, które oni wykonywali w sposób samodzielny, w większości wykonywane są właśnie w postaci elementów przygotowanych i wykonanych na drukarce 3D. Także te urządzenia, które wykonujemy sami, to jak widać w większości wypadków posiadają elementy wykonane na drukarce, także oni tutaj na tej drukarce te części projektują, a potem oczywiście ta drukarka te części dla nich wykonuje. Zresztą drukarka też jest urządzeniem mechatronicznym, w związku z tym też można by było próbować we własnym zakresie nawet taką drukareczkę zrobić. I powiem tak, że na jednym z pierwszych zajęć unijnych było właśnie składanie takiej drukarki 3D i programowanie jej, i także uczniowie mogli zobaczyć od początku do końca, z jakich elementów się składa taka drukarka, jak się ją buduje, a potem jak się tą drukarkę programuje.
2: Co tutaj robisz, bo jak dla mnie to jest jakaś magia.
4: Kazimierz Słowała. No to jest takie jedno z przykładowych zadań, które zazwyczaj dostajemy i w tym zadaniu mamy przełącznik piórkowy i na danej pozycji tego przełącznika siłowniki muszą się wysuwać w dany sposób, czy mają się zapalać lampki w określonym czasie i właśnie takie rzeczy robimy zazwyczaj na zajęciach.
2: I to tak, jak pracuje to wszystko w maszynie już gotowej?
4: Jeszcze raz? No nie wiem, jak działają jeszcze takie maszyny, że tak powiem, większe, takie bardziej użytkowe. To są na razie takie chyba po prostu zadania, ale myślę, że miałoby to zastosowanie w życiu codziennym, takie zadania.
2: Skąd się wziął pomysł, żeby mechatroniki się uczyć?
4: No ja zawsze byłem gdzieś zainteresowany trochę elektroniką, trochę mechaniką, pneumatyką, więc akurat taki kierunek połączony, te wszystkie rzeczy są w nim i pomyślałem, że no to może być to właśnie.
2: Że nawet praca przyszłości.
4: No możliwe, nie mówię nie. Myślę, że będzie na to też miejsce w moim życiu, żeby robić takie rzeczy.
2: Jak na razie kręcicie to?
4: Tak, dokładnie.
5: Dzień dobry, nazywam się Mikołaj Ostapiuk. Od dziecka lubiłem majsterkować różne rzeczy. Tutaj samochodziki elektryczne rozkręcałem, składałem. No i tak zobaczyłem, że jest ten zawód mechatronik. Myślałem, fajna rzecz, pójdę, zobaczę. No i bardzo fajnie się złożyło tutaj od różnych majsterkowiczy. Fajne elementy tutaj mamy, jak systemy działają nawet auta, po jakieś tutaj linie produkcyjne. Tutaj programujemy też silniki, jak mają chodzić, elektrykę. Więc tak powiem, że wszystko, co trzeba, taki złota rączka można, bo to i elektrykę się w domu zrobi, jakieś auto czy coś trzeba będzie naprawić, to samemu się będzie można naprawić. No, gdzieś tutaj nawet komputery czy coś zaprogramować tutaj ten, to też bez problemu, bo tutaj też mamy programowanie.
2: To w zakamarkach swojego domu udało ci się już na bazie swojej wiedzy skonstruować coś?
5: Tak. No teraz na bazie swojej wiedzy w domu instalację elektryczną w domu prowadzę teraz, poprowadziłem. No i wszystko jest, dobrze jest. Naprawiałem nieraz silniki elektryczne, co w domu tam do piły elektrycznej czy innych tych też, czy grzejniki elektryczne też naprawiałem. Wymienić części jedną, drugą.
2: Ty masz jakieś inne tutaj zadanie do zrobienia z tymi siłownikami?
5: Nie, tutaj siłowniki są zrobione tak, że chodzą jednocześnie oba. Jeden chodzi niezależnie od drugiego, że można regulować tempem wysuwu jednego, ale jest coś takiego, że mamy głównego siłownika tego, że ten jakby decyduje, kiedy oba się chowają. Ale możemy dostosowywać prędkość, w jaki sposób mogą się ten, na przykład tutaj, że teraz będzie wolniej.
2: To teraz, kiedy już przez jakiś czas uczysz się tego, już ta mechatronika nie jest taka skomplikowana?
5: Nie, to z czasem powiedziałbym, że to wchodzi gładko, jak masełko w

0: Oczywiście cały czas tego sprzętu przybywa, jeżeli chodzi o mechatronikę. Zmieniają się rozwiązania techniczne, technologiczne, w związku z tym na pewno za 2, 3, 4 lata trzeba będzie kupować już nowy sprzęt, ten, który funkcjonuje w przemyśle. Natomiast w tej chwili jesteśmy wyposażeni na tyle, że możemy w nowoczesny sposób uczyć mechatroników zawodu.
1: Ale i tak nadążacie za zmianami.
0: Tak, staramy się nadążać za zmianami, między innymi dlatego, jeżeli jest taka możliwość, realizujemy projekty unijne, które pozwalają na to, żeby pozyskać dużą ilość pieniędzy na zakupy, bo te sprzęty jednak są drogie i żeby ewentualnie uczyć na nowoczesnym poziomie, to potrzebne jest wyposażenie, które dużo kosztuje.
1: Myślę, że dzisiaj, jak już porozmawialiśmy o mechatronice i odsłoniliśmy te kulisy tej mechatroniki, to może znajdzie się więcej chętnych, aby uczyć się mechatroniki, bo jakby nie patrzeć, specjalistami można być dobrymi po takim kierunku.
0: Ależ oczywiście można być dobrymi specjalistami, to specjalistami w szerokim zakresie, bo tak jak mówiłem już, i znajomość mechaniki, znajomość elektryki, elektroniki, znajomość informatyki może się przydać i no, musimy wziąć pod uwagę, że polski przemysł też dąży do tego, żeby automatyzować produkcję, robotyzować ją, ze względu na to, że brak jest siły roboczej, zwłaszcza Polacy niechętni są do tego, żeby wykonywać proste prace za niewielkie pieniądze. I stąd między innymi już zaczyna się pojawiać dużo pracowników z Azji, pracowników z Ameryki Południowej, bo Polacy nie chcą ciężko pracować za niewielkie pieniądze. A oczywiście rozwiązaniem w tym przypadku jest mechanizacja, to mało powiedziane. Automatyzacja i robotyzacja. To doprowadzi do tego, że pracownicy, ci, którzy te bardzo proste czynności wykonują, mogą zostać wyeliminowani z procesu produkcyjnego i to na pewno przyczyni się do tego, że nie będzie problemu z pozyskaniem pracowników. Oczywiście ktoś tutaj może zarzucić, że jak wprowadzimy dużo automatów i dużo robotów do przemysłu, spowoduje to wzrost bezrobocia. Tylko że sytuacja wygląda tak, że jeżeli wprowadzamy maszyny, jeżeli wprowadzamy roboty, do ich obsługi potrzebni są ludzie. Tylko już nie tacy, którzy ciężko fizycznie pracują, tylko tacy, którzy mają głowę na karku, mają wiedzę, umiejętności, że są w stanie poradzić sobie z obsługą maszyn, robotów.
1: Tutaj jeden z uczniów powiedział, że doskonale sobie radzi dzięki tej wiedzy tutaj nabytej z rozprowadzeniem elektryki w domu. To pomagacie tym uczniom od razu robić uprawnienia sepowskie?
0: Niektórym tak. Warunkiem, żeby takie uprawnienia sepowskie mieć, to jest niestety to, że uczeń musi się kształcić w kierunku zgodnym z zawodem, czyli w kierunku elektryka. Także techniką elektryką umożliwiamy zdobycie takich uprawnień. Nawet w tej chwili już są kursy w ramach realizowanego projektu, w ramach których oni dostaną i stosowną wiedzę, i kursy mają zakończyć się egzaminem na uprawnienia sepowskie do 1 kV.
1: O tym, jakim fajnym zawodem może być mechatronik, opowiadał Ryszard Dołęga, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej aktywnie zachęca uczniów do nauki zawodu mechatronika, podkreślając jego perspektywiczność na rynku pracy. Zawód łączy mechanikę, elektronikę i informatykę, co czyni go idealnym dla przyszłości zautomatyzowanej gospodarki.

0: SK2 Biała Podlaska.
1: Loki nakręcone, a z oczu pada deszcz. Lodowy

0: 그런가.
1: SK2 Biała Podlaska.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje